Czy nie będzie wiecznie czekać? Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

Ktoś zranił mi serce, ty wiesz to. Gdybyś to zrobił, ty serce by pękło mi. Serce by pękło. Wiem, że nie zrobisz, bo jesteś tym jednym na milion. I oby to wszystko nam pykło. Jesteś tym jednym na milion. I oby to wszystko nam pykło.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: Magazyn lokalny.
1: Zaprasza Arkadiusz Więsek. Dobre wieści dla starszych Bialczan. Możecie więcej dorobić do ZUS-owskich świadczeń. Wcześniejsi emeryci i renciści mają nowy limit zarobków. Od czerwca Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwiększył im próg przychodu. O szczegółach mówi rzecznik ZUS w województwie lubelskim Małgorzata Korba.
2: Część emerytów i rencistów pracuje i dobra wiadomość jest taka, że od czerwca będą mogli więcej dorobić do swoich świadczeń ZUS bez negatywnych konsekwencji dla wysokości tych świadczeń. To dotyczy najmłodszych emerytów i osób pobierających różnego rodzaju renty. Od czerwca ta bezpieczna kwota przychodu, która nie powoduje żadnych negatywnych skutków dla świadczenia, czyli dla emerytury czy renty, wynosi już niemal 6700 zł brutto. Dopiero po jej przekroczeniu emerytura czy renta za dany miesiąc jest odpowiednio zmniejszana, a jeśli ktoś osiąga zarobki przekraczające kwotę ponad 12 400 zł brutto, wtedy świadczenie jest za dany miesiąc zawieszane. Co ważne, te limity w dorabianiu nie dotyczą osób, które mają prawo do emerytury i ukończyły powszechny wiek emerytalny, czyli kobiet, które mają co najmniej 60 lat, mężczyzn w wieku co najmniej 65 lat. Limity przychodów dla dorabiających emerytów i rencistów zmieniają się raz na 3 miesiące, czyli obecne kwoty będą ważne w sierpniu, lipcu oraz czerwcu.
1: Przypomnijmy, te limity nie dotyczą tych, którzy ukończyli już powszechny wiek emerytalny. Oni do świadczeń mogą dorabiać bez ograniczeń. Teraz coś dla tych z Bialczan, którzy planują zakup używanego samochodu. Kupując takie auto, nie musimy już zdejmować tablic rejestracyjnych i iść z nimi do urzędu. Jeśli chcemy zachować dotychczasowe blachy, wystarczy podpisane przez nas oświadczenie, że tablice są niezniszczone i czytelne. To duże ułatwienie dla tych, którzy kupili używane auto, mówi Maciej Kulka, ekspert do spraw przepisów drogowych.
3: I to było skomplikowane, szczególnie w jakimś okresie jesienno-zimowym, kiedy tablice są brudne, mokre, zimne. A w tej chwili Ministerstwo Infrastruktury już wprowadziło ten przepis, czyli zmieniamy te zasady rejestracji, że jeżeli Państwo kupujecie samochód i nie zamierzacie zmienić tablic rejestracyjnych, bo też ten przepis od dłuższego czasu obowiązuje, że jeżeli kupujemy sobie auto na przykład z innego województwa, to nie musimy zmieniać tablic rejestracyjnych, no to w tym momencie nie musicie podczas rejestracji tych tablic do Wydziału Komunikacji zanosić, pod warunkiem, że tablice są czytelne, oznakowane i podpisujecie oświadczenie, że spełniają warunki i to ułatwia życie. To jest kolejny krok do tego, żeby było nam łatwiej i fajnie, że to ktoś ten problem zauważył.
1: Dodajmy, że zmienione przepisy dotyczą osób rejestrujących używane samochody zarejestrowane wcześniej w Polsce. Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, chodzi wyłącznie o tablice obecnego wzoru. Właściciele pojazdów z czarnymi tablicami lub starymi białymi z polską flagą zamiast unijnej nadal muszą je wymienić na nowe. To nie koniec zmian w przepisach drogowych. Kolejne dotyczą Bialczan, którzy w najbliższym czasie będą chcieli zdawać egzamin na prawo jazdy kategorii B. Każdy, kto zda egzamin od 3 września tego roku, będzie objęty okresem próbnym. Innymi słowy, jeśli zdamy egzamin do 2 września, okres próbny nas nie obejmie. Jest to dodatkowy etap po uzyskaniu upragnionego dokumentu. Ma zwiększyć bezpieczeństwo na drogach i wiąże się z przestrzeganiem dodatkowych ograniczeń. Jakich? To wyjaśnia Maciej Kulka, ekspert motoryzacyjny.
3: Była pewna taka niespójność legislacyjna, bo z jednej strony przepisy zmieniły się w marcu, pozwalające szkolić się 17-latkom, a z drugiej strony ten okres próbny dopiero zaczyna obowiązywać od września. No i tak naprawdę osoby, które zdadzą do 2 września egzamin, tym okresem próbnym nie będą objęte. Natomiast osoby, które zdadzą już od 3 września egzamin, będą objęte okresem próbnym i to będzie dotyczyło wszystkich kierowców, którzy po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kategorii B. Standardowo ten czas trwania będzie trwał 2 lata od daty wydania tego prawa jazdy. Dla 17-latków to będzie 3 lata, ale nie dłużej niż do 20 roku życia. No i bardzo ważna informacja, zero tolerancji dla alkoholu, czyli tutaj o ile my mamy 0,2 promila normalnie, możliwość prowadzenia, to w tym przypadku jest 0,0, czyli absolutnie zakaz spożywania alkoholu, substancji działających podobnie. No i teraz popełnienie 2 wykroczeń drogowych spowoduje automatyczne przedłużenie okresu próbnego kolejne 2 lata, czyli wykroczenia drogowe to jest przekroczenie prędkości, to jest wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym na przykład. Też w okresie próbnym będzie zmniejszona liczba punktów karnych, no bo dzisiaj mamy 24 punkty karne i tracimy prawo jazdy. W przypadku nowych kierowców to jest 20 punktów i taka osoba wraca z powrotem na kurs, natomiast w okresie próbnym mamy 12 punktów karnych, no i później, jeżeli ktoś przekroczy te punkty, kierowca musi ukończyć praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń ruchu drogowego realizowane w ośrodku doskonalenia techniki jazdy. Na pewno w okresie próbnym nie wchodzą żadne ograniczenia prędkości.
1: Nowości obejmą także system szkolenia. Resort infrastruktury chce wprowadzić cyfrową kartę kursanta.
3: Pojawił się projekt ustawy zmieniając zasady szkolenia, czyli ta likwidacja placu manewrowego, ale również pojawił się projekt ustawy wprowadzającej cyfrową kartę zajęć, czyli ten kursant już będzie miał elektroniczną kartę, na której będą potwierdzane zajęcia. To ma też wszystko ułatwić, jeśli chodzi o obieg dokumentów. Cały proces dzisiaj szkolenia kierowców już jest w zasadzie w większości cyfrowy, czyli osoba idzie na badania lekarskie. No, na dzień dzisiejszy niestety dostaje w wersji drukowanej to badanie, ale tu również pojawił się projekt, że do października już te badania będą również w wersji cyfrowej, czyli ta osoba idzie na badania, dostaje badanie lekarskie, pojawia się to w systemie i składa o profil kandydata na kierowcę do Wydziału Komunikacji. W wersji elektronicznej ten profil jest wydawany. My jako szkoły jazdy możemy go sobie pobrać, pobieramy, szkolimy, zamykamy ten profil, ośrodek egzaminowania pobiera ten profil. Po zakończonym egzaminie w przeciągu 15 minut pojawia nam się prawo jazdy tymczasowe, od razu możemy jeździć, więc ten świat cyfrowy zostanie niedługo uzupełniony właśnie o elektroniczne badanie lekarskie i o kartę przeprowadzonych zajęć. I tu chciałem od razu powiedzieć, że to jest ułatwienie, a nie utrudnienie, bo często spotykam się z jakimiś opiniami rodziców, po co to wszystko. Dzisiaj jest to wszystko w systemie cyfrowym, no i właśnie, jeżeli już będzie faktycznie komplet w obiegu cyfrowym, to Państwo ten profil będziecie mogli zrobić bez wychodzenia z domu. Pojawiacie się tylko u lekarza na badaniu i już się wszystko robi elektronicznie. Później logujecie się do systemu, zakładacie sobie ten profil, wysyłacie go do szkoły jazdy, przychodzicie na kurs, szkoła jazdy go sobie pobiera i już wszystko jest w wersji cyfrowej. Po zdanym egzaminie w przeciągu 15 minut pojawia się tymczasowe prawo jazdy i możemy od razu jeździć, czyli to jest naprawdę rewolucyjna zmiana. Też w tym roku ma być jeszcze wprowadzona elektroniczna legitymacja instruktora nauki jazdy, to też będzie duże ułatwienie.
1: Duża zmiana czeka również kierowców na początku 2027 roku. Pojawi się wtedy możliwość pełnej rejestracji pojazdu przez internet bez konieczności wizyty w urzędzie. Teraz jeszcze coś dla tych, którzy czasem jeżdżą za szybko po bielskich ulicach i drogach poza miastem. Za najpoważniejsze wykroczenia, jak przekroczenie prędkości o ponad 30 km na godzinę, czy nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu, kierowcy już nie zredukują punktów karnych. W życie weszły już zmiany w przepisach, które mają poprawić bezpieczeństwo na drogach, mówi Maciej Kulka, biegły sądowy do spraw wypadków drogowych.
3: Nie będzie można redukować tych punktów za najpoważniejsze wykroczenia drogowe, to jest wyprzedzanie na przejściu, przekroczenie dozwolonej prędkości. To jest dosyć istotna informacja, bo do tej pory można było sobie 6 punktów raz na pół roku zbić, płacąc tam około 1000 zł. W tej chwili takiej możliwości nie ma, więc ośrodki egzaminowania przeżywały oblężenie.
1: Nasz ekspert apeluje zatem.
3: Naprawdę apelujemy do Państwa, jeździcie z głową i z rozsądkiem, bo łatwo jest stracić prawo jazdy, a bardzo trudno jest je odzyskać.
1: Dodajmy, że w ubiegłym roku aż 90% mandatów dotyczyło przekroczenia prędkości. Nadmierna prędkość jest przyczyną blisko 40% tragicznych wypadków. Leśna Podlaska zyskała nową część turystyczną, a chodzi o hektar stawów wraz z częścią wypoczynkową, wykonaną na tyłach zespołu klasztornego. Wyremontowano także mury oraz mostek wraz z brukową drogą.
4: To trochę atrakcyjnie, rośniecie w siłę, bo nowe stawy.
5: Paweł Kazimierski, wójt Leśna Podlaska. Atrakcyjnie i turystycznie, nawet bardzo mocno, nie trochę, ale to jest dopiero początek drogi. No my jesteśmy na takim początku drogi, właśnie początku drogi turystycznej dla wszystkich tych, którzy nie tylko tu mieszkają, ale którzy do nas przyjeżdżają, a przyjeżdża do nas około 200 tysięcy pielgrzymów rocznie, bo mówimy o Bazylice Leśniańskiej.
4: Dwa stawy to hodowlane?
5: Retencyjne, przede wszystkim retencyjne, ale z zachowaniem charakteru wiejskiego. Stawy wypoczynkowe, turystyczne, jako atrakcja dla tych wszystkich naszych pielgrzymów i turystów. Dla mieszkańców oczywiście też, no bo Leśna wciąga. Czego mieliśmy przykład ostatnio, kiedy przez 2 miesiące widać było tylko łyżkę koparki. Koparka została przez ten tor wciągnięta i była no niezwykłą atrakcją turystyczną w całej Polsce. Jeszcze chwilę mielibyśmy memy, tylko związane z tą koparką, bo tylko światło żółte górne było widać przy zalanej koparce.
4: Aż tak, czyli niesprawdzony teren wcześniej.
5: Teren sprawdzony, ale niekoniecznie dobry operator, który przerwał darń, kręcąc się w te i weftę, jak to się tutaj u nas mówi, i ta dalń spowodowała to, że zatrzymał się na twardym gruncie kilka metrów niżej.
4: Oprócz tych stawów i ławeczek, na których turyści mogą przysiąść, co jeszcze tam będzie?
5: Chcemy zachować charakter wiejski, także tu nie będzie na pewno kostki, nie będzie plaży. Ma to być spokojny teren przyklasztorny, kontemplacyjny. Jest położony w starorzeczu Doliny Klukówki. Dolina Klukówki dzieliła się na dwa koryta. Te stawy są wybudowane, odtworzone w Dolinie Klukówki, która kończyła się młynem. Młynem wodnym założonym w 1698 roku przez pierwszego proboszcza leśniańskiego Pawła Franciszka Janickiego. Młyn ten funkcjonował aż do okresu powojennego, międzywojennego, może tak powiedzmy, bo po pierwszej wojnie światowej został zlikwidowany. Stawy tym charakterem będą również przyciągały i będą łączyły się z parkiem i otoczeniem bazyliki. Stawy zapewnie wędkarskie w przyszłości, kiedy już ta woda będzie na tyle dobra, aby mogły tam spokojnie żyć ryby i aby można było te stawy zarybić.
4: Głębokość?
5: No, typowa głębokość do 3 metrów.
4: Czyli spora. Kąpieliska nie będzie?
5: Nie, kąpieliska nie będzie. To jest grunt torfowy, to jest grunt grząski, więc zdecydowanie nie będzie kąpieliska.
4: Czy rybki każdy może przyjechać i łowić?
5: Z rybkami jest tak, że stawami będzie się opiekowało lokalne koło wędkarskie, więc nazywa się Sumik w Leśnej Podlaskiej. To ono opiekuje się i też dokonuje zgody bądź nie na połów tych ryb.
4: To w sumie ile inwestycja kosztowała i skąd środki udało się pozyskać? Budżet własny? Wątpię.
5: Rzadko robimy coś tylko i wyłącznie z budżetu własnego, bo była to by niegospodarność. 100% dofinansowanie PROW-u. Dwa stawy po 500 tysięcy złotych, 1 000 000 złotych, hektar pod wodą.
4: Otoczenie bazyliki. Tutaj w tle mamy budynki opuszczone już, ale o nich na razie nie rozmawiamy, bo procedura postępuje, coś się z tym będzie działo. Na razie to zachowamy w tajemnicy, a tymczasem tutaj mamy bardzo fajnie mostek wyremontowany i ogrodzenie.
5: Musimy zacząć jednak od historii, przynajmniej dwóch słów. Ponieważ Leśna Podlaska i Bazylika Leśniańska wybudowana jest na starym średniowiecznym grodzisku z początku Piastów. IX-XI wiek w tym miejscu chronili się ludzie i przebywali w grodzisku, które takim typowo nizinnym grodzisku w sieci grodzisk rozsianych na terenie naszego południowego Podlasia. W 1683 roku dwóch pastuszków odnalazło wizerunek Matki Bożej Leśniańskiej na gruszy i od tego czasu zaczęła się popularność Leśnej Podlaskiej. Paweł Kazimierz Michałowski, właściciel dóbr leśniańskich, bukowieckich, w końcu ufundował kościół, a w 1727 roku, dokładnie 5 października, przybyli tu Paulini. Konstanty Moszyński, pierwszy przeor klasztoru w Leśnej Podlaskiej w 1730 roku, podpisał z warszawskim architektem umowę, dokładnie z Vincenzo Rachettim, na budowę kościoła, czyli na przygotowanie dokumentacji technicznej, teraz byśmy powiedzieli, czyli projektu technicznego. Tak to się toczyło do okresu prawosławnego, czyli do 1884 roku, a później po roku 1915, dokładnie w 19, przybyli ponownie tutaj Paulini, a gospodarstwo prawosławne zostało podzielone na kilka części. Jedną część sakralną, drugą część szkoły seminarium nauczycielskiego, a więc sakrum i profanum, zostało oddzielone. Oddzielone zostało drogą, której właścicielem jest gmina Leśna Podlaska. Ta droga prowadzi od ulicy Moszyńskiego właśnie, od drogi powiatowej, w głąb klasztoru, na podwórko dziedziniec klasztoru, na miejsce byłego właśnie grodziska średniowiecznego, otoczonego fosą. Pan redaktor powiedział tutaj o moście na fosie. Rzeczywiście ten most został wyremontowany, ale nie tylko most, ale wykonana została nowa droga brukowa i nowe ogrodzenie. Ogrodzenie od strony szkoły rolniczej jest ogrodzeniem ażurowym, białym, z metalowymi przęsłami, z ładnymi dekorami. Wygląda to naprawdę fenomenalnie, ponieważ otworzyliśmy przestrzeń. Otworzyliśmy, aby nie zamykać tej przestrzeni dużym murowanym murem, płotem, tak jak to było wcześniej. Ale co ciekawe, po bazylika leśniańska, już wybudowana, biała, piękna elewacja barokowa, była ogrodzona fortyfikacyjnym murem z czerwonej cegły. Ten mur z czerwonej cegły w części już odtworzyliśmy. I teraz będziemy starali się odtworzyć mur wokół całej bazyliki. mur fortyfikacyjny, mur obronny ze strzelnicami, które były otoczone barokowe, białe świątynie w naszym regionie. Och, może w naszym regionie to za mało powiedziane, bo tak to funkcjonowało od Czech, Moraw po Litwę, u nas również. I staramy się, aby na początku przeprowadzić badania archeologiczne, znaleźć fundamenty i na tych fundamentach, w obrysie tych fundamentów, odtworzyć wokół Bazyliki Leśniańskiej mur z czerwonej cegły i ten, który jest, pozostawić już w odnowie konserwatorskiej.
4: Szczerze powiem, że doskonała pamięć historyczna. No, Alzheimer chyba nie grozi.
5: To trochę pamięć marketingowa, ja się tak śmieję, ponieważ no to jest jednak historia miejsca, a o historii miejsca, tak jak każdy wójt, każdy radny o swojej miejscowości wie wszystko.
4: No, dyskutowałbym na ten temat.
5: Ja uważam, że tak jest.
4: Muszę zapytać oczywiście o te finansowanie, no bo na to wszystko muszą być pieniądze, więc rozumiem, że tu jakiś inny fundusz się kłania.
5: Tutaj się kłania kilka funduszy. Rzeczywiście jest to też fundusz budżetu gminy Leśna Podlaska. Całość tej inwestycji kosztowała nas 1 200 000 zł, z czego 1 000 000 pochodzi jeszcze ze środków Polskiego Ładu, natomiast 200 tysięcy to już budżet gminy Leśna Podlaska. Nie żałujemy, bo jednak Bazylika Leśniańska tak biznesowo jest marką gminy. Któż by kojarzył Leśną z innych jak gdyby historycznych, nie wiem, gockich, gotyckich, z wandalskich czasów, a nie kojarzyłby tego z Bazyliką. No wszyscy kojarzą to z Bazyliką, więc jest to marka gminy, nie żałujemy, radni też nie żałują środków. Ten mur wygląda fenomenalnie, naprawdę. No, powiem nieskromnie, udało się.
4: Jeszcze jednak zaczepię o ten temat tych budynków, które tutaj przed nami stoją, czyli to dawne internaty. Coś chyba z nimi też będziecie robić. Rozumiem, że tajemnica, ale coś myślicie?
5: Może nie jest to tajemnica, ale nie będziemy wybiegać w niepewną przyszłość. Wszystko przed nami. Rzeczywiście rozmowy prowadzimy na temat zagospodarowania tych budynków. Te budynki kupiliśmy kilka miesięcy tak naprawdę temu, bo kupiliśmy w grudniu ubiegłego roku i chcemy znaleźć zastosowanie. Teren jest też tych budynków trochę specyficzny, ponieważ jest on pomiędzy placówką edukacyjną a sanktuarium maryjnym, więc nie może służyć wszystkim rodzajom biznesu, ale są pomysły rzeczywiście na zagospodarowanie starych budynków klasztornych. To są budynki z 1900 roku, fantastyczne. Oczywiście wymagają...
4: Piękna czerwona cegła.
5: Wymagają dużego nakładu i nie jest to cegła na kort tenisowy, na pewno nie będzie można tego przemielić. Chociaż trzymamy kciuki za IGĘ, dzisiaj też wygrała. Zostanie ta materia, chcemy tą materię odtworzyć, ona naprawdę będzie służyła nowemu właścicielowi w doskonały sposób. Budynki z 1900 roku, budynki wybudowane w czasach, kiedy w Leśnie Podlaskiej było 7 cerkwi. Tutaj patrzymy na Bazylikę Leśniańską, była to, czyli cerkiew Podwyższonego Krzyża. Nie ma już takiej dużej, jeszcze wyższej cerkwi, która była obok tej szkoły. To była cerkiew pod wezwaniem Zaśnięcia Marii Panny. Bardzo, bardzo duża cerkiew i to jest z czasów właśnie prawosławia 1884-1915, kiedy przeoryszą była Eugenia Borysowa Jefimowska, święta Katarzyna Kościoła Prawosławnego, a w tych budynkach mieścił się nie tylko internat, nie tylko przytułek i sierociniec, bo tu było około 800 sierotek z całej Rosji, ale też szkoła rolnicza, również szpital z salą operacyjną, co w tych czasach było naprawdę niezwykłe.
4: Patrząc na obiekty, no to chyba wiecie mniej więcej, ile to wszystko ma metrów.
5: 4000 metrów kwadratowych.
4: To jest co zagospodarować.
5: Dla niektórych inwestorów, z którymi rozmawiamy i z którymi rozmawiam, to jest za mało.
4: Czyli można spodziewać się, że jeśli ktoś się znajdzie zainteresowany tymi obiektami, to dacie mu zielone światło na rozbudowę?
5: Zdecydowanie na rozbudowę. Rozbudowa, a remont to dwie różne rzeczy.
4: Rozbudowa.
5: Myślę, że nawet nasze zielone światło byłoby zbyt mało zielone w kontekście decyzji konserwatora. Tutaj też nie ma miejsca na rozbudowy, ponieważ otacza, no nie otacza, ale przylega do tych budynków duży park wpisany odrębny wpisem do rejestru zabytków, który mam nadzieję będziemy w niedługim czasie rewitalizować. Musi to zachować charakter taki, jaki ma. Jeśli ktoś chciałby rozbudowywać te miejsca, to troszkę dalej. To troszkę dalej poza parkiem i poza tą przestrzenią, która tutaj jest.
4: Chce pan powiedzieć, że będą bardzo trudne rozmowy z konserwatorem zabytków, oby nie na pięści.
5: Nie ma trudnych rozmów z konserwatorem zabytków. Pozdrawiamy konserwatorów wszystkich i naprawdę kibicuję konserwatorom i doceniam ich zaangażowanie pracy, bo są to ludzie, którzy są zaangażowani w to, aby nie zniszczyć historii i dziedzictwa kulturowego naszego regionu.
4: I tutaj stawiamy kropkę i powodzenia życzymy w tym, aby się te wszystkie plany ziściły. Dziękuję za rozmowę.
5: Ja dziękuję za rozmowę, ale nie dziękuję za życzenie powodzenia, bo nie będę zapeszał.
1: Z Pawłem Kazimierskim, wójtem gminy Leśna Podlaska, rozmawiał Arek Michlewicz. Docelowo stawy będą zarybione i staną się też atrakcją dla miłośników wędkowania. Inwestycja kosztowała 1 000 000 zł i została sfinansowana w 100% ze środków zewnętrznych. Bielska pisarka Anna Siedlecka napisała nową książkę zatytułowaną Połączone na zawsze. To historia kobiety dotkniętej problemami życia codziennego, która zapomina o poświęceniu czasu sobie. Z autorką rozmawiał Arek Michlewicz.
4: To już trzecia książka. Widzę, że chyba pani wpadła w to takie tempo szybkiego pisania. Czy mi się wydaje?
6: Anna Siedlecka, autorka powieści obyczajowych. Witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie. Czy ono jest szybkie? Nie jestem tak przekonana w 100%. Chciałabym pisać szybciej i więcej.
4: Tak jak Remigiusz Mróz?
6: Niekoniecznie aż tak. Marzy mi się, by wydawać 2 książki rocznie, ale chciałabym zachować w tym wszystkim styl pisania, jakość pisania i chciałabym, by pisanie było nadal taką przyjemnością, a nie obowiązkiem czy pisaniem sztuka dla sztuki.
4: Chociaż taki rąbek tajemnicy uchylmy, o czym ta najnowsza książka jest.
6: Najnowsza książka, tak jak poprzednie, nie jest książką łatwą, prostą, poruszam jak zwykle trudne tematy. Książka kipi od emocji. Moja główna bohaterka Ola jest żoną i matką 2 córek. Od lat tkwi w wirze codziennych obowiązków, które pochłaniają ją bez reszty. Jest jak taki chomik w kołowrotku. Zapomina o sobie, o swoich potrzebach, o swoich marzeniach. Jednak pewnego dnia spotyka pewną osobę w swoim życiu, która, można powiedzieć, zmienia diametralnie jej całe życie.
4: I tutaj postawimy kropkę, żeby za dużo nie mówić. Co było inspiracją do napisania tej książki? Prawdziwa historia?
6: Nie. Tak jak dotychczas moje książki były wytworem mojej wyobraźni. Wszystko już zostało napisane. O miłości, o rozwodach, o wyjazdach w góry, nad morze, o składaniu się na nowo. I tak jak szukamy gdzieś szczęścia daleko, tak często okazuje się, że ono jest blisko nas, więc staram się poruszać tematy, które nas dotykają na co dzień, które są gdzieś obok.
4: To już trzecia książka, to zapewne już tych spotkań autorskich sporo było. Przestała pani liczyć już?
6: Przestałam liczyć.
4: Częściej te spotkania autorskie są tutaj w naszym regionie, w powiecie, czy już w Polskę pani jeździ z tymi spotkaniami?
6: Jeśli chodzi o spotkania autorskie w Polsce, to na razie skupiam się na naszym regionie, natomiast biorę udział w targach książek. Ostatnio byłam w Białymstoku, w maju czekają mnie targi książki w Warszawie.
4: To już nie pytam, bo to są pewnie tajemnice, ale dobrze się sprzedaje?
6: Tak, jest coraz lepiej.
4: Jeżeli chodzi o social media, to gdzieś tutaj też promocja jakaś działa?
6: Ja aktywnie staram się przekazywać wszystkie informacje czytelnikom. Widzę, że jest progres, że jest to potrzebne. Moja, że tak powiem, baza czytelników rośnie, spływają do mnie informacje zwrotne, feedbacki. Jeśli czytelniczka jako pierwszą książkę przeczytała ostatnią, to sięga po pierwszą i po drugą i tak to właśnie działa, że to grono czytelników się buduje z każdą książką.
4: Trzecia książka to zapewne już kolejna jest w trakcie.
6: Dokładnie tak. Jestem, można powiedzieć, w połowie 4. książki. Mam też zaczętą 5. książkę. Nie będzie to prosta książka, nie w odbiorze dla czytelników, tylko nie jest to łatwe dla mnie, ponieważ cofam się do 20-lecia międzywojennego w Białej Podlaskiej, więc jestem na etapie dokonywania researchu. Czytam...
4: Czy będzie to na faktach?
6: Też. To będzie połączone. Będzie to powieść obyczajowa, współczesna, w której będziemy się cofać właśnie do tego okresu. Jestem w trakcie zbierania informacji, korzystam z naszej biblioteki, ze wszystkich materiałów, które są dostępne oraz czytam dwutygodniki Głos Podlaski, Głos Społeczny, jeśli dobrze pamiętam, w których są bardzo cenne informacje, które bardzo mi też będą przydatne do tej, mam nadzieję, piątej książki.
4: Jeszcze zapytam, bo cały czas tutaj porusza się pani w książkach obyczajowych. Czy będzie może thriller, horror, krymina?
6: Na dzień dzisiejszy nie planuję, ale nigdy nie planowałam też dylogii ani trylogii. Natomiast czytelniczki bardzo mnie prosiły, a wręcz oczekują, by nastąpił kolejny tom Kochanej Córeczki. Ja przeprosiłam czytelniczki, że tak nie będzie miało miejsca taka sytuacja, ale gdzieś ten sam pomysł zaczął do mnie napływać i już mam tak jakby plan rozpisany na drugą część. Więc pytanie o kolejne gatunki. Mi się wydaje, że to się wszystko może zmienić. Nie wiem, co przyniesie czas, jakie będą pomysły, jakie będzie natchnienie.
4: Chodzi pani z notesem?
6: Tak, chodzę z notesem. W samochodzie, w schowku również mam notes. Na wyjazdy z przyczepą nie ruszam się bez zeszytów, bez notesów i bez laptopa. Czasami jest tak, że w ogóle go nie włączę, ale zawsze ta świadomość, że jest blisko, że jest długopis, że jest kartka, dbawa mi takim spokojem.
4: To gdzie najwięcej tych inspiracji przychodzi? W podróży czy w domu?
6: Chyba jest to takie wypośrodkowane.
4: To gdzie najlepiej się tej weny szuka? Kiedy ona najczęściej przychodzi? Albo jak ją odnaleźć?
6: Trudne pytanie, ale u mnie najlepiej się to sprawdza właśnie wieczorami, kiedy już dom cichnie, kiedy jest ciemno, ja sobie włączam lampeczkę i wtedy już tak jakby zatracam się w tym świecie bohaterów. Ale często też jest tak, że ja zasypiam i myślę sobie, na czym skończyłam ostatni rozdział i już tutaj moja wyobraźnia działa. I już się zastanawiam, co mogłoby być dalej, albo zadaję sobie pytanie, co by było gdyby. Czyli stawiam bohatera w dwóch różnych sytuacjach, stawiam przed nim tak jakby dwie drogi, którymi może pójść i zastanawiam się, co by było, gdyby wybrał tę lub tę drogę.
4: Długo trwa wymyślanie bohatera?
6: To też zależy. Zależy od książki, zależy od sytuacji. W tej trzeciej, ostatniej książce wydarzyło się coś, czego się kompletnie nie spodziewałam, czego sama na początku nie rozumiałam. Co się wydarzyło? Pisząc książkę, w pewnym musiałam ją odłożyć i zrobiłam to, bo czasami jest potrzebna taka przerwa, ale ta przerwa trwała jeden dzień, dwa, pięć, dziesięć, czternaście i ja kompletnie nie widziałam, o co mi samej chodzi, dlaczego ja nie mogę do niej wrócić.
4: Ale zawsze to drugie spojrzenie coś daje.
6: Tak, ale to nie chodziło jeszcze o to, bo zaczęłam się zastanawiać, czy ja nie mam pomysłu, czy ja nie mam natchnienia, a to chodziło o coś zupełnie innego. Okazało się, że ja, autorka książki, którą sama wymyśliłam, wymyśliłam bohaterkę, ja jako matka nie zgadzałam się na zachowanie mojej bohaterki, nie dawałam jej zgody na to, co ona robi. To było dla mnie totalnym zaskoczeniem. Ta książka, którą sama napisałam, przeczołgała mnie emocjonalnie i mogę o tym państwu powiedzieć szczerze. Więc proszę się przygotować, proszę przygotować chusteczki. Będzie też zabawnie, ale na pewno będzie też dużo emocji.
4: Zawsze mnie zastanawiało to, kiedy autor książki wymyśla postaci i kiedy one się pojawiają. Czy to już ma taki wcześniej narysowany plan na to, ile tych osób wystąpi w książce?
6: U mnie to ewoluuje, więc mam pomysł. Zanim siądę do pisania, to już mam pomysł, o czym chcę pisać. Natomiast tak jak było przy pierwszej książce, bohaterowie zaczynają żyć własnym życiem. Fabuła się tak jakby rozrasta. Dodaje elementy, o których wcześniej nie myślałam. Lub na przykład przy pierwszej książce było tak, że koniec miał być zupełnie inny. Ale nie mogłam tego zrobić. Czułam sercem, że zakończenie musi być takie, jakie w danej chwili czuję. Piszę sercem, więc piszę szczerze. Nie piszę książek, które wiem, że przynoszą tylko dochody, bo to nie jest moje. Więc moje książki są takie, tak jak wcześniej wspomniałam, pisane sercem, emocjami. Takie, które sama chciałabym czytać.
4: To jak już zamyka pani tę napisaną książkę, to jeszcze raz ją pani czyta?
6: Tak, w pierwszej kolejności daję sobie taki czas. Poleca tak się 4 tygodnie dać sobie takiego czasu na to, żeby o książce troszeczkę zapomnieć. Później się ją czyta od nowa i jest to doskonały moment na to, żeby poprawić ewentualne rzeczy, które mi się nie podobają, nabrać takiego dystansu i wtedy poprawić ewentualne jakieś tam błędy, ale też nie można tego robić za dużo, bo wtedy można popsuć całą książkę.
4: I bywa te wow, to ja to napisałam?
6: Dokładnie tak. Tak jest i czasami czytam to zdanie jeszcze raz, że na pewno, no, że bardzo mi się to udało. Jestem bardzo zadowolona.
4: A dużo korekty następuje po tym ponownym przeczytaniu?
6: Już mniej, a to dlatego, że ja piszę ręcznie i każde przepisanie rozdziału jest już dla mnie takim sprawdzeniem. Jest to świetna metoda. Znaczy niektórzy mi mówią, że tracę czas, bo piszę najpierw w zeszycie, później to wszystko przepisuję, ale...
4: Ręcznie? Proszę, proszę. Tak. To nietypowe.
6: Tak, to już moja trzecia książka i czwarta, piąta również są pisane ręcznie. Bardzo dobrze mi się tak pisze. Jest to udowodnione, że jedna z półkul mózgu jest odpowiedzialna wtedy za kreatywność i ja się absolutnie z tym zgadzam. Jeśli siadam do komputera, to mi to po prostu nie idzie, ale w momencie, kiedy już przepisuję 2, 3, 5, 10 stron, bywa tak, że ja już wtedy dopisuję. Ale już tak jakby umysł jest rozgrzany, rozgrzewka za mną i wtedy tak jakby mogę iść dalej.
4: Dużo kartek trafia do kosza?
6: Nie, ja wszystko mam. Nic jeszcze nie wyrzuciłam. Ja lubię kreślić, mazać, więc sobie zaznaczam, co przepisałam. Często coś tam sobie też dodaję. Mam te wszystkie zeszyty, mam te wszystkie notesy, kartki, karteczki. Tak, to taka będzie moja pamiątka.
4: Czyli to takie analogowe archiwum powstawania książki.
6: Dokładnie tak. Zastanawiam się, ile tego powstanie jeszcze.
4: Anna Siedlecka, autorka książki trzeciej już, Połączona na zawsze. Trochę rąbka tajemnicy pani nam uchyliła, a do czytania oczywiście zachęcamy. Dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję bardzo.
1: Połączone na zawsze to już trzecia publikacja Anny Siedleckiej. Autorka obecnie pracuje nad dwiema kolejnymi książkami. Na razie pozostaje wierna gatunkowi literatury obyczajowej.
0: Magazyn lokalny.
1: Zaprasza Arkadiusz Więsek. Mają na koncie niezliczoną ilość wystaw i plenerów. W tym roku Fotoklub Podlaski świętuje jubileusz 35-lecia. O początkach i teraźniejszości klubu rozmawia Arek Michlewicz.
4: 35 lat Fotoklubu Podlaskiego. Kawał historii, pewnie się wiele wydarzyło przez ten czas.
7: Małgorzata Piekarska, instruktor fotografii w Bielskim Centrum Kultury imieniem Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej. Fotoklub powstał w 1991 roku. Bialskie Studium było fotografii, które trwało 2 lata, no i po tych 2 latach ludzie już w tej dziedzinie razem współdziałali i do koniec zeszli do wniosku, że chcą, żeby coś dalej to kontynuować. No i żeby kontynuować, powstał Fotoklub Podlaski. Tam kilka osób było założycielami. Leszek Szczerbicki, Adam Trochimiuk, Tadeusz Żaczek. Tam chyba jeszcze był Jarek Domański, Piotr Świderski. I to było takie grono, które zakładało fotoklub, a później to się już rozwijało. Osoby dochodziły do tego fotoklubu i obecnie mamy ponad 40 osób w fotoklubie. Po tych 35 latach niektórzy odchodzili, przychodzili nowi, więc przez ten fotoklub podejrzewam, że się przewinęło. Nie liczyłam tego. Pewnie ze 100 osób.
4: To pewnie tak samo niezliczona ilość wystaw, które przeżyliście.
7: Kiedyś właśnie liczyłam. No, są to wystawy indywidualne. Były też wystawy tematyczne, które żeśmy kontynuowali przez 10 lat. Też wystawy powarsztatowe, poplenerowe, bo wystawy też Podlaski Przełom Bugu, w której właśnie w większości też bierze udział Fotoklub Podlaski. Już tych wystaw było naprawdę dużo.
4: Co tak naprawdę daje wam Fotoklub Podlaski? Bo rozumiem, że traktujecie to wszystko jako hobby.
7: Spotykamy się, to są miłośnicy fotografii. Jesteśmy taką grupą otwartą, że ludzie przychodzą do nas coraz nowi. Jak już ktoś tam czy wyjeżdża, czy nie ma czasu na tą pasję. Są pasjonaci właśnie fotografii i spotykamy się. Wyjeżdżamy razem na plenery, na warsztaty. Przychodzimy, a teraz jeszcze zostało od 5 lat bielskie spotkania z fotografem, więc różne formy. Nawet kilka razy było bielski fotospacer, więc z tych form spotykania się jest bardzo dużo i ja myślę, że my tak współdziałamy na takiej zasadzie, jak bardziej już tworzymy taką wielką fotoklubową rodzinę.
4: A jeżeli chodzi o młody na rybek, to łowicie go jakoś?
7: Tak. Albo przychodzą, dowiedzą się od kogoś, zostaną zachęceni, bo przeważnie albo jeżeli przychodzą na wystawy, na spotkania z fotografem, ktoś, kto się interesuje fotografią, to ja myślę, że takie no, pierwsze wejście to jest, ale zawsze zostanie namówiony, jeżeli przyjdzie ten pierwszy, drugi raz, a jeżeli już zdecyduje się pojechać na plener czy warsztaty, to wtedy już łapie tego bakcyla bardziej, bo wtedy i kontakt jest bardziej nawiązany i przyjaźnie, więc ja myślę, że taka forma, że pamiętam właśnie już od lat, że kto już pojechał na warsztaty, na plener, czy na wspólny jakiś wyjazd, to już w tym fotoklubie zostaje.
4: Ja jeszcze wrócę do tej historii, bo w momencie, kiedy były początki tego klubu, wy jako klub dysponowaliście swoim sprzętem własnym, prywatnym, czy mieliście jakiś taki sprzęt klubowy, z którego każdy mógł korzystać?
7: Zazwyczaj to, i to zawsze było, tak? Że fotoklub opiera się na tym, że każdy ma swój aparat i robi swoim sprzętem. Jak czasami na warsztatach czy na plenerach, to wymieniamy się, próbujemy właśnie na innych. Jeżeli ktoś nam ma coś nowego, to pokazuje i można wypróbować, sprawdzić, jak to działa, jeżeli zamierza sobie coś kupić. Ale także nie w ten sposób, że nie działamy. Jedynie co mamy, tak właśnie ramy na wystawę, które organizujemy. No, różnie to się zaczynało. Pierwsze nasze wystawy Fotoklubu Podlaskiego były organizowane w Regionalnym Ośrodku Kultury. Obecnie ta jest Akademia Bialska na ulicy Sidorskiej. Później właśnie takie zostały przeniesione już, jak Miejski Ośrodek Kultury otrzymał oficynę zachodnią w Parku Radziwiłł. W tym tam była sala wystawienniczo-konferencyjna i w tamtej sali były wystawy. Następnie już przenieśliśmy się do Bielskiego Centrum Kultury. Zaadoptowaliśmy na galerię korytarz na pierwszym piętrze i to się nazywało Bielska Galeria Pierwsze Piętro Strefa Sztuki. I tam były organizowane wystawy przez 12 lat i teraz też obecnie są też małe wystawy. A już w 2023 roku powstała Bielska Galeria Fotografii. Już 29 września była pierwsza wystawa inauguracyjna. Oczywiście to było na otwarcie i od tamtej pory są już wystawy w Bielskiej Galerii Fotografii. Są zmieniane co miesiąc. No i kilka wystaw jest właśnie fotoklubów, galerii, albo zbiorowych, albo indywidualnych, więc mamy już większe pole do popisu i jest to w centrum miasta. Jest to po prostu galeria przygotowana już typowo do prezentacji fotografii.
4: Jeżeli chodzi o klub, to współpracujecie z producentami sprzętu fotograficznego, może dla swoich członków przez to oferujecie zniżki na zakup sprzętu. Macie jakieś korzyści z tego?
7: Nic takiego nie robimy. To tylko się tak wydaje. Nie, każdy sobie szuka w internecie albo w jakichś sklepach sprzętu, jaki mu odpowiada. Kiedyś jeszcze, jak tylko powstał Fotoklub Podlaski, no to były wyjazdy do Warszawy na giełdę fotograficzną do Stodoły. Były organizowane takie wyjazdy. Ja też raz uczestniczyłam w takim wyjeździe ze 30 lat temu, ale teraz, jak już w podobie internetu, to ja myślę nawet i w bielskich sklepach nie są sprowadzane aparaty, bo po co, żeby to stało na półce, każdy kupuje w internecie, kiedy są ceny okazyjne i każdy już wie, jaki model chciałby mieć.
4: No, dużo jest filmików z testami aparatów konkretnych, więc tutaj już nie ma tej potrzeby. Czy jeżeli chodzi o organizowanie wystaw, to zawsze poddajecie temat? Czy ten temat każdej wystawy jest dyskutowany z wszystkimi członkami klubu?
7: A czy nie zawsze jest poddawany temat? Bo jeżeli ktoś robi indywidualną wystawę, to sam mówi, jaki ma temat wystawy i jaką fotografię robi, bo każdy inną fotografię robi i w ten sposób. A na przykład było kilka wystaw takich zbiorowych, jak Wiesław Denisiuk i Andrzej Jędryczkowski zrobili wspólną wystawę panoramicznie. Więc sami sobie ten tytuł wymyślili i do tego przynieśli zdjęcia gotowe na wystawę. A jeżeli były na przykład wystawy tematyczne, to na spotkaniach fotoklubu była dyskusja, jak temat wybieramy. Tematy były różne, każdy co jakiś temat podawał, a potem była wspólna decyzja, jaki temat ma być na danej wystawie. Te wystawy robiliśmy w Klubie Muzycznym Jedynka.
4: Nieistniejącym już.
7: Tak, w Klubie Muzycznym Jedynka, nieistniejącym już. To przez 10 lat myśmy funkcjonowali z wystawą, kiedy wyszliśmy bezpośrednio do ludzi, że nie tylko kto przyjdzie do Bielskiego Centrum Kultury, do galerii obejrzy, tam mogli właśnie wszyscy, kto tam przychodził, sobie oglądać. Taka niewielka to wystawa była na 20 małych antyram.
4: Jeżeli trafiają do was nowi członkowie, to wy ich wspomagacie?

0: Dla innych to jest sprzęt naprawdę nie jest ważny, skupiają się na obrazie, na tym, na kadrach, które uwieczniają, a nieważny jest sprzęt.
1: W tym roku 35-lecie będziecie cały rok świętować? A jeśli tak, to jak?
0: W ten rok jubileuszowy planujemy wiele wydarzeń, jak fotospacer, też wystawy indywidualne, udział w Wschodnim Festiwalu Fotografii. No wiele będzie się działo zdarzeń związanych z fotografią, ale też normalnie będzie galeria też działała, w której będą wystawy zaplanowane, które są w planie przez cały rok.
1: Czy w związku z jubileuszem przygotowujecie też taką wystawę, która będzie może akurat poświęcona waszemu jubileuszowi, waszej pracy? Może wy siebie wzajemnie jako członkowie klubu fotografowaliście przez całe te lata i może to będzie coś takiego, taka niespodzianka?
0: Czy będzie to niespodzianka, ale wystawa będzie to świat nieodległy. Natomiast taką niespodzianką, no jest to prezentacja, która będzie po prostu wyświetlana w galerii na ekranie telewizora. Będzie to zapętlona, będzie to tam dużo fotografii, jest chyba ze 200, więc jeszcze do końca jej nie obejrzałam, bo zdjęć tam dałam chyba z 400 sztuk, ale to jeszcze z innych wydarzeń, niektóre się powtarzały, więc w wersji takiej już do oglądania to jeszcze nie widziałam.
1: Czyli generalnie cały ten rok świętujecie i oczywiście z aparatem w ręce. Małgorzata Piekarska, szefowa Fotoklubu Podlaskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Fotoklub Podlaski powstał w 1991 roku przy dawnym Wojewódzkim Domu Kultury w Białej Podlaskiej. Wśród założycieli byli m.in. Leszek Szczerbicki, Adam Trochimiuk i Henryk Oleszczuk. Dzisiaj klub liczy ponad 40 członków. Związek Gmin Lubelszczyzny od 30 lat odgrywa kluczową rolę w reprezentowaniu interesów prawie 120 gmin Lubelszczyzny. Związek wspiera samorządy w kluczowych kwestiach jak inwestycje wodno-kanalizacyjne czy pozyskiwanie funduszy. Rozmawia Arek Michlewicz.
3: Piotr Dragan, wójt gminy Wisznice i przewodniczący zarządu Związku Gmin Lubelszczyzny.
1: Która to już funkcjonuje od 30 lat. Kto był założycielem i kto był pomysłodawcą?
3: 5 grudnia. Zrobiliśmy 30-lecie, ponieważ przed 30 laty, czyli w 96 roku, był pierwsze spotkanie organizacyjne związku. Pomysłodawców było dwóch. Zdzisław Antoń, który był lekko wcześniej wicewojewodą lubelskim i który był w Stanach Zjednoczonych i zobaczył, że takie związki funkcjonują, że one mają istotne znaczenie. I namówił Kazimierza Gorczycę, wójta gminy Jastków, do założenia takiego związku. Związek na początku to był związek, no pamiętajmy, 96 rok. To jeszcze dawne województwo bialsko-podlaskie, to dawne województwo malutkie lubelskie i powstał Związek Gmin Lubelszczyzny, ale oparty na gminach starego województwa lubelskiego. Ich było pewnie około 30. I kolejne otwarcie to była reforma samorządowa, powstanie dużych regionów, 99 rok i wtedy przystąpiło do związku z dawnego województwa bialsko-podlaskiego, chełmskiego i zamojskiego kolejnych pewnie ze 40 gmin i to było tak około 70 gmin z 213 gmin województwa lubelskiego. Wszyscy czuli, że jest to istotne, natomiast tak naprawdę no, trudno było zacząć funkcjonować. Na pewno, jak zapytałem, no ale co było powodem, czy Kazia Gorczyce, czy Zdzicha Antonia, dzisiaj emerytów, no to mówią, słuchaj, no pojedynczy wójt nigdy do wojewody wejść nie mógł. A myśmy jako szefowie związku mieli wejście praktycznie z dnia na dzień. A u wojewody można było załatwiać sprawy, które nas dotyczyły. I tak naprawdę kolejne otwarcie to było otwarcie, kiedy zaczęło mieć znaczenie spotykania się rządu z samorządowcami w komisji wspólnej. Rządu i samorządu terytorialnego. I tam ustalanie pewnych rzeczy. W tej chwili przez każdy dokument, każdy akt prawny jest do konsultacji wysyłany korporacjom samorządowym, bo tak na nie w tej chwili mówimy, których w komisji wspólnej rządu i samorządu jest 8 i 8 przedstawicieli. I między innymi jeden przedstawiciel to jest przedstawiciel tak zwanego OPOS-u, Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych, w którym jest Związek Gmin Lubelszczyzny. I co to daje? To daje tyle, że mamy bezproblemowy wstęp na komisję wspólną. Możemy złożyć swoje stanowisko, czy opisać swój problem, który mamy, którym komisja bardzo szybko jest w stanie się zająć. I tak naprawdę OPOS powstał w 2013 roku i przystąpił jako obserwator na początku do komisji wspólnej. Dostaliśmy taką możliwość. W tej chwili mamy już jedno miejsce. Nawet w tej tej chwili, w tym momencie, to o

0: prostu przewodniczący. W OPOS-ie jest też taka zasada, że każdy związek, który należy do OPOS-u, w tej chwili jest to 13 związków wojewódzkich, przez pół roku przewodniczy obradom OPOS-u. I w tej chwili tak się składa, że to Związek Gmin Lubelszczyzny przewodniczy tym obradom. We wtorek mieliśmy spotkanie na przykład w Senacie z senatorami i z przedstawicielami OPOS-u, gdzie mówiliśmy o istotnych sprawach, które nas dotyczą, ale też OPOS przewodniczy komisji, współprzewodniczy komisji wspólnej, bo w komisji wspólnej jest dwóch przewodniczących. Przewodniczący strony samorządowej i to jest w tym momencie pan Kazimierz Kieca, prezydent Wodzisławia Śląskiego, wybrany przez nas na przewodniczącego, na naszego przedstawiciela w komisji wspólnej. I drugim przewodniczącym to jest wiceminister administracji, który reprezentuje przewodnictwo strony rządowej.
1: Jeszcze tak zapytam, ile w sumie tych gmin do Związku Lubelszczyzny należy?
0: W tym momencie 121.
1: To sporo.
0: 121 z 213, czyli dochodzimy do 60%. Natomiast w momencie, kiedy w 2024 roku ja przejmowałem związek i kiedy tak bardzo wolno gminy dochodziły, bo gminy zaczynają widzieć sens w tym momencie. Jeśli widzą rzeczywiście, że my procedujemy sprawy, które nas dotyczą i potrafimy wiele rzeczy wypracować, kolokwialnie mówiąc załatwić, jak o kilku z nich za chwilę powiem, i też widzą, że my tak naprawdę załatwiamy sprawy wszystkich gmin. I gminy czują, że rzeczywiście no, powinny należeć. I w tej chwili zaczęliśmy też taki proces od połowy 2024 roku. Jeździmy do wszystkich gmin nieczłonkowskich. Przedstawiamy związek i dopiero włodarz jak usłyszy od nas, jakimi sprawami się zajmowaliśmy, to rzeczywiście 90% włodarzy nam mówi, że tak, zapiszemy się, nie ma sprawy i w tej chwili jest to 121 gmin.
1: Czyli zdarzają się tacy nieprzekonani, te 10%.
0: Czasami to ktoś zapomni, to 5% to bym powiedział tak, ale są też takie gminy, które mówimy, bo związek jest niepolityczny kompletnie, to jest izba samorządowa, ale z dwóch takich w Lubelskim się znalazło, powiedział, my nie chcemy należeć nigdzie, chcemy być kompletnie apolityczni i nie, to nawet nasza argumentacja, że związek jest niepolityczny, tutaj nie dotarła, no i szanujemy to, no tak jest, ktoś nie chce należeć nigdzie, ma do tego prawo, ale spotkamy się ze wszystkimi absolutnie włodarzami, którzy nie należą do związku, żeby mieć spokojne sumienie, że byliśmy wszędzie i żeby zbudować, bo jestem przekonany, że jesteśmy w stanie dojść do 180 gmin, czyli do 80% gmin województwa lubelskiego. Wtedy będziemy mogli powiedzieć, że rzeczywiście związek jest silny, bo wtedy jak pójdziemy do pana marszałka, czy do pana wojewody i powiemy, słuchajcie, my reprezentujemy 80% gmin województwa lubelskiego, to rzeczywiście w tej chwili współorganizatorem Dnia Sołtysa u wojewody, wojewoda nas zauważa, że jest związek, który skupia 60%, jest związek gmin Lubelszczyzny. Dzień samorządu zapewne też będziemy współorganizatorami. U pana marszałka, w Urzędzie Marszałkowskim, w Komitecie Monitorującym Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. To jest takie ciało, które po pierwsze myśli nad kryteriami, jak wydawać środki, ale też później sprawdza, czy one są właściwie wydawane. Mamy tam swoich 4 przedstawicieli w komitecie z 50 osób i są przy komitecie grupy robocze, które właśnie wypracowują kryteria. W 3 przewodniczącymi są przedstawiciele Związku Gmin Lubelszczyzny. To świadczy, że podejście pana marszałka to jest rzeczywiście poważne i zarówno pana wojewody jest bardzo poważne. Do nas, do związku, to też z tego się bardzo cieszymy. Może warto, bo na razie bardzo opisowo mówię, a przejdę do spraw, które...
1: Ja jeszcze tak chciałem zapytać, jakie zobowiązania ciążą na gminach, które są członkami związku?
0: No tu się jeden problem pojawia, bo jest składka oczywiście, no ale składki być nie może, bo żeby wypracować dobre stanowisko, czy zająć się problemem, czasami musimy zapłacić ekspertowi lub wynająć prawnika po prostu. Związek nie ma rozbudowanej absolutnie administracji, jest tylko pani dyrektor i księgowa. Pani dyrektor rzeczywiście nam wypracowuje wiele stanowisk, ale później sami je redagujemy, czy rzeczywiście eksperci lub prawnicy. Związek Gmin Lubuskich 100% gmin, tylko że nie 213, tylko 83, im jest łatwiej. Śląski 99% gmin, Wielkopolski 99% gmin. Rzeczywiście to są silne związki, chociaż jesteśmy już dostrzegalni my, nasz lubelski związek też. W tej chwili w przewodnictwie proposu, to na spotkaniu strony samorządowej Komisji Wspólnej, to rzeczywiście my podejmujemy decyzję i czasami nie jest to decyzja, która podoba się na przykład Śląskowi czy Wielkopolsce, ale to my mamy ten ważący głos, ale wszystko raczej wypracowywane jest większością głosów.
1: Czy wy jako związek macie tę możliwość pisania projektów, które mogą zasilić wszystkie gminy należące do związku?
0: Opiszę problem, którym ostatnio we wtorek się zajmowaliśmy. We wtorek była dzielona rezerwa przez stronę samorządową. Rezerwa państwa, która jest przeznaczona na samorządy. Dogadaliśmy się ze stroną rządową, że 80% tej rezerwy podzieli strona samorządowa. Ja wcześniej zapytałem przedstawicieli Związku Gmin Lubelszczyzny, na czym wam zależy. Wszyscy jednoznacznie odpowiedzieli: na drogach, na pieniądzach na drogi. I mimo, może nie odosobnionego, bo wszyscy wiedzą, że drogi są konieczne, ale ja broniłem tego, by co najmniej z rezerwy, która wynosi 1,8 miliarda, 400 milionów co najmniej dotarło na drogi, bo rezerwa to jest wszystko, to jest oświata, to jest pomoc społeczna, to jest fundusz solidarnościowy, bo okazało się, że w tej chwili, kiedyś była subwencja, w tej chwili liczy się potrzeby gmin. I licząc te potrzeby, niektóre gminy według nas zostały skrzywdzone, więc ustanowiliśmy fundusz solidarnościowy, z którego skorzystają te gminy. Ustaliliśmy pewien poziom takiego cudzysłowiowego skrzywdzenia i te gminy dostaną dodatkowe środki, w tej chwili właśnie z rezerwy. I bardzo nam zależało, przynajmniej mi, by 400 milionów, mi tak naprawdę z OPOS-u, z Ogólnego Porozumienia Organizacji Samorządowych i Związkowi Gmin Wiejskich. Bardzo zależało na tym, bo tak naprawdę to wieś ma dużo gorsze drogi niż miasta. Nam zależało na tym, żeby jak najwięcej środków poszło na drogi, no i kompromis osiągnęliśmy właśnie na bazie 400 milionów, które zakładaliśmy, że chcieliśmy 450, minimalnie daliśmy sobie ten pułap 400 milionów i 400 milionów udało się uzyskać i w tej chwili dzięki temu kolejnych 20 gmin dostanie pieniądze na drogi gminne, kolejnych 5 projektów na drogi powiatowe, środki.
1: Czyli jednak w kupie siła.
0: Tak, bo gdyby nie było związku, to nikt nie wiem, czy sam głos Związku Gmin Wiejskich wystarczyłby do tego, żeby zadecydować, że 400 milionów idzie na drogi. Także rzeczywiście to jest ta rzecz taka namacalna. 20 kolejnych gmin, ja sobie policzyłem. 10 to członkowie związku, 10 nie. Więc mam argument do tego, żeby pojechać do innych i powiedzieć: słuchajcie, tak naprawdę to nasz głos, głos związku zadecydował o tym, że wy namacalnie będziecie mieli pieniądze w tej chwili. Na tą drogę ten wniosek, który złożyliście. Kolejna sprawa. 3 lata temu bodajże został wprowadzony dodatek dla sołtysów. Do emerytury 300 zł. I zostało stwierdzone, że mają to być sołtysi powyżej, ci, którzy byli sołtysami po 90 roku. I przynajmniej 2 kadencje. Ale pełne 2 kadencje. Czyli pełnych 8 lat. Tak to zostało ujęte. I co się okazało? Że są sołtysi, którzy byli 2 kadencje, ale nie 8 lat. Ktoś złożył, że 2 kadencje to jest pełnych 8 lat, ale zorganizowanie wyborów przez gminę mogło się odbyć wcześniej. I tak było w wielu przypadkach. Znam sołtysa, któremu 4 dni zabrakło do tego. Kolejny sołtys...
1: To można go było powołać na 4 dni, żeby udało się.
0: Nie, też nie, bo to musiały być 2 kadencje pełne, to na kolejną kadencję. Ale był taki sołtys, przyszedł do wójta gminy Chrubieszów, pana Tomasza Zająca i mówi tak: panie wójcie, ja byłem 5 kadencji przed 90 rokiem i 1 kadencję po. I przecież ja nie mam dodatku. A w czym ja jestem gorszy? Ja byłem 6 kadencji sołtysem. Zebranie wiejskie mnie wybierało. W czym ja jestem gorszy od tych, którzy teraz są? I Związek Gmin Lubelszczyzny napisał stanowisko na Komisję Wspólną, tam, w której zauważyliśmy to, że naszym zdaniem powinni to być wszyscy sołtysi. I nie można liczyć 2 kadencji jako równoważność 8 lat. Więc zostało to zmienione w rządzie. W rządzie zajął się tą sprawą były wójt Marcin Skonieczka, który jest w tej chwili posłem. No i po roku dostaliśmy zmianę przepisów, gdzie wszyscy sołtysi, nawet ci przed 90 rokiem, dostali ten dodatek, jak i ci, którzy byli co najmniej 7 lat. Tak zostało to zapisane i to nas satysfakcjonuje. Także to kolejny problem, który udało się załatwić. Kolejny, też tak mi się wydaje, że był to 2024 rok. Powstał taki program skierowany do gmin nadgranicznych, które najbardziej w tej chwili się wyludniają, które mają najwięcej, zdecydowanie więcej problemów. Taki program, w którym gmina mogła starać się o 2 miliony na dwa projekty na różne zakresy, między innymi inwestycyjne. Był tam zakres wodno-kanalizacyjny. W tym programie rządowym było wskazanie, że ma być on realizowany na działkach gminy tylko. Więc to nijak się ma do inwestycji wodno-kanalizacyjnych, bo żeby kogoś podłączyć do kanalizacji czy wodociągu, to trzeba wejść na jego działkę. Jest to naturalne. Więc zwróciliśmy na to uwagę i na komisję wspólną napisaliśmy takie stanowisko, że uważamy, że jest to błąd programowy. No i zanim nasz dokument został rozpatrywany, czy miał zostać rozpatrywany, to na takim zespole roboczym przed komisją wspólną przyszedł pan wiceminister i mówi: słuchajcie, rzeczywiście popełniliśmy błąd, to jest nasz błąd, już nie dyskutujmy o tym, my to poprawiamy. I rzeczywiście w 3 miesiące udało się naprawić ten zapis i dzięki temu w tej chwili gminy mogą korzystać i budować sieci wodno-kanalizacyjne, czego wcześniej nie mogły robić. I od tego właśnie jest związek. Od czy wspomniany przeze mnie komitet monitorujący, gdzie jesteśmy przewodniczącymi w grupach roboczych, które wypracowują kryteria. Zauważyliśmy, że jest takie działanie 7-9 w FEL-u, w funduszach europejskich dla Lubelskiego na modernizację domów kultury, które w tej chwili też za chwilę zaistnieje. I wiedzieliśmy, że tutaj zapotrzebowanie gmin będzie bardzo duże. Więc zawnioskowaliśmy w Urzędzie Marszałkowskim o to, by zrobić górną granicę dofinansowania. Żeby to nie jedna gmina sięgnęła po te środki, a chrapkę miało miasto Lublin, które też jest nomen omen członkiem Związku Gmin Lubelszczyzny. I tutaj no, nie mieliśmy wspólnych interesów z członkiem, bo uważaliśmy, że absolutnie no, te środki muszą trafiać do jak największej ilości gmin. I takim krakowskim targiem na posiedzeniu komitetu później, wcześniej grupy roboczej, ustaliliśmy, że będzie to 7 milionów dofinansowania. No i okazało się, że środki trafiają do 25 gmin. W tej chwili drugi konkurs będzie, to kolejnych pewnie z 25 gmin dostanie te środki, także trafią do 50 gmin, a nie do jednego miasta Lublin na przykład. To takie rzeczy, to jak ktoś mnie pyta, czasami jeden z burmistrzów mnie zapytał, no ale co, załatwicie nam jakieś pieniądze? Nie, wam bezpośrednio nie, ale będziemy się starali, żeby więcej pieniędzy trafiało na Lubelszczyznę, czy trafiało w konkursach unijnych. Kolejna sprawa to sprawa rewitalizacji. Na przykład był pomysł, żeby pieniądze na rewitalizację z funduszy europejskich dla Lubelszczyzny były wypuszczone wszystkie. To było pewnie 250 milionów w jednym konkursie. Więc i na tym Urzędowi Marszałkowskiemu bardzo zależało. Chciał szybko wydać. Widział, że zainteresowanie gmin jest. Tam można uzyskać maksymalnie 10 milionów. W tamtym momencie było gotowych 50 gmin z 213. Mniej więcej tak to szacuje. No i włodarze nam też mówili: słuchajcie, no nie dopuśćcie do tego, bo my też chcemy uczestniczyć w tych konkursach. Ja na przekór swojej gminie, bo akurat myśmy byli gotowi i tak naprawdę z tych 50 pewnie dostałoby ze 30 czy nawet 40 środki, ale podjęliśmy decyzję, że walczymy o to, żeby rozdzielić to na dwie alokacje i żeby poczekać rok z następną alokacją na resztę gmin. No i tak zrobiliśmy i to mimo niezadowolenia Urzędu Marszałkowskiego decyzja taka zaistniała i były dwa konkursy i zdążyły też gminy, te, które w tamtym momencie nie były gotowe. Więc no to są takie sprawy.
1: W sumie jestem zaskoczony, bo tak jak pan mówi, gminy mają same korzyści, więc dziwię się, jestem trochę zaskoczony, że jeszcze wszystkie gminy Lubelszczyzny nie należą do związku.
0: Tak, tylko pierwszy ruch, który było, gdzie zaczęliśmy mówić, to były organizacje zarządów na terenach każdego powiatu w województwie lubelskim, gdzie zapraszaliśmy wszystkie gminy na przykład z 3 powiatów. I wtedy gminy tak naprawdę zobaczyły, czym się związek zajmuje, że rzeczywiście my walczymy o nie. I to był pierwszy moment, kiedy był krytyczny moment, myślę, że to było gdzieś w 2015 roku, kiedy było już poniżej 60 gmin w związku. Gminy odchodziły.
1: To aż dziwne.
0: Tak. I wtedy myśmy rzeczywiście zobaczyli, że gminy nie mają świadomości, czym zajmuje się związek. I dlatego zaczęła być organizacja tych zarządów. Wtedy gminy przestały odchodzić, natomiast zaczęły dochodzić. I drugi przełom to był przełom właśnie 24 roku, gdzie zaczęliśmy jeździć, indywidualnie rozmawiać z każdym włodarzem i mówić mu o tych sprawach. On otwierał oczy. I ludzie, to jest wasza decyzja, bo każdy wojewoda za chwilę oczywiście ogłosi sukces, kolejnych 20 gmin dostaje środki na drogi. No ale nikt nie doda, że to tak naprawdę na komisji wspólnej myśmy się o to wystarali, to myśmy o to walczyli. Więc o tym wszystkim mówimy i to musi być przekazane w rozmowie indywidualnej. I dlatego kosztuje to trochę czasu, ale tak składamy, żeby jednego dnia odwiedzić 4 gminy. Ja zwykle, jak to jest drugi koniec województwa, bo czasami jest, na przykład powiat biłgorajski czy janowski, gdzie trzeba jechać, to skoro świt wyjeżdżam i wieczorem wracam. Ale jest satysfakcja, bo z 4 odwiedzonych gmin 3 się zapisują co najmniej, a czasami nawet 4. Ale jesteśmy rzeczywiście, w ciągu 2 lat 50 gmin dołączyło do związku. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Stawiamy na 25 kolejnych gmin. Uważam, że jesteśmy w stanie dojść w tym roku i w kolejnym. I wtedy będziemy mieli rzeczywiście tych 170-180 gmin i pozostawimy związek swoim następcom, bo my jesteśmy przy dwukadencyjności ostatnią kadencję. Rzeczywiście silny. Też spróbujemy przygotować przyszłego przewodniczącego, bo to musi być ktoś, kto widział, na czym praca związku polega. Jest 2 w zarządzie pierwszokadencyjnych burmistrzów i pewnie z 2 nimi będziemy rozmawiali, który z nich zechce być w przyszłości, bo nikt nie załatwi i nie będzie słuchał pojedynczej gminy w takiej czy innej sprawie. Czy tej sprawie sołtysów, czy sprawie na przykład środków na drogi. Natomiast związku ktoś już posłucha.
2: Związek Gmin Lubelszczyzny umożliwia zajmowanie wspólnych stanowisk w sprawach publicznych, obronę przed negatywnymi skutkami działań zewnętrznych oraz współpracę z rządem i innymi samorządami. Dzięki temu gminy zyskują większą skuteczność w negocjacjach i rozwiązaniach problemów skalujących od małych do dużych jednostek.
3: SK2. Magazyn lokalny.
4: Zaprasza Agata Bogucka. Tatuaże jednych przyciągają, a innych odrażają, ale jest to fascynująca sztuka objawiająca się różnymi stylami od tradycyjnych po abstrakcyjne. Jakie wzory królują i dlaczego robimy sobie tatuaże? O tym dowiadywał się Arek Michlewicz, który odwiedził studio tatuażu w Białej Podlaskiej.
1: Dzisiaj studio tatuażu. Kiedy w ogóle pańska przygoda zaczęła się z tatuażem?
5: Kamiński Marcin, pseudo Kamyk. Moja przygoda z tatuażem zaczęła się już w liceum plastycznym. W 98-99 roku zacząłem delikatnie pracować tak sam sobie, a w studiu pierwszym usiadłem w 2003 roku w Szczecinie, tam gdzie studiowałem i od tamtej pory cały czas pracuję w zawodzie.
1: Co teraz króluje wśród tatuaży?
5: W tym momencie nie ma żadnych norm totalnie ustalonych. Każdy tak naprawdę robi tylko to, co sam by chciał mieć. Nie ma żadnych zasad panujących, że co wolno, czego nie wolno. Po prostu to, co komu przyniesie jego własna głowa, to się robi. Trzeba się dopasować, pracować w każdym stylu i po prostu odnieść się totalnie do klienta. Nie ma jakichś uznanych wzorów, katalogów, tak jak było kiedyś, jeszcze 15-20 lat temu. W tym momencie kreatywność jest podstawą.
1: Tutaj widzę, tatuuje pan pana, który trochę cierpi.
5: No tak, no jednak jest to tatuaż, który jest bardzo w takim dziwnym miejscu. Cała szyja, klatka piersiowa jednak nie jest zbyt przyjemnym miejscem. Każdy oczywiście odczuwa inaczej, ale da się przeżyć każdy tatuaż praktycznie.
1: A to jeśli ktoś przychodzi zrobić sobie tatuaż, to co? Bo taka moda, czy chce tym tatuażem coś sobie upamiętnić?
5: To szczerze mówiąc jest zależne od człowieka. Jest dużo młodych ludzi, którzy przychodzą i po prostu tatują coś ze względu na, nie tyle na modę, co na to, żeby chcieli mieć coś, ale jeszcze nie mają dokładnie określonego wzoru. Ogólnie starsze osoby częściej wybierają wzory, które dla nich coś znaczą, wiedzą, co to oznacza i po to je robią.
1: Kiedyś był taki stereotyp, że każdy z tatuażem to musiał przesiedzieć swoje w zakładzie karnym.
5: Niestety tak było. Można to było bardzo odczuć, zwłaszcza w środkowej i wschodniej Polsce. 20 lat temu w Szczecinie, tam gdzie tatuowałem przez większy okres czasu, normą było mieć tatuaż 20 lat temu. Tutaj dopiero to wchodzi na wschodzie Polski. Inaczej się troszeczkę na to patrzy. No ale jednak ludzie idą do przodu. No, wszystko idzie do przodu. Inaczej się już na to patrzy. To nie, stereotypem nie jest kryminalista wytatuowany. Stereotypy już mijają. Coraz więcej ludzi starszych przychodzi się tatuować, nawet osoby w podeszłym wieku, gdzie przychodzą klienci po 60, nawet 70 lat.
1: No właśnie miałem zapytać, w jakim wieku najczęściej przychodzą osoby tatuować się? Czy to jest jakaś granica wieku?
5: Granicę wieku ustala tylko prawo w tym momencie tak naprawdę, bo trzeba mieć skończone 18 lat. Jednak trzeba być pełnoletnią osobą. Dużo młodych przychodzi się tatuować, ale tak najszersze grono to jest w wieku od 25 do 40 lat. Chociaż też przychodzą osoby, które mają po 60-70 lat, bo zawsze chciały mieć tatuaż, ale no niestety nie było to dobrze widziane kiedyś. To teraz spełniają marzenia w późniejszym okresie życia. Też dużo młodych chce, bo jednak można powiedzieć, że moda na tatuaż no jest takim faktem niestety, że fajnie jest mieć coś i pokazać chociaż kawałek siebie w ten sposób.
1: Tutaj trzeba być zdecydowanie artystą, jak widzę.
5: Przez tyle lat tatuowania nie znam tatuażysty, który nie byłby artystą w swoim fachu. Każdy dobry tatuażysta jest plastykiem i kształci się cały czas, idzie do przodu, nikt nie stoi w miejscu. No bez tego jednak nie da się w tym fachu zbyt długo pracować. Niestety, no wymogi są takie, a nie inne. Zawsze młodsze osoby, które zaczynają pracować, idą tak dużo mocniej do przodu. Trzeba respektować wszystko i po prostu cały czas się kształcić. Bez wykształcenia plastycznego bardzo ciężko jest w ogóle w tym zawodzie przeżyć jakkolwiek.
1: Jak długo tworzy się tatuaż? Bo widzę tutaj takie na szyi, to dosyć takie bardzo wrażliwe miejsce. To chyba tutaj najgorzej się robi.
5: No to jest jedno z gorszych miejsc, zwłaszcza, że szyja to nie dość, że jest bardzo unerwiona, to skóra na szyi jest bardzo elastyczna, gdzie ciężko jest zbić farbę i w zależności od miejsca różnie się tworzy. Można, robiąc w miejscach mniej bolesnych, dużo szybciej zrobić tej samej wielkości tatuaż. No ale podstawą jest to, że klient musi wiedzieć, co chce, mniej więcej chociażby, żeby dopracować wzór pod klienta specjalnie, żeby nie brać go po prostu pierwszy, lepszy. Dostosować wszystko tak, jak należy, zaprojektować, ułożyć na ciele odpowiednio, żeby ten tatuaż wyglądał tak, jak powinien wyglądać. No i te później już teraz tylko kwestia pracy. Pracy, pracy, pracy.
1: Czy to znaczy, że każdy wzór jest indywidualnie opracowywany?
5: Tak, tak dokładnie. Każdy wzór jest totalnie, dokładnie, indywidualnie traktowany. Każdy jest dostosowany i do osoby, która chce mieć ten wzór, i do miejsca, w którym ma być wzór, bo nie w każdym miejscu ten sam wzór będzie tak samo wyglądał, więc trzeba go dobrze ułożyć do ciała, no i dostosować pod wymogi klienta.
1: Czyli klient przychodzi, mówi o swoich preferencjach i co, i pod te jego wymogi jest tworzony dany wzór. Czy on chce orła, czy on chce, nie wiem, głowę smoka?
5: Oczywiście. Tutaj no, żyjemy w czasach, gdzie internet jest no, podstawą. W tym momencie można skomponować wzór z 10 różnych innych wzorów przykładowych, gdzie klient może sobie wybrać praktycznie każdą część tatuażu oddzielnie. Tutaj można, no, kwestia tylko i wyłącznie wyobraźni. Można sobie wziąć kadry z filmu, zdjęcie z dzieciństwa i, nie wiem, po prostu ułożenie tatuażu z jakiejś innej fotografii i da się to skomponować wszystko idealnie pod klienta. Trwa to troszeczkę, bo trzeba to zaprojektować, pokazać ten wzór, no ale raczej kwestią jest to, że taki wzór powstaje maksymalnie tam 12-24 godziny. Następnego dnia klient zawsze może przyjść, obejrzeć wzór, potwierdzić, skorygować, co mu się podoba, co nie podoba. W tym momencie jest to po prostu robione na bieżąco. Technika nam na to pozwala.
1: Tutaj Państwo nie widzicie, ale na moich oczach tworzy się dzieło sztuki na czyimś ciele. Takie pełni kolorowe tatuaże długo muszą być tworzone? Czy one są jednorazowo, czy trzeba się na 2-3 wizyty umawiać?
5: W zależności od miejsca i w zależności od wzoru tatuaż tworzy się w różnym czasie. Można na przykład na ramieniu zrobić na całe ramię wzór kolorowy, który potrwa 3 godziny, bo nie będzie tak skomplikowany technicznie, a można zrobić na, będzie, dajmy na to, trwał 3 godziny, a można zrobić na dłoni przez 8 godzin tak skomplikowany wzór, że po prostu wymaga dużo więcej pracy. To jest kwestia tylko i wyłącznie skomplikowania technicznego i pracochłonności.
1: Czy zdarzyło się tak, że komuś trzeba było odmówić wykonania tatuażu?
5: Oczywiście, że tak. Bardzo często się zdarza. Pierwszą rzeczą jest kwestia taka, że ludzie przychodzą i ustalają sobie termin, chcą zrobić wzór, a na sam koniec, kiedy już trzeba podpisać tą zgodę na tatuaż, okazuje się, że na przykład nie są pełnoletni i nie mogą wykonać tatuażu. Jest dużo osób, które często się zdarza, że ktoś przyjdzie w stanie nietrzeźwym, co też się odmawia, a dużo osób po prostu postanawia w danym momencie, bo ma odwagę przyjść i zrobić tatuaż. No niestety, w takich warunkach się nie da pracować, więc jest to kategorycznie zabronione. No i też jest kwestia tatuażysty. Są na przykład wzory lub miejsca, w których dany tatuażysta może nie chcieć pracować. Ja na przykład tatuuję i kolczykuję praktycznie każde miejsce, oprócz miejsc tymnych panów. Nie ze względu na to, że nie potrafię, tylko ze względu na to, że po prostu nie chcę tego robić i jeżeli ktoś sobie znajdzie tatuażystę, który to wykonuje, nie ma sprawy, bo ja na przykład tego nie zrobię. Poza tym wykonuję wszystko na ciele bez wyjątków.
1: Czy bardziej przeważają tatuaże takie subtelne, gdzieś tam ukryte, czy jednak każdy chce tym tatuażem się bardziej pochwalić, robi sobie taki w bardziej widocznych miejscach?
5: Mi się wydaje, że jest to kwestia takiego podejścia początkowego. Dużo osób na początku, robiąc pierwszy, drugi tatuaż, zaczyna właśnie od takich mniejszych wzorów, gdzie sugeruje się tym, że chce zrobić coś dla siebie, może być to miejsce ukryte, niekoniecznie widoczne dla innych osób, tylko że spójrzmy też na to, że tatuaż to uzależnienie i to bardzo duże. Wystarczy czasami zacząć i dużo ludzi już nigdy nie kończy, więc z czasem to przejadza się w takie wzory już bardziej odważne, bardziej widoczne i bardzo dużo osób w tym momencie już patrzy na to tak, że nie ma problemu w tym, żeby robić większy tatuaż w miejscu, które jest widoczne ze względu na to, że i już są miejsca, gdzie na przykład pracodawca może źle patrzeć na tatuaż, ale te czasy już mijają powoli i w tym momencie można robić wszystko. To jest tylko kwestia wyłącznie osoby tatuowanej.
1: Może pan by się chciał wypowiedzieć? Trochę pan cierpi, widzę.
6: No troszeczkę tak, troszeczkę. Jestem bardzo wrażliwy na ból.
1: Ale to jest tak, że to miejsce sam pan sobie wybrał, czy to propozycja taka padła, żeby sobie akurat tutaj zrobić, ktoś namówił?
6: Irena już Filipiuk. Nie, absolutnie żadna propozycja. To jest mój świadomy wybór. Feniks, który symbolizuje odrodzenie. 3 lata temu ważyłem 38 kilo. Byłem bardzo schorowany. Lekarze nie dawali mi szans na przeżycie. No i dlatego taki tatuaż.
1: Feniks z popiołu.
6: Feniks z popiołu. Odrodzenie. Dokładnie tak. I 2%.
1: Właśnie widzę, 2%.
6: Mój psychiatra powiedział, bo byłem uzależniony od tramalu, leku przeciwbólowego, jak chorowałem. W bardzo dużych ilościach ten lek zażywałem, bo się uzależniłem. No i przez 9 miesięcy kokainę w dużych ilościach wciągałem. No i mój psychiatra powiedział, że bez terapii wyjście z tych nałogów to jest około 2% ludzi wychodzi. Od pół roku nie zażywam żadnych narkotyków.
1: No to gratuluję.
6: Dziękuję.
1: Niesamowite historie.
5: Będąc tatuażystą też trzeba być trochę psychologiem. Trzeba umieć rozmawiać z ludźmi, które nie da się usiąść, pracować i nie rozmawiać. Naprawdę można tutaj dużo historii przeżyć, tak? Takich z kimś dziwnych, traumatycznych, szczęśliwych też jak najbardziej. Podejście do klienta też jest bardzo ważną rzeczą. Jeżeli klient dobrze się czuje w studiu, w towarzystwie i nie tylko leży i cierpi, tak jak tutaj kolega, ale też i ma fajny klimat, dobrze się bawi, to też bardzo dobrze to działa na niego, na odczuwanie. No i tacy klienci zawsze wracają.
1: Czy z tych osób, które decydują się na tatuaże, to są przedstawiciele różnych grup zawodowych?
5: Wszystkich grup zawodowych, totalnie wszystkich. Nie wiem, czy istnieje jakaś grupa zawodowa, której nie tatuowałem w swoim życiu. W tym momencie każdy robi, totalnie każdy. Mam nawet przykład, robiłem niedawno tatuaż dla pana 74-letniego, który przyszedł zrobić sobie swój pierwszy tatuaż, bo zawsze go chciał, a mu syn powiedział, że i tak nigdy nie zrobi. I się z nim założył, że tak, pójdę i zrobię. I zrobił sobie tatuaż na głowie.
1: Nawet?
5: Na głowie.
1: I co to było?
5: Był taki łysiejący, miał białe włoski i przy łysinie sobie wygolił i zrobił sobie mężczyznę idącego z kosiarką do włosów.
1: Nawet coś takiego?
5: Tak, nawet coś takiego. I powiem ci, naprawdę mężczyzna był fenomenalny. Rozmawiał się z nim jak z nastolatkiem. Totalnie. Uśmiechnięty, zadowolony. Przyszedł, 15 minut odbębnił, zrobił sobie tatuaż, wyszedł zadowolony jak nigdy. Parę dni później przyszedł, jeszcze podziękował.
1: No właśnie, klient nasz pan. Najbardziej zabawne historie?
5: Oj, ciężko sobie tak przypomnieć najbardziej zabawne historie.
1: Albo najbardziej zabawny tatuaż, tak jak ten z kosiarką.
5: Zdarzało się dużo. Już naprawdę przez tyle lat jest ciężko spamiętać te sytuacje takie zabawne. Bo było ich od groma. Od ludzi, którzy, nie wiem, przychodzą i sobie piszą na plecach, to jest tatuaż.
1: Albo Sajgonka.
5: Też miałem klienta, który przyszedł i chciał chińskie znaczki, a że nie zna chińskiego i nie wiedział, czy dobrze się tłumaczy w internecie, czy nie, to przyniósł ze sobą swoje żelazko i powiedział, że te chińskie znaczki z żelazka mu się podobają i on chce je mieć. I sobie wytatuował znaczki z żelazka, no.
1: Coś takiego.
5: Dokładnie coś takiego. I to też, no nie wiem, ciężko wytłumaczyć, czemu akurat tak, ale po prostu mu się podobały.
1: Dziękuję za rozmowę.
5: Ja również dziękuję.
1: A o tatuaże zapytałem również młode osoby, które mają nie jeden, a kilka wykonanych tatuaży. Dlaczego zdecydowałaś się zrobić sobie tatuaże?
7: Odzilia Czarkowska. Zdecydowałam tak naprawdę o tatuaże dlatego, że większość, jak byłam młodsza nawet, to widziałam to w telewizji. Jakby całe życie podobało mi się jakby pokazanie tej sztuki nieraz poprzez tatuaże, bo mamy wiele tak naprawdę rodzajów wykonania tych tatuaży i niektórzy charakteryzują się w danych stylach. Ja dążyłam właśnie do tego, że na przykład ja osobiście wolę tatuaże kolorowe. Nie muszą być wypełnione, mogą być tak naprawdę same kontury. Całe życie podobało mi się na przykład styl, że jest takie wykorzystanie kolorów w stylu japońskim. Styl japoński jest tak kolorowym, tak wykorzystuje całą paletę kolorów, że mi to się tak podoba, że naprawdę ja patrzę, tylko oglądam parę godzin. Tak samo realizm. Realistyczne tatuaże są w ogóle przedstawienie, jak to zaplanować, żeby to wyglądało jak najbardziej realnie na skórze, a nie wyglądało tak naprawdę jak coś zniszczonego, coś pokruchmalanego na skórze.
1: Widzę, że tych tatuaży masz całe mnóstwo. Czy każdy z nich ma jakieś znaczenie dla ciebie?
7: Większość tak. Na przykład mam postać ulubionego Kubusia Puchatka. Jak byłam mała, był moją ulubioną postacią. Całe życie, jak byłam mała, to prosiłam mamę, żeby mi czytała tak naprawdę Kubusia Puchatka. Oprócz tego mam Smoka, to będzie związane z moim ulubionym serialem Grą o Tron. Daenerys Targaryen dokładnie, a tatuaże odnośnie piorun i trójząb to jest mitologia. Jestem fanatyczką w mitologii greckiej tak naprawdę, a drzewo to, że pochodzę jednak z Podlasia i tak naprawdę wracam do korzeni. No i pierwszy mój tatuaż to w ogóle księżyc, a to zrobiłam z koleżanką na spółkę. Chciałyśmy taki tatuaż, który jakoś złączy tą przyjaźń. Nie mam kontaktu z koleżanką, więc trochę się nie udało, ale nie żałuję, bardzo mi się podobał, też uwielbiam księżyc w wykorzystaniu w sztuce.
1: To ile masz tych tatuaży łącznie?
7: Łącznie mam 6, pomysłów jeszcze 1000.
1: Czyli na tym się nie kończy?
7: Nie. Aktualnie tak naprawdę jedyną przeciwnością to są fundusze, bo jednak tatuaże trochę kosztują, a jednak jak chce się pójść do artysty, który ma już te zaplecze artystyczne rozbudowane, ma tak naprawdę już coś zaprezentował albo jeździł na konwenty, tak naprawdę na wydarzenia związane z tatuażami, to kosztuje. A ja bym właśnie staram się jeździć do takich tatuatorów. Na przykład moim tatuatorem, który tatuaże zrobił, jest tatuator, który wygrywał w konwenty w Polsce.
1: To ile ty masz tatuaży?
8: Gabriela Sosnowska. Mam 3 tatuaże.
1: A co skłoniło cię do tego, żeby zrobić sobie tatuaże?
8: Tatuaże to jest takie wyrażanie po prostu siebie, no i moje tatuaże na przykład mają znaczenie. Mam wytatuowanego pająka, który jest tak jakby logiem mojego ulubionego zespołu. Ten artysta tak jakby to w jakiś sposób przedstawia swoją muzykę, bardzo do mnie trafia. Mam też napis, który jest związany z siłownią, jest to napis Progress i tak jakby postanowiłam zrobić sobie ten napis, żeby mieć pamiątkę, że na pewnym etapie moje życie się zmieniło i to właśnie dzięki tym treningom. I mam jeszcze wytatuowane 3 kwiatuszki i te kwiatuszki miały być narysowane przez tak jakby bliskich z mojej rodziny, no ale to niestety nie do końca wyszło, no i są po prostu takie zwykłe.
1: Który był pierwszy?
8: Wszystkie tatuaże tak jakby robiłam tego samego dnia.
1: W jaki sposób na przykład znajomi reagują, jak zareagowali, jak zobaczyli tatuaże? Wow, masz tatuaż!
8: Moi znajomi byli zdziwieni, ale tak pozytywnie. Jeśli chodzi o tego pająka i ten napis, no to bardzo dużo osób spodziewało się, że akurat to sobie wytatuuje. Te kwiatuszki były dla nich takim zaskoczeniem, ale bardzo pozytywnie.
4: Technologie tatuowania wciąż postępują, dlatego teraz możemy zobaczyć lepsze wzory oraz większą precyzję ich wykonania. Artyści, bo tak można mówić o tatuażystach, każdą ze swoich prac traktują jako dzieło sztuki. Nierzadko wykonane wzory są opracowywane indywidualnie, dlatego są niepowtarzalne. Mieszkańcy Białej Podlaskiej stworzyli album zatytułowany Orzechówek – Wehikuł Czasu, dokumentujący historię osiedla młodych. Nakład rozszedł się do ostatniej sztuki.
1: Pomysłodawca albumu Orzechówek.
9: Dudziński Marcin, Stowarzyszenie Orzechówek. Pomysłodawca albumu Orzechówek Wehikuł Czasu.
1: Wehikuł Czasu, który polega na tym, że nie budujecie wehikułu, tylko chcieliście przypomnieć to fotografiami. Jak było kiedyś, a jak jest dziś.
9: Chcieliśmy to przypomnieć fotografiami, chcieliśmy to przypomnieć tekstem, chcieliśmy przybliżyć tą historię naszego osiedla, no, dla mieszkańców i dla osób zainteresowanych. Faktycznie udało się to bardzo fajnie, jesteśmy bardzo zadowoleni z rezultatów, bo udało się zgromadzić naprawdę bardzo duży zbiór materiałów dotyczących osiedla i nie tylko osiedla, ale ogólnie też terenu, na którym leży osiedle. No i tak jak powiedziałem, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego efektu.
1: A dlaczego akurat Orzechówek? Ten album w momencie, kiedy publikacja nastąpiła, to no, przebiło się to w sukces.
9: Dlaczego Orzechówek? Dlatego, że wszyscy jesteśmy z Orzechówka, czyli mówię wszyscy my jako autorzy tego projektu. Już od dłuższego czasu nosiliśmy się nad tak naprawdę tym projektem, nad zrealizowaniem takiego albumu Historii Orzechówka. To wszystko rozpoczęło się od tego, że na profilu na Facebooku zaczęliśmy publikować stare zdjęcia, które odkopywaliśmy z własnych zbiorów, bądź przysłali nam czytelnicy czy użytkownicy naszego profilu. Później przekuło się to w faktyczne działanie. Ja jako Marcin Dudziński zacząłem podejmować te działania, ale odezwał się do mnie też Marek Dzyr, który powiedział, że mam świetny pomysł, zróbmy album. Akurat tak się świetnie złożyło, że dosłownie 3 dni wcześniej zacząłem pracę nad zbieraniem tego wszystkiego w jedną, tak mówiąc kolokwialnie, kupę i podjęliśmy działania. Pierwsze spotkanie odbyło się bodajże w 2023 roku, w którym właśnie uczestniczyłem ja, również Marek Dzyr, ale też Paweł Czyżewski, który na samym początku pomagał nam w pisaniu tekstów, w zbieraniu materiałów. Spotkanie odbyło się na parafii u nas, w Sanktuarium Chrystusa Miłosiernego na ulicy Wyszyńskiego i to tam faktycznie rozpoczęliśmy tę pracę.
1: Rozumiem, że też chcieliście być wzorem do naśladowania dla innych, którzy no może będą chcieli podobny album stworzyć o innym osiedlu w Białej Podlaskiej.
9: Możliwe, że o innym osiedlu, ale też nie ukrywamy tego, że chcielibyśmy, żeby mieszkańcy naszego osiedla kontynuowali nasz projekt, nasz pomysł dotyczący albumu o historii naszego osiedla, może za 20 albo za 30 lat. Jeżeli chodzi o zainteresowanie tym projektem, to jesteśmy no, pod wielkim wrażeniem, bo najpierw premiera, która odbyła się w fotogalerii na ulicy Krótkiej, no, zgromadziła naprawdę wielką rzeszę osób. Pracownicy tej fotogalerii mówili, że to jest chyba w ogóle niekwestionowany rekord, jeżeli chodzi o frekwencję na takim wydarzeniu i faktycznie tak było. Byliśmy bardzo zadowoleni, że naprawdę osoby związane z naszym osiedlem raczyły zaszczycić nas swoją obecnością. Także to było naprawdę bardzo ciekawe wydarzenie i też tak naprawdę jesteśmy bardzo wdzięczni. Kolejna sytuacja, czyli spotkanie i premiera osiedlowa w Klubie Kultury Eureka na ulicy Orzechowej 34. Szczerze mówiąc, no nie wiedzieliśmy, jak te wszystkie osoby mamy pomieścić. Dochodziło do sytuacji, w której musieliśmy już ten tłum delikatnie uspokajać. No a pani kierownik Klubu Kultury Eureka no również stwierdziła, że jeszcze tyle osób w historii tej placówki nie było. Także zainteresowanie było bardzo duże. Ja do tej pory otrzymuję wiele telefonów z prośbami o to, czy mogę jeszcze dostarczyć ten album. Wiele pytań, gdzie można kupić ten album i co jest godne zauważenia i też zaznaczenia. Album powstał dzięki budżetowi obywatelskiemu. Był dystrybuowany całkowicie darmowo. Nie pobieraliśmy za to żadnych pieniędzy, bo chodziło nam też również o to, żebyśmy dotarli z tą pracą do jak najszerszego grona odbiorców. Co ciekawe, nasz projekt zakładał również organizację imprezy promocyjnej, ale my jako autorzy zrezygnowaliśmy z tej formy kosztem większego druku, tak? Bo bardzo nam zależało, żeby faktycznie ta nasza praca dotarła do jak największej ilości osób.
1: To ile w sumie do druku trafiło albumów?
9: Cały druk to było około 800 sztuk.
1: I wszystko rozeszło się?
9: Wszystko się już rozeszło. Tak, już niestety nie mamy żadnego egzemplarza. Mamy bardzo dużo pytań, czy planujemy jakiś dodruk, ale tutaj już wszystko po stronie Urzędu Miasta.
1: Aha, czyli własnymi środkami nie będziecie już próbować, nie wiem, zbiórki prowadzić na dodruk?
9: Raczej nie będziemy prowadzić z tego względu, że no, ta nasza początkowa, pierwsza inicjatywa no, polegała na tym, że my wydamy ten album. O ile wydawało nam się, że nie będzie to ciężkie zadanie, no ale jednak to naprawdę są dosyć duże nakłady finansowe, no i szczerze mówiąc nie udało nam się zebrać tych środków. My również kontaktowaliśmy się z Urzędem Miasta, prowadziliśmy rozmowy, czy urząd w jakiś sposób może nas wesprzeć. Udało się budżetem obywatelskim, tak.
1: To teraz wróćmy do albumu i jego zawartości, bo generalnie tak wszystko poukładaliście chronologicznie, od początków tego osiedla aż po dziś dzień.
9: Tak, poukładaliśmy to wszystko chronologicznie, a w woli ścisłości tak naprawdę no tutaj jestem zobligowany do tego, żeby przede wszystkim poinformować, ale również podziękować panu Romanowi Laszukowi, bo pan Roman Laszuk był odpowiedzialny za no, te wszystkie prace redakcyjne, to on był odpowiedzialny za to, jak finalnie wyglądał ten album. Historia Orzechówka. W albumie mamy mapę z XVIII wieku, z 1777 roku, która obrazuje, co działo się na tym terenie, na którym powstało nasze osiedle. Mamy również mapy z początku lat 20., które geodezyjne, które wytyczały już pierwsze ulice na naszym osiedlu, ale to też przede wszystkim wszystkim fantastyczne zdjęcia, które obrazują, jak wygląda obóz jeniecki na naszych
1: żołnierzy włoskich.
9: Obóz jeniecki, tak, żołnierzy włoskich. Także to jest naprawdę kawał dużej historii. To są też również zdjęcia z okresu II wojny światowej, nie tylko jeżeli chodzi o ten obóz. To są początki osiedla. To jest bardzo dużo materiałów prasowych, które powstawały na temat wtedy nazywanego osiedla jako Serbinów. I tutaj też wielki ukłon do pań z działu wiedzy o regionie, bo to one nam wszystko zebrały w jedną całość, bardzo nam pomagały przy tym wszystkim. I też mogę zdradzić, że już kontaktowaliśmy się z Biblioteką Miejską i właśnie z działem wiedzy o regionie i przygotowujemy wszelkie materiały, które zebraliśmy. Mamy tam stworzoną swoją teczkę, także zbieramy już materiały do kolejnych publikacji.
1: Czyli będzie album drugi?
9: Mam taką nadzieję. Na razie, że tak powiem, no nie planujemy tego robić na dniach, ale w przyszłości chcielibyśmy może w pewien sposób wyręczyć kolejnych autorów, którzy podejmą się tego zadania. Wydaje mi się, że inicjatywa, a wręcz jestem przekonany, bo tak naprawdę to ludzie, którzy swoją obecnością pokazali nam, że to jest projekt, który ich bezpośrednio dotyczy, który tak naprawdę się sprawdził. I też ludziom, którzy oddali głos na nasz projekt w budżecie obywatelskim, serdecznie dziękuję, ale szczerze, aż chce się robić takie projekty.
1: Domyślam się, że w momencie, kiedy w Eurece była premiera albumu, to niektórym łezka wokół zakręciła się.
9: Podejrzewam, że tak. Patrząc po zebranych, no to faktycznie było widać, no, że jest to wyjątkowe wydarzenie, że stworzyliśmy coś więcej niż tylko album. Ja przy każdej możliwej okazji powtarzam, że dla nas to osiedle, dla nas osiedle młodych, Orzechówek, to jest coś więcej niż tylko bloki, ulice. To dla nas to jest faktycznie miejsce, w którym mieszkamy raz, ale dla nas to jest dom i wydaje mi się, że to jest coś więcej.
1: Ale to nie jest tak, że wszystkie fotografie, które mieliście dostępne, opublikowaliście, musieliście zrobić segregację.
9: Oczywiście. Muszę powiedzieć, że bardzo dużo ciekawych materiałów nie zostało opublikowanych ze względu na jakość tych zdjęć, ale to naprawdę były fantastyczne zdjęcia. Żałuję, ale niestety nie wszystko mogliśmy opublikować, ale mamy nadzieję, że technologia, która cały czas idzie do przodu, umożliwi nam w przyszłości również publikację tych zdjęć troszeczkę gorszej jakości.
1: Ja tak popatrzyłem na niektóre z tych zdjęć, no to cóż można powiedzieć, ten PRL był jednak bardzo szary.
9: Był bardzo szary i też nie mówimy o tym, nie odnosimy się do czarno-białych zdjęć, ale faktycznie było to dosyć, szary czas, tak, w naszej historii. Dzięki Bogu już miniony, chociaż muszę przyznać, że wizję osiedla, nawet miejsca tutaj tego centralnego, czyli Klubu Kultury Eureka, publikowane w materiałach prasowych były naprawdę, nazwijmy to, przyszłościowe na miarę XXI wieku, bo tutaj miały być fontanny, różnego rodzaju instalacje, także życie to wszystko zweryfikowało, ale tak jak powiedziałem wcześniej, to jest nasz dom, z którego jesteśmy dumni i należy też dbać o ten nasz kawałek tutaj Białej Podlaskiej.
1: Jeżeli chodzi o te zdjęcia, które zostały opublikowane, jest tam takie, które wiąże się z jakąś zabawną może historią.
9: Historii na osiedlu było sporo, ale tak naprawdę nie chcę też zdradzać pewnych...
1: Domyślam się, że było sporo, tak.
9: Nie chcę zdradzać pewnych może historii, albo też zawartości całego albumu, dlatego zachęcam do zapoznania się z tym albumem. Możliwe, że jeszcze uda nam się zapewnić pewne materiały, ewentualny dodruk, ale tak jak już powiedziałem, nie zależy to od nas, ale na pewno jakieś kroki w tym temacie podejmiemy.
1: To właśnie tutaj pytanie do was. Czy wersja elektroniczna tego albumu również powstała i będziecie ją udostępniać? Albo może na zasadzie takiej, że jeżeli ktoś chce mieć wersję jednak wydrukowaną, to może sobie taką wersję sam zamówić?
9: Jeżeli chodzi o kwestię wersji elektronicznej, to takie pomysły już padły. My również dostawaliśmy wiele pytań od mieszkańców naszego osiedla, czy właśnie taka wersja elektroniczna będzie dostępna. My nie wykluczamy takiej możliwości, między innymi dlatego też gromadzimy wszystkie materiały właśnie w dziale wiedzy o regionie, bo taki pomysł jest. Faktycznie będzie trzeba go zrealizować, bo wydaje mi się, że wtedy będziemy mogli powiększyć tą naszą publikację o dodatkowe zdjęcia, materiały, które nie mogły ukazać się w wersji drukowanej. Także jest to dosyć ciekawy pomysł, myślimy o tym. Jak tylko starszy czasu, to na pewno do tego usiądziemy.
1: Ja już miałem oczywiście, w zasadzie jestem posiadaczem takiego albumu Orzechówek i co mnie urzekło, to sama jakość druku, że jednak poświęciliście temu bardzo dużo uwagi.
9: Tak, zależało nam na tym, żeby ten album był faktycznie takim periodykiem, chyba można nazwać, tak? Takim albumem, który będzie można położyć naprawdę z dumą na półce i nie będziemy musieli się martwić o to, że za chwilę nam się zniszczy. Także naprawdę bardzo dużo uwagi i staranności przyłożyliśmy do wykonania tego albumu, nawet kosztem ilości, bo tak jak wspomniałem wcześniej, zrezygnowaliśmy z pewnych inicjatyw, z pewnych imprez promujących kosztem do druku, ale też nie chcieliśmy pozwolić na to, żeby dróg był kosztem jakości.
1: Kto zdecydował, że akurat taka, a nie inna okładka pojawi się?
9: Jeżeli chodzi o okładkę, to była to wspólna decyzja autorów projektu, jak również Romana Laszuka. Jeżeli chodzi o zdjęcie, które jest na okładce, jest autorstwem Konrada Kiryły, za co serdecznie dziękujemy. Konrad jest takim naszym osiedlowym fotografem, który wielokrotnie też tutaj nas wspiera przy różnych inicjatywach. Też nam zależało na tym, żeby faktycznie te materiały pochodziły od ludzi, którzy żyją tym osiedlem, którzy tutaj się wychowali, i udało nam się to zrobić.
1: Rozumiem, że te opisy, które tam są, to również opierają się na opowieściach innych.
9: Tak, to są opowieści, to są materiały zebrane również z innych publikacji, ale tutaj znowu muszę skierować podziękowania do pana Romana Laszuka, z tego względu, że to właśnie pan Roman wielokrotnie potrafił dotrzeć do ludzi, do których my nie potrafiliśmy dotrzeć, i zbierał te wszystkie informacje, zapisywał na kartkach, a później stworzyliśmy z tego świetny materiał.
1: Czyli nie tylko to opis fotografii, ale również to, w jaki sposób to całe osiedle powstawało. To wszystko jest opisane.
9: Tak jest. To nie są to tylko teksty, które opisują fotografie zamieszczone w albumie, ale jak również jest to pewien rys historyczny. Są to wydarzenia, które miały miejsce na naszym osiedlu. Jest pewien zarys historyczny, ale jak również jest opis miejsc, które tutaj do tej pory funkcjonują. Między innymi taki sklep Witaminka, jeżeli chodzi o zieleniak. Są poruszone kwestie piekarni Venta, także całej społeczności tutaj. Wiele materiałów dostaliśmy od klubów sportowych, które mieszczą się na naszym osiedlu, czyli UKS Serbinów i SKS Szóstka. Także tutaj też wielkie podziękowania do państwa Gajewskich i Sobierajów, bo naprawdę bardzo dużo materiałów i bardzo ciekawych dostarczyli tutaj do naszej publikacji.
1: I to, jak na początku to osiedle wyglądało, gdzie nie było chodników, nie było ulic, to dopiero robi wrażenie, jak to wszystko się zmieniło przez lata.
9: To robi wrażenie, bo faktycznie zapoznając się z tymi wszystkimi materiałami, publikacjami w prasie, to można było odnieść wrażenie, że Orzechówek był takim, wtedy Serbinów, tak? Był takim dzieckiem niechcianym. Wiele było do zrobienia, ale wydaje mi się, że to jest normalna kolej rzeczy. I wcześniej wyglądało to w taki sposób podczas budowy, ale teraz jesteśmy dumni z tego, jak wygląda nasze osiedle.
1: Stąd do centrum było kilka kilometrów.
9: Nadal jest tyle samo kilometrów, ale
1: zdecydowanie. Tak, oczywiście. Tak,
9: ale zdecydowanie, oczywiście.
1: Ale ja oczywiście miałem tutaj na myśli, że komunikacja miejska nie jeździła wtedy tak, jak jeździ teraz, i nie każdy miał samochód.
9: Tak, nie każdy miał samochód, ale na przykład komunikacja miejska jeździła wtedy na przykład na ulicy Łukaszyńskiej. Słynna ósemka, która już teraz, już nawet nie mamy tej linii, także bardzo fajne czasy. Ja osobiście bardzo miło to wspominam, tak jak powiedziałem wcześniej, dla mnie to jest taki faktyczny wehikuł czasu, który przenosi nas do tych lat młodzieńczych, do tych takich naszych pierwszych sukcesów, pierwszych czasem porażek, wszystkiego, co było związane z naszym życiem, bo wtedy właśnie w okresie, w którym byliśmy dziećmi, ten Orzechówek był dla nas całym światem.
1: Te wspomnienia w waszej pamięci pozostaną. Dziękuję za rozmowę.
9: Dziękuję.
4: Publikacja Orzechówek Wehikuł Czasu powstała w ramach budżetu obywatelskiego miasta Biała Podlaska. Album jest dostępny w bibliotekach.
3: Magazyn lokalny.
4: Zaprasza Agata Bogucka. Coroczna prestiżowa aukcja Pride of Poland w wianowskiej stadninie koni jest jednym z najważniejszych wydarzeń. Wymaga to odpowiedniej selekcji, aby na sprzedaż trafiły najlepsze egzemplarze, rozmawia Arek Michlewicz.
1: Stadnina koni w Janowie Podlaskim odzyskuje swój blask, i to pod pani ręką w tej chwili. Ja natomiast mam takie pytanie, jak trzeba dbać albo jak wyhodować tego pięknego konia, żeby on później trafił na aukcję i zauroczył tego kupca, i żeby on wylicytował jak najwyższą stawkę za niego.
10: Weronika Sosnowska, prezes zarządu Stajny Koni Janów Podlaski. No do tego ostatniego etapu, zanim koń osiągnie, to jest całe przedsięwzięcie, w które zaangażowany jest sztab ludzi od okresu źrebięcego. Takiego źrebaka trzeba dobrze zaopiekować, żeby się dobrze odchował. Poprzez cały taki wzrost i rozwój wieku, kiedy ten koń jest w grupie młodzieży, chociaż już te konie, które w naszym odczuciu są cenne i prezentują wysoką jakość, pokazujemy na czempionatach, czyli pokazach hodowlanych, gdzie oceniana jest ich uroda. Takie konie, które właśnie oceniane są najwyżej, najłatwiej znajdują też odbiorców.
1: Co tak naprawdę liczy się?
10: No, to jest takie bardzo szerokie pytanie, ponieważ w hodowli koni arabskich to jest wieloaspektowe. My jako hodowcy koni arabskich mamy misję, żeby utrzymać rodziny żeńskie i rody męskie, co jest bardzo
11: trudne. Rodziny przeżywają i rozkwity, i regresy, i wyhodowanie kontynuatorów nie zawsze jest proste. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt to jest wyhodowanie koni, które będą konkurencyjne na ringach międzynarodowych, czyli tych najpiękniejszych, prezentujących wysoką jakość. I to też jest niezmiernie trudne. Obecnie konie z Bliskiego Wschodu praktycznie zawłaszczyły wszystkie pokazy i ciężko jest przebić się naszym koniom. Natomiast nie poddajemy się i próbujemy.
1: Czy o każdy rodowód konia trzeba mocno dbać?
11: To jest właśnie trzeci aspekt, czyli ta kariera, nie liczy się tylko kariera pokazowa, ale też rodowód konia. Trzeba dbać, staramy się, żeby w tych rodowodach koni znajdowało się wiele polskich przodków, ale też konie, które są atrakcyjne na rynku koni arabskich zagranicznym.
1: Czy to jest tak, że na przykład nasienie kupujecie gdzieś za granicą?
11: W tym sezonie stanówkowym dzierżawimy ogiera Fadial Shakab z Kataru. On tutaj stoi fizycznie, krył nasze klacze. De facto wydzierżawiliśmy go w zeszłym roku, czyli krył dwa sezony. W tym roku kończy swoją kadencję, że tak powiem, i wraca do Kataru.
1: Czyli generalnie to wszystko się opiera na wypożyczaniu ogierów.
11: Tak, dzierżawimy. To stanowi zawsze jakiś dolew świeżej krwi, ale też jak sprowadzamy ogiera z zewnątrz, to wiemy po co i jakie cechy chcemy poprawić u naszych klaczy.
1: Gdyby ktoś się zastanawiał, dlaczego konie osiągają aż tak wielkie ceny, co niektóre, ogólnie konie są tym zwierzęciem takim dosyć kosztownym, to chyba na to wszystko składa się ta praca, którą trzeba cały czas poświęcać, rok, dwa lata i pielęgnować, i cały sztab ludzi przy tym siedzi, którym trzeba zresztą płacić.
11: Konie arabskie traktowane są jak dzieła sztuki, są najpiękniejsze i czasami to piękno jest trudne do oszacowania i wyceny. Tak jak podczas licytacji dzieł sztuki potrafią one osiągnąć astronomiczne ceny, tak samo dzieje się w przypadku koni arabskich. No chociażby rekordowa sprzedaż klaczy Pepita za 1 400 000 euro w 2015 roku. Nikt tego konia nie wycenił na taką kwotę. I tu się rodzi pytanie, czy się da wycenić piękno.
1: Czyli jednak każdemu musi wpaść w oko ten właściwy koń, żeby wylicytować go za jak największą sumę.
11: Muszą przynajmniej dwie osoby być mocno zainteresowane, żeby koń osiągnął bardzo wysoką kwotę.
1: To aż od razu nasuwa mi się pytanie, czy jest taka druga osoba, która jest podstawiona, żeby podbijać cenę?
11: Nie, nie ma takiej możliwości, żeby ktoś siedział na sali i podbijał cenę. Osoby są zarejestrowane oficjalnie i tylko te, które dostają numerek i przechodzą całą procedurę rejestracji, mogą wziąć udział w licytacji.
1: A co jeśli nie ma dwóch osób, jest tylko jedna zainteresowana?
11: Jeżeli koń nie osiągnie ceny minimalnej, zostaje niesprzedany.
1: Czyli jednak minimum jest określane.
11: Każdy koń ma cenę rezerwową, minimalną. Jeżeli jej nie osiągnie, nie jest sprzedawany. Natomiast no, wielokrotnie, tak jak właśnie wspomniana klacz Pepita, została sprzedana powyżej oczekiwań.
1: To właśnie na jakiej zasadzie ocenia się tą wartość minimalną?
11: Na podstawie kariery pokazowej konia, czyli co zdobył, czym zachwycił. Duże znaczenie ma wartość rodowodowa. Kariera hodowlana, na przykład jeżeli jest to klacz, która rodzi wartościowe źrebięta, jej cena będzie wyższa.
1: Czy przed każdą taką aukcją Pride of Poland staracie się, aby wszystkie konie były skatalogowane?
11: Wszystkie konie, które są zgłoszone do aukcji, mają zdjęcia. W tym roku, jak również w ubiegłym roku, za sesję fotograficzną odpowiedzialny był pan Stuart Vesti, bardzo utalentowany fotograf ze Stanów Zjednoczonych. Wszystkie konie mają przygotowywaną sesję filmową i jeżeli chodzi o sesję filmową, to współpracujemy z państwem Martą i Rafałem Dryżałowskimi, którzy przygotowują przepiękne filmy, potrafią ująć piękno konia. Filmy te przepełnione są wrażliwością i mają przepiękną kompozycję, więc z nimi współpracujemy. No i oczywiście na stronie internetowej znajdują się opisy każdego konia. Można przeczytać o przodkach, o rodowodach, poznać karierę wyścigową, pokazową, hodowlaną danego konia.
1: A na czym polega już samo przygotowanie przed z aukcją konia?
11: Staramy się, żeby koń był bardzo dobrze przygotowany kondycyjnie i pielęgnacyjnie. Musi być w dobrej formie hodowlanej. No i sama pielęgnacja konia. Częściej na pewno taki koń wchodzi na myjkę niż koń, który sobie wiedzie spokojne życie w stadninie.
1: Czy do takiej pielęgnacji konia potrzebne są kosmetyki odpowiednie?
11: Jest cały asortyment dla koni pokazowych, specjalne kosmetyki, szampony, odżywki.
1: Maseczki również.
11: Spreje, które sprawiają, że ta sierść jest miękka, lśniąca i że konie wyglądają zdrowo.
1: Żeby cieszyły oko tego widza.
11: Przede wszystkim.
1: Zawsze było tak, że Pride of Poland to aukcja, na którą ściągacie konie z różnych stadnin. No, między innymi z Michałowa, tak?
11: Do tegorocznej aukcji zgłoszone są konie ze stadnin państwowych w Michałowie i w Białce oraz dwa prywatne konie pani Agaty Parys ze stadniny koni Dąbrówka na poniedziałkową aukcję Summer Sale.
1: Czy to jest tak, że wy jako stadnina koni w Janowie Podlaskim współpracujecie z innymi stadninami?
11: Czasami współpracujemy, czasami konkurujemy. Na ringach pokazowych jesteśmy dla siebie konkurencją, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo tak naprawdę ważne jest, żeby każda stadnina hodowała konie, które się liczą, bo to stanowi o potędze polskiej hodowli. Natomiast jeżeli chodzi o organizację Dni Konia Arabskiego, to jak najbardziej współpracujemy.
1: Czyli tutaj generalnie też jest taka konkurencja, jeżeli chodzi o kto będzie miał konia z najlepszym rodowodem.
11: Same rodowody nie są oceniane. Oceniana jest jakość konia i chcemy hodować przede wszystkim dobre konie, poprawne konie z dobrym ruchem i typowe, więc nie zawsze rodowód jest kompatybilny z oczekiwaniami hodowców.

0: na całą strukturę stada i żebyśmy nie odnotowali żadnego uszczerbku hodowlanego.
1: Czy to pani jest tą osobą główną, która pewnego pięknego dnia wychodzi na stadniny i pokazuje palcem ten koń, one mają trafić na aukcję?
0: Jeżeli chodzi o wybór koni na aukcję, no to no, nie pracuję sama w stadninie. Jest to wtypowanie koni na sprzedaż zaangażowana oczywiście główna hodowczyni. Listę koni, którą chcemy przeznaczyć na sprzedaż, przedstawiamy do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który też zatwierdza tą listę.
1: Zawsze wystawiacie wszystkie te konie, które się akurat w danym roku nadają do wystawienia? Czy ograniczacie tą liczbę?
0: Nie, nie ograniczamy liczby. Wystawiamy w danym roku tyle koni, ile jesteśmy sobie w stanie pozwolić na sprzedaż.
1: A ile w tej chwili macie koni?
0: Około 450.
1: To spore stadko.
0: Bardzo, ale hodujemy konie dwóch raz, konie czystej krwi arabskiej i konie małopolskie.
1: Czy sprzedaż koni odbywa się tylko i wyłącznie przy pomocy aukcji Pride of Poland, czy również gdzie indziej sprzedajecie?
0: Sprzedajemy konie z domu w formie tak zwanych przetargów, więc tak naprawdę od nas konie można kupić przez cały rok. Zawsze mamy coś w ofercie. To oczywiście najgłośniejsza sprzedaż to jest aukcja Pride of Poland. W poniedziałek po aukcji Pride sprzedawane są konie hodowlane na aukcji Summer Sale. Natomiast od kilku lat Stajnia Koni w Michałowie organizuje aukcję zimową, w której też bierzemy udział.
1: Czyli w zasadzie taki przetarg to tak jak aukcja w sumie.
0: Wygrywa najwyższa oferta, o ile osiągnie próg ceny rezerwowej, czyli tak.
1: I taka oferta jest dostępna z reguły u Was na stronie internetowej?
0: Tak, na stronie internetowej znajduje się aktualna oferta koni na sprzedaż.
1: Ja powiem adres tej strony skjanów.pl?
0: Tak.
1: Łącznie pisane.
0: Łącznie pisane.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę o koniach. Chyba dowiedzieliśmy się sporo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Oficjalne listy koni aukcyjnych Pride of Poland oraz tych, które są przeznaczone na sprzedaż w przetargach, stadnina umieszcza na swojej stronie internetowej. Jest jedynym Polakiem, który posiada specjalistyczny kurs przewodnika po czarnobylskiej strefie wykluczenia. Borstynka, bo o nim mowa, jest także podróżnikiem i autorem książek o Ukrainie. Tematyką Czarnobyla zajmuje się od wielu lat i opowiadał o tym podczas spotkania autorskiego, które odbyło się w Akademii Bialskiej.
3: Dzień dobry, bardzo mi miło. Nazywam się Borys Tynka, przyjechałem do Państwa z Krakowa. Jestem autorem książek, m.in. książki Sekrety Czarnobyla. Jestem również osobą, która ukończyła kurs specjalistyczny na przewodnika po czarnobylskiej strefie wykluczenia.
1: Jedyny Polak, który ukończył taki kurs.
3: Podobno. Jedyny. Z tym oprowadzaniem po tej strefie jest troszeczkę inaczej, tak szczerze mówiąc, bo jest to obiekt strategiczny, więc cudzoziemcy raczej nie mają takiego otwartego dostępu do oprowadzania. Ale fakt faktem, kurs ukończony, bardzo ciekawy zresztą. Oprócz tego jestem przewodnikiem jeszcze po Odessie, po Kijowie, po odeskich katakumbach, także nie tylko Czarnobyl.
1: Trochę o tym egzaminie, bo żeby taki kurs przejść, to trzeba egzamin zdać. Trudny był?
3: Nie był trudny. W ogóle ten kurs, nie ukrywam, że częściowo odbywał się online, bo to jeszcze było w okolicy pandemii. Później mieliśmy już zajęcia praktyczne w Kijowie, między innymi odbyłem staż z wycieczkami po czarnobylskiej strefie wykluczenia. Egzamin wydaje mi się, że nie był trudny. Raczej chyba ważniejszym, takim ciekawszym doświadczeniem było przebycie samego kursu niż zdanie egzaminu, bo nie ukrywam, że byli bardzo ciekawi wykładowcy. To były osoby, które uczestniczyły w likwidacji skutków awarii, to byli profesorowie, naukowcy, więc naprawdę taka elita.
1: W zasadzie to skąd ta fascynacja Czarnobylem? Dlaczego akurat Czarnobyl, a nie jakaś Kamczatka, nie wiem, cokolwiek innego?
3: To był wypadek przy pracy, bo ja generalnie, Odessa dla mnie to jest takie oczko w głowie, więc nie ukrywam, że zdecydowanie, gdybym miał teraz na przykład wybierać Czarnobyl, Odessa, no to wybieram Odessę, ale gdy podjąłem współpracę z wydawnictwem ukraińskim, właśnie napisałem książkę, przewodnik po Odessie, ukraińskie wydawnictwo tą książkę wydało, przetłumaczyło na język ukraiński, kontynuowaliśmy tą naszą współpracę i pracowałem nad książką o Kijowie, zgłębiając historię Kijowa, też, no jakby na to nie patrzeć, no Czarnobyl, a Kijów to jest przecież odległość raptem 100 kilometrów, więc te dwie historie są, mają ze sobą wiele wspólnego. Pomyślałem sobie, że w tym przewodniku po Kijowie powstanie rozdział o awarii czarnobylskiej, ale po właśnie zgłębianiu tej historii, po udaniu się kilkakrotnie do czarnobylskiej strefy wykluczenia, pomyślałem sobie, że to chyba na jednym rozdziale się nie skończy, tylko trzeba będzie po prostu napisać książkę. I w ten sposób powstał przewodnik po Czarnobylu, a w zeszłym roku została wydana książka Sekrety Czarnobyla.
1: Sekrety Czarnobyla. Nobyla, ale czy te sekrety to cały czas pan odkrywa?
3: Nie odkrywam, nie oszukujmy się. To nie jest tak, że to miejsce ogarnięte jest samymi sekretami. Chociaż nie ukrywam, jednym z takich chyba tajemnic, sekretów to jest na przykład ilość ofiar, które przecież zostały spowodowane przez awarię.

0: Wiemy oficjalnie o 31 osobach.
1: Śmieszna liczba.
0: Bardzo śmieszna liczba, no bo jeżeli popatrzymy na to, jak dużo się o tym mówi po 40 latach, no to naprawdę 31 osób to jest liczba wręcz znikoma. Więc myślę, że to jest jedna z wielkich też tajemnic związanych z Czarnobylem. I pewnie nigdy nie dowiemy się tak naprawdę prawdy, więc ta akurat informacja będzie zawsze owiana właśnie tajemnicą.
1: Szacunki specjalistów mówią o dużo większej liczbie.
0: No ale właśnie, co to znaczy dużo większe, prawda? Czy to jest 100, czy to jest 1000, czy kilka tysięcy, czy może parę set tysięcy, a może parę milionów? No nie dowiemy się tego nigdy.
1: No jeszcze są choroby popromienne, więc tutaj jakby ciężko wskazać, ile tych ofiar było.
0: Może się okazać, że ten rachunek tak naprawdę nie kończy się jeszcze, wręcz przeciwnie, że ten rachunek cały czas się zwiększa, wszystko jest możliwe.
1: Jeżeli chodzi o samo przewodnictwo, to zbiera pan tutaj grupy w Polsce, czy jeździ pan tam, stacjonuje i czeka, aż grupy same przyjadą do pana?
0: Nie. Są doświadczeni organizatorzy wyjazdów do strefy. Ja nie ukrywam, że bycie organizatorem wyjazdu do strefy wymaga naprawdę sporego doświadczenia i pewnych też układów, bo przecież biuro podróży w Polsce, a takie biura są, ja nie będę może podawał nazwy, żeby nie robić tutaj reklamy, takie biura są, muszą mieć na pewno pewne kontakty oczywiście z administracją strefy, bo nie zapominajmy, że strefa wykluczenia to nie jest muzeum, to nie jest wesołe miasteczko, więc to nie jest tak, że podjeżdżamy sobie pod szlaban, kupujemy bilet i wjeżdżamy. Musimy mieć przepustkę i taką przepustkę na pewno te biura załatwią. Ja nie ukrywam, bardziej zajmuję się przewodnictwem niż organizacją, więc tutaj, jeżeli państwo sobie poszukacie w internecie, to ja myślę, że takie biura się z pewnością pojawią i naprawdę gwarantuję, to są osoby bardzo, bardzo doświadczone.
1: Mówi pan o przepustkach, a dużo jest takich dzikich turystów?
0: Jest ich sporo, sam osobiście znam kilka bardzo ciekawych osób. Ja już tutaj wspominałem o tej osobie nawet dzisiaj na spotkaniu. Teraz pewnie jest ich coraz mniej, jest ich mniej na pewno, bo przecież teraz strefa wykluczenia w ogóle objęta jest działaniami wojennymi, więc obecność w tej strefie nielegalnie mogłaby być taką ogromną przykrością, która mogłaby się zakończyć, kto wie, czy aresztem, czy nawet, nie wiem, śmiercią. Ale przed wojną oczywiście takich osób było sporo. Ja ich tak nazywam troszeczkę romantykami, bo taki człowiek wejdzie do strefy, krzywdy nikomu nie zrobi, nie zniszczy żadnego pomieszczenia, nie zniszczy żadnego domu. Są to ludzie, którzy świetnie strefę znają. Wielu z nich zresztą zostało później przewodnikami. To są najlepsi przewodnicy po strefie. Nie ma lepszych.
1: Kiedy po raz pierwszy pan pojawił się w strefie zero, co najbardziej pana zmroziło?
0: Może nie tyle zmroziło, bo nie było takiego miejsca, które miałoby mnie zmrozić, ale najbardziej chyba zawsze przeżywałem i przeżywam do dzisiaj zwiedzanie Prypeci, bo patrzę na to miasto z perspektywy tych ludzi, którzy tam mieszkali, młodych ludzi, przecież 26 lat średnia wieku, więc staram się siebie wyobrazić w takiej sytuacji. Człowiek mieszka, ma 26 lat, ma pracę, ma rodzinę, szczęśliwe dzieci i nagle się okazuje, że z dnia na dzień musi to miejsce, w którym żyło, się szczęśliwie opuścić, więc bardziej patrzę nie tyle z perspektywy, że coś mnie zmroziło, przeraziło, tylko po prostu jest mi przykro.
1: A zanim ewakuację zarządzono, to jednak trochę czasu minęło. Zbyt wiele.
0: Na pewno zbyt wiele. Osobiście mam koleżankę, która była ewakuowana z Prypeci. Na szczęście ona nie odczuwa żadnych problemów ze zdrowiem, które miałyby być związane właśnie z tym promieniowaniem, ale faktem, że prawie 40 godzin te osoby, mieszkańcy Prypeci przebywali w tym, jakby na to nie patrzeć, wysokich dawkach, przy tych wysokich dawkach promieniowania. Prypeć to jest raptem 3 km odległości od 4 bloku energetycznego.
1: No chyba takie najbardziej wstrząsające było to, że strażacy, którzy byli wzywani do gaszenia reaktora, przyjeżdżali w tak zwanych OP-1-kach, tych gumowych strojach, i one miały ich chronić przed promieniowaniem i oni pracowali godzinami przy tym usuwaniu skutków.
0: Tak, to jest najbardziej chyba przykre, przecież promieniowania nie widać, nie słychać, nie czuć. Oni przyjechali kompletnie nieświadomi tego, z czym będą mieli do czynienia. No i poświęcili swoje życie, jakby na to nie patrzeć. Przykre, oczywiście przykre.
1: Czy tam jeszcze są takie ślady tych osób, które na początku walczyły z tą tragedią? Mówię o tych strażakach.
0: Ja, oczywiście tak, jak najbardziej. Na pewno wielu widzów czy słuchaczy kojarzy serial HBO, gdzie został pokazany wątek ściągania ubrań ze strażaków przychodni prypeckiej numer 126 i faktycznie to nie jest wymyślony wątek. To faktycznie te ubrania do dnia dzisiejszego znajdują się w tej piwnicy. Ta piwnica przypomina taki jakby korytarz o długości 50-60 metrów i te ubrania w dalszym ciągu są i dalej po 40 latach promieniują.
1: Powołuje się pan na ten serial, 5-odcinkowy zresztą, dotyczący tragedii w Czarnobylu, ale mówił pan też, że niektóre sceny były jednak trochę przerysowane.
0: Tak, wydaje mi się, że tak. Przede wszystkim bardzo mnie razi troszeczkę przedstawienie Anatolija Diatłowa jako osobę bardzo agresywną, wulgarną, chamską. Nie podoba mi się to. Wiele czytałem na temat Anatolija Diatłowa. Był to człowiek o specyficznym charakterze, charyzmatycznym, sympatyczny, ale bardzo szanowany przez swoich współpracowników, przez podwładnych, więc troszeczkę właśnie z niesmakiem patrzy na to, jak to zostało przedstawione. W serialu było jeszcze kilka takich sytuacji, jak na przykład w pierwszym odcinku choćby nawet, prawda? Widzieliśmy mieszkańców Prypeci stojących na moście, prawda? I tam ktoś spożywał alkohol, prawda? Dzieci się bawią, wiatr we włosach. Też mówi się, że czegoś takiego ponoć nie było. No pamiętajmy, to była godzina 1:23 w nocy, więc no trudno sobie taką sytuację wyobrazić, aczkolwiek no musimy też wziąć pod uwagę, że był to Związek Radziecki, więc ojciec, kto wie, może obudził się w nocy, otworzył lodówkę, wyciągnął butelkę wódki, wziął dziecko na wózek i poszedł na most. Rozmawiałem z przewodnikami wieloma, żaden z nich nie był w stanie tego potwierdzić.
1: Jeżeli chodzi o samo zwiedzanie Prypeci, to ma pan takie swoje punkty wyznaczone, po których oprowadza pan turystów, czy są takie też punkty, do których jest totalny zakaz wstępu?
0: To znaczy podczas na przykład jednodniowej wycieczki zazwyczaj znamy trasę takiej wycieczki, bo jest to narzucone z góry przez administrację. Oczywiście kilka wariantów jest tej trasy, ale zawsze ta jedna jest, którą musimy przestrzegać. No na pewno podczas jednodniowej wycieczki nie będziemy mieli czasu, żeby odwiedzić Samosioła. Nie będziemy mieli możliwości wejścia choćby na teren elektrowni, na teren sterowni czwartego bloku energetycznego. Podczas kilkudniowych wycieczek takie wejścia są oczywiście możliwe, więc raczej jesteśmy ograniczani i miejscowo, i czasowo, bo pamiętajmy też, że do pewnej godziny musimy tą strefę opuścić.
1: Ile czasu potrzeba, żeby w pełni zwiedzić cały ten obszar, strefę zero?
0: Nie ma takiego czasu. To by człowiek musiał tam pojechać naprawdę setki razy i znam ludzi, którzy tak właśnie robią i człowiek zawsze będzie miał mało i zawsze wymyśli sobie jakiś inny punkt w strefie, w którym jeszcze nie był i chciałby go zobaczyć, więc no tak to wygląda.
1: Warto zwiedzić to miejsce?
0: No, oczywiście, że tak. Jak najbardziej warto zdecydowanie zwiedzić. Czym to jest spowodowane? Na pewno jest to spowodowane charakterem ludzkiej natury, prawda? No bo ciągnie nas do takich miejsc, gdzie coś takiego się stało. Pamiętajmy, że wyjeżdżając pierwszy raz będziemy chcieli wyjechać, drugi, trzeci, kto wie, może nawet czwarty, piąty. Znam wiele takich osób, które na to się zdecydowały. Na pewno dużo zrobił też serial HBO. Ja się kolejny raz na niego powołam, ponieważ on został wyemitowany, ja już nie pamiętam, który to był rok, czy 2018, może 19, może troszkę później, ale liczba turystów odwiedzających strefę no wzrosła niesamowicie, więc naprawdę aż ciężko w to pewnie będzie uwierzyć, ale na wjeździe do strefy po prostu tworzyły się korki.
1: Kalendarz został zapełniony.
0: W weekendy, szczególnie w okresie letnim, jest niesamowita ilość turystów, a każdemu zależy, żeby zobaczyć jak najwięcej i jak najdłużej tam przebywać. Więc jeszcze raz powtórzę, że pamiętajmy o tym, że z tej strefy o którejś tam godzinie trzeba już niestety wyjechać. Chętnych naprawdę ogromna ilość, więc tutaj też polecam zastanowić się nad tym, jaki miesiąc czy dzień tygodnia wybrać na odwiedzenie stref.
1: Sarkofag robi wrażenie, ale też chyba cmentarzysko pojazdów, które brały udział w akcjach ratowniczych.
0: No tutaj rozczaruję, sarkofagu nie widać, ponieważ jest przykryty przez nową bezpieczną powłokę, więc sarkofagu nie widać. Możemy jego zarysy zobaczyć na pomniku, który stoi w okolicy nowej bezpiecznej powłoki, a te słynne wysypiska Rosocha zostały już dawno zlikwidowane, więc no niestety już nic tam nie zobaczymy.
1: Kim jest ten stalker w strefie zero?
0: Stalker to jest słowo, zacznijmy od tego, wzięte z książki, prawda, którą napisali w latach 70. bracia Strugaccy, Piknik na skraju drogi. To jest człowiek, który jedzie do strefy i wywozi stamtąd różnego rodzaju cenne artefakty. To jest bardzo ciekawe, bo książka została napisana w latach 70., a strefa powstała dopiero w 1986 roku.
1: To jest problem, że turyści bardzo często wywożą stamtąd wszelakie pamiątki?
0: Mało jest turystów, którzy wywożą pamiątki. Są tacy, którzy oczywiście decydują się na jakiś tam kamyczek. Myślę, że to nie jest groźne. Nie spotkałem się z turystami, którzy by mieli wywozić jakieś, nie wiem, ciężkie przedmioty, bo chyba tylko jest to możliwe, gdyby turysta zdecydował się na wyjazd nielegalny. W przypadku legalnego wyjazdu to jest na pewno niemożliwe, bo pewnie zwróciłby uwagę inny turysta, ewentualnie po prostu kontrole dozymetryczne by to wykryły. Przypadki, że na lotnisku tak, ktoś tam na przykład chodził po lesie, tam gdzie przewodnik mu mówił, żeby nie chodził i się okazywało na przykład, że jego buty są zanieczyszczone, więc nie jeden turysta zostawił buty na lotnisku.
1: Można wziąć śpiwór i przenocować w jednym z takich opuszczonych budynków?
0: Można nielegalnie. Jest to możliwe.
1: Ale robią tak.
0: Oczywiście, że robią. Nawet mają swoje dziuple stalkerzy, na przykład w Prypeci, gdzie w jednym z opuszczonych mieszkań przetrzymują kalimaty, śpiwory, kuchenki gazowe. No pamiętajmy, że te pierwiastki najgroźniejsze uległy rozpadowi w pierwszych dniach, w pierwszych tygodniach. Oczywiście będą też takie, które ulegną rozpadowi za kilkaset, czy tam powiedzmy za parę tysięcy lat, ale jest tam coraz bardziej bezpiecznie. Przez 40 lat było mnóstwo opadów deszczu. Pierwiastki po prostu wsiąkają głęboko w glebę. Ale jedno jest pewne, nikt tam na stałe na pewno nie zamieszka, więc nie spodziewam się, żeby kijów miał się za kilka tam set czy ileś tam lat rozwinąć na tyle, żeby sięgać granicy właśnie właśnie strefy wykluczenia.
1: Nie było psa z pięcioma nogami albo dużych, wyrosłych łabędzi.
0: Nie widziałem, wszystko z nimi jest, ze zwierzakami w porządku. Przyroda, generalnie zwierzęta, fauna, flora, no po prostu odbiera to, co kiedyś do niej należała. No tak historia zatoczyła koło, przecież na tych terenach kiedyś człowieka nie było, potem pojawił się człowiek, potem zniknął. Ten łańcuszek pokarmowy został przerwany, prawda? I kto wie, może dla tych zwierząt, roślin człowiek był większym zagrożeniem od samego promieniowania.
1: A którzy turyści najczęściej odwiedzają strefę zero?
0: Na pierwszym miejscu, z tego co pamiętam, w rankingach byli Ukraińcy, dlatego że oni mają 50% zniżki, więc oni masowo strefę odwiedzają z sentymentu, z ciekawości. Na drugim miejscu Brytyjczycy, na trzecim miejscu Polacy.
1: Wielu turystów już pan przeprowadził przez Czarnobyl?
0: Nie, niewielu. Nie będę mówił liczb tutaj, bo nie jestem w stanie tego powiedzieć, ale nie, niewielu. Dla mnie każde spotkanie jest przyjemne, tym bardziej takie, gdzie przy takiej frekwencji, prawda? Wprawdzie rekordu Metaliki nie pobiliśmy, ale nie, naprawdę bardzo mi miło, ja oczywiście żartuję. Jest mi bardzo miło, każde spotkanie jest dla mnie miłe. Ja staram się ocieplić wizerunek Czarnobyla, więc czy na spotkanie przyjdzie 5 osób, czy przyjdzie 20, 50, zawsze to jest spotkanie z czytelnikami, zawsze jest mi bardzo miło opowiedzieć o książce, o tych swoich, że tak powiem, przygodach, w ogóle związanych nie tylko z Czarnobylem, ale również przecież z Ukrainą, więc ja traktuję te spotkania naprawdę nie jako obowiązek, ale jako po prostu czysta przyjemność.
1: Czy są pytania takie, na które nie zna pan odpowiedzi?
0: Na pewno są takie pytania. Ja też nie jestem wszechwiedzący, ja nie oszukujmy się, też nie jestem fizykiem, nie jestem chemikiem, nie jestem fizykiem jądrowym, więc gdyby ktoś mi zadał specjalistyczne pytanie z budowy reaktora, to jestem pewien, że nie wiedziałbym, po prostu się na tym nie znam. Ja bardziej tutaj zmierzam ku wątkom historyczno-krajoznawczym. W tym się specjalizuję, więc ja nawet zawsze na tego typu spotkaniach jedno z pierwszych pytań, jakie zadaję osobom uczestniczącym, czy jest wśród nas fizyk jądrowy, bo raz trafiło mi się, że chyba w Koszalinie, jeśli dobrze pamiętam, właśnie był fizyk jądrowy i ja byłem od razu czerwony, spocony, no bo no nie oszukujmy się, no przecież fizyk jądrowy doskonale wyłapie moje błędy, prawda? A tu chodzi nie o szczegółowe podanie jakichś tam kwestii technicznych, tylko po prostu o pokazanie nawet okrężną drogą, jak ta praca tego reaktora wyglądała, co się stało w tą nieszczęsną noc i co się stało później, więc...
1: Czy jednak pan studiuje wiedzę z zakresu tego, jakie były przyczyny tej katastrofy, bo jednak wiele szczegółów też podczas takiej prezentacji, jaką dzisiaj pan poprowadził, padło.
0: Staram się śledzić każdą nową książkę, która pojawia się o Czarnobylu. Nie ukrywam, że każda nowa książka, która się pojawia, na pewno się znajduje później na mojej półce, więc generalnie, jeżeli chodzi o przyczyny awarii, no to tutaj jest chyba wszystko już jasne, tutaj nic nowego nie wymyślimy, ale zawsze bardzo miło jest popatrzeć na przykład na perspektywę jakiegoś innego autora.
1: Ale te szczegóły jednak pan zagłębia.
0: Staram się, no bo jednak mimo wszystko ja muszę być przygotowany na to, że może być jakiś fizyk jądrowy na sali, no jakby na to nie patrzeć. No.
1: To jest nauczka, ten Czarnobyl?
0: To jest z jednej strony nauczka, bo człowiek popełnił błędy i te błędy doprowadziły do największej technogennej awarii w historii ludzkości. Z drugiej strony podchodzę do tego, ja do tej awarii, jako też zwycięstwo człowieka. Bo człowiek wygrał, bo jeszcze 40 lat temu pewnie nikt by w życiu się nie spodziewał, że tam będzie można organizować jakieś wyjazdy turystyczne. Teraz jest to możliwe przy zachowaniu oczywiście odpowiednich środków bezpieczeństwa, ale jest to możliwe. 40 lat temu było to nie do pomyślenia.
1: Czyli liczniki Geigera jeszcze coś tam wskazują?
0: Wskazują, ale równie dobrze mogłoby się okazać, że większe promieniowanie jest tutaj przy Akademii niż na przykład samej Prypeci. Promieniowanie zależy od wielu czynników, od położenia miasta, od słońca, więc naprawdę tych czynników jest bardzo dużo. Tutaj nie chcę straszyć oczywiście mieszkańców Białej Podlaskiej, wszystko jest w porządku.
1: A sam czas wybuchu reaktora jądrowego, no mocno skaził tereny tutaj, nawet te w pobliżu Białej Podlaski.
0: Tak, tak, ja sobie zdaję oczywiście sprawę, że tutaj te województwa tak naprawdę przecież te pierwsze dni po awarii były najbardziej narażone. Tutaj w zasadzie dostała się ta pierwsza chmura radioaktywna, więc tym bardziej ja myślę, że tego typu spotkania też mają sobie taki ciężar bardziej gatunkowy niż powiedzmy spotkanie, nie wiem, w Zakopanem czy w Szczecinie, prawda? Więc tutaj przecież z wieloma osobami na pewno w tym spotkaniu uczestniczyło wiele osób, które tamte dni przecież pamiętają, a to były, podejrzewam, naprawdę bardzo nerwowe dni.
1: Czujniki w Mikołajkach ile wykazały tego promieniowania?
0: 100 tysięcy razy większe dawki, a się większy poziom promieniowania niż to było powiedzmy jeszcze dzień wcześniej.
1: Czyli tak naprawdę na drugi dzień każdy świecił.
0: No może nie tyle świecił, co każdy był przerażony, prawda? Bo ja sobie też wyobrażam takiego pracownika takiej stacji meteorologicznej w Mikołajkach, gdzie on nagle przeprowadza pomiary, a tutaj nagle wszystkie czujniki, wskaźniki wariują. Przecież nikt początkowo w to nie uwierzył. Resetowano, skalibrowano te wszystkie urządzenia i dopiero potem się okazało przy drugim pomiarze, że jednak coś jest nie tak. Pierwsze informacje nadeszły ze Szwecji, prawda? Bo dopiero przez szwedzkie elektrowni jądrowej pracownicy wykryli to promieniowanie. Wprawdzie na początku obawiali się, że to wyszło u nich, że u nich doszło do przecieku, później już było wszystko jasne. Ale bardzo długo Związek Radziecki nie dzielił się przez opinią publiczną tym, co się tak naprawdę stało. Oczywiście stacje zachodnie też przekazywały pewne informacje nie do końca zgodne z prawdą, bo wtedy tych informacji tak naprawdę nie było, ale wystarczyło jedno zdjęcie satelitarne, prawda, które wykonała satelita amerykańska, gdzie było widać ten zniszczony reaktor i było wtedy pewne, że no to jest naprawdę poważna awaria.
1: A jak już prawda wyszła na jaw, to okazało się, że płyn ma nas uratować. Płyn Lugola.
0: No, tak było. Płyn Lugola miał zabezpieczyć gruczoły tarczycy osób niepełnoletnich. 18,5 miliona tych dawek tego płynu podano. Akcja profilaktycznie zorganizowana, nie oszukujmy się, świetnie. Ja też piłem, ale nie pamiętam w ogóle kompletnie smaku. Nie pamiętam. Pamiętam kolor, pamiętam kieliszek, czy tam pojemnik, prawda, ale smaku kompletnie nie pamiętam, więc jakoś tak to wyszło. Miałem 13 lat, więc coś tam powinienem już pamiętać. No.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki serdeczne.
2: Borys Tynka swoje doświadczenia i wiedzę zebrał między innymi w książce Sekrety Czarnobyla, gdzie opowiada o wyprawach do strefy wykluczenia oraz historii i konsekwencjach katastrofy czarnobylskiej. SK2

0: 9, Agata Chruściak, zapraszam. Konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników. Donald Tusk reaguje na decyzję Karola Nawrockiego, a przypomnijmy, polski prezydent zdecydował o odebraniu Wołodymyrowi Załańskiemu Orderu Orła Białego. Ma to związek z nadaniem przez ukraińskiego przywódcę jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA.
1: Nie możemy zapomnieć o naszej historii. Tak rozumiemy obowiązek wobec tych, którzy nie mogą już mówić własnym głosem.
0: Mówił Karol Nawrocki, a decyzja o odebraniu Orderu Orła Białego wymaga jeszcze kontrasygnaty premiera. Powalone drzewa, zalane ulice i podtopione budynki, setki interwencji strażaków po gwałtownych burzach, które przeszły nad Polską. Tylko w Wielkopolsce z pomocą strażacy wyjeżdżali ponad 500 razy. W Lesznie ranna została jedna osoba, to nastolatek przygnieciony przez drzewo. A to jeszcze nie koniec gwałtownej aury. IMGW wydało ostrzeżenia przed upałami i burzami. I jeszcze mundial. Znamy pierwsze drużyny, które straciły szansę na awans do fazy pucharowej. To Haiti, które 0-3 przegrało z Brazylią i Turcją, która 0-1 przegrała z Paragwajem. W innych meczach Maroko wygrało ze Szkocją 1-0, a USA pokonały Australię 2-0.
2: Dzień dobry, melduje się przy mikrofonie jak co tydzień po 9:00. Zaczynamy radio śniadaniowe w Radiu SK2. Z czym nie możecie wygrać w sobotni poranek? Bo ja na przykład z lenistwem i o lenistwie mógłbym zaśpiewać tak jak Ania Dąbrowska, z tobą nie umiem wygrać. Ten hit ode mnie na dobry początek naszego spotkania. Michał Hanczak, witajcie.

0: świeżo upieczony mąż pojawił się na antenie Radia SK2. Jeremi Sikorski tydzień temu wziął ślub. Wszystkiego najlepszego oczywiście życzę z całego serca. Niech wam się wiedzie, drodzy młodzi. Wracam, to hit Jeremiego, który zagrałem na dobry początek naszego spotkania, no bo wracam jak co tydzień między 9 a 13 z Radiem Śniadaniowym, czyli programem śniadaniowym nie w telewizji, a w radiu, ale jak to w śniadaniówkach bywa, tematów mnóstwo najróżniejszych mam dla was i tych muzycznych, bo będziemy świętowali urodziny różnych artystów albo jubileusze znanych płyt, ale też poza muzycznych. Trochę popodróżujemy z mikrofonem po Polsce, bo jest parę miejsc i parę imprez godnych i wartych odwiedzenia, do czego też będę was zachęcał. Ale wiem, że niektórzy ten weekend spędzają nad książkami albo nad testami, jeżeli studiują zaocznie, no bo to jest czas sesji. Jak studenci czują się przed tą letnią sesją?
1: Ja jestem bardzo dobrze nastawiony.
2: Bardzo niedobrze. Za dużo materiału do nauki.
3: Staram się systematycznie uczyć, a chociaż to i tak czasami nie wychodzi, da się nauczyć.
4: Czuję się dobrze przygotowany. Mam nadzieję, że wszystko zdam w pierwszym terminie.
0: Jak nie wy, to kto? Drodzy studenci słuchający Radia SK2, Mrozu i Thompson już teraz na naszej antenie z dedykacją dla was.
5: SK2.

Wiktor Waligura w Radiu SK2. Cztery pory roku, cztery dekady mijają właśnie od premiery albumu, z którego za chwilę wam zagram. Ta płyta to jeden z albumów zespołu Lady Punk o dwóch takich, co ukradli księżyc. I jak się pewnie większość z was już domyśla, to jest płyta z muzyką, która powstała na potrzeby serialu rysunkowego o tym samym tytule, o przygodach Jacka i Placka. No i najpopularniejszą piosenką z tego albumu było oczywiście i jest do dzisiaj Marchewkowe pole. Za chwilę sobie ten hit przypomnimy, a ja przy okazji wrócę do czasów mojego dzieciństwa bardzo wczesnego, bo tak się składa, że ten album jest moim równolatkiem. Ukazał się niedługo potem, jak ja się urodziłem. Mój tata jakimś cudem tego winyla gdzieś tam w tych czasach dostał. Wtedy nie było to takie proste i zawsze przypominał mi, że ta piosenka i ta płyta to jest trochę taka pamiątka z moich narodzin. Pozdrowienia dla wszystkich równolatków. Jacka Placka, Lady Punk. Lady Punk 45-lecie obchodzą w tym roku. No i oczywiście dla równolatków Marchewkowego pola. SK2.

0: Wyszyty. Na bank. Ktoś z was, na przykład jadąc teraz na sobotnie zakupy, śpiewał sobie za kółkiem Jak zapomnieć, razem z 18L. Takie właśnie najlepsze polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Michał Hanczak z tej strony, to jest Radio Śniadaniowe. Za chwilę mała przerwa, ale potem gram kolejny hit tytułowy z właśnie wydanego albumu Roxy Węgiel. Ta płyta od wczoraj jest dostępna, nosi tytuł Błękit. No akurat ten hit znamy już od roku, ale oczywiście na tej płycie kryją się zupełnie premierowe piosenki. No i wychodzi na to, że Błękit jest kolorem zaczynającego się za chwilę lata. Tego przynajmniej Roxy Węgiel życzę.
1: SK2. Autopromocja.
2: Kiełbasa? Krakowska.
3: Śliwka? Z Nałęczowa.
4: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
5: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
5: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
4: SK2. Najlepsze polskie hity.
5: Najlepsze, bo polskie.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
7: Wielkie emocje? Najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
8: Rozpocznij lato z Omoda JQ Carset. Już 20 czerwca zapraszamy na Customer Day, wyjątkowe wydarzenie dla całej rodziny. Poznaj najnowsze modele Omoda JQ, wybierz się na jazdę testową i spędź czas przy letnim poczęstunku. Nie zabraknie również

0: dyplomi, certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
1: Bezpłatnie.
0: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
2: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów, w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II, 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
3: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: Planujesz aktywny weekend? Szukasz pomysłu na atrakcje dla dzieci? Piechocka Travel rozszerza działalność o wypożyczalnie między innymi rowerów elektrycznych i skuterów, przyczepy kempingowej, namiotów, w tym dachowego, oraz dmuchańców dla małych i dużych z 30-metrowym torem przeszkód. Potrzebujesz sprzętu na jeden dzień lub dłużej? U nas wypożyczysz wszystko w jednym miejscu. Sprawdź pełną ofertę na www.piechockatravel.pl i wynajmij sprzęt dopasowany do swoich potrzeb.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Gastorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii miał być nowy grill,
8: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
9: I po reklamie.

0: sezon na ten hit, czyli na piosenkę pod tytułem Sezon trwa w najlepsze. Dawid Podsiadło numerem 1 gorącej polskiej dwudziestki wczoraj, a więc można stwierdzić, że ten hit jest waszym ulubionym w ostatnich dniach. Można oczywiście głosować cały czas na sk2.pl, a lista w każdy piątek po 18 na naszej antenie już teraz zapraszam w imieniu Łukasza Zduńczyka. Dzisiaj Dawid Podsiadło w ramach swojej stadionowej trasy obrotowy tour dociera do Gdańska. Za tydzień dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. A za chwilę o 10 newsy z kraju i ze świata. Potem z kolei kolejne najlepsze polskie hity, m.in. Stygnie lato od Kuby i Kuby.
1: SK2. Reklama.
2: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Czy nauka może być bezpłatna?
6: Bezpłatna?
5: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
6: Ania, rachunkowość?
5: Zdała i jest na plusie.
6: Iga, administracja? Zdała i ogarnie ci biuro.
5: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
6: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
5: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
6: Bezpłatnie.
5: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
7: Rozpocznij lato z Omoda Jayku Carset. Już 20 czerwca zapraszamy na Customer Day. Wyjątkowe wydarzenie dla całej rodziny. Poznaj najnowsze modele Omoda Jayku. Wybierz się na jazdę testową i spędź czas przy letnim poczęstunku. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych. Zapraszamy 20 czerwca w godzinach od 10 do 14 do salonu Omoda Jayku Carset przy ulicy Janowskiej 71 w Białej Podlaskiej. Do zobaczenia!
8: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
9: Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
10: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii miał być nowy grill,
12: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
15: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
16: I po reklamie.
17: Co? Gdzie? Kiedy?
18: Agata Bogucka, zapraszam. W Białej Podlaskiej można już obejrzeć piątą część przygód zabawek Toy Story 5. Tym razem czeka je zupełnie nowe wyzwanie, świat technologii. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki muszą zmierzyć się z rzeczywistością, w której uwagę dzieci coraz częściej przyciągają elektroniczne gadżety. Na naszej antenie możecie zgarnąć bilety do kina. Słuchajcie uważnie radia SK2 Biała Podlaska.
1: 10. Agata Chruściak, zapraszam. Usłyszał zarzut zabójstwa. To Gruzin, który miał śmiertelnie postrzelić Rosjanina w Białej Podlaskiej. Podejrzany Elnur A. nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.
16: Podejrzany miał dokonać zabójstwa z użyciem broni palnej, oddając w kierunku pokrzywdzonego 5 strzałów.
1: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Prokurator skierował też wniosek o 3-miesięczny areszt. Utrudnienia mogą potrwać nawet do poniedziałku. To na linii kolejowej Poznań-Berlin, a dokładnie między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Pociągi dalekobieżne jeżdżą objazdami, a wszystko przez obniżenie sieci trakcyjnej. Tysięczny mecz na Mundialu będzie nieco inny. Organizatorzy zapowiedzieli, że z tej okazji sędziowie dostaną specjalne naszywki, a na strojach pojawi się napis Match 1000. To podczas spotkania Tunezja-Japonia.
0: Zwykle mówię, że witam was gorąco, ale dzisiaj przy tych upałach to ja powiem, że tak chłodno was witam i orzeźwiająco. Michał Hanczak, to Radio Śniadaniowe w Radiu SK2. Zajrzymy w tej godzinie i do Zakopanego, i do Gdyni. Będą też urodziny Wiktora Dyduły, ale na początek kombi.

0: Kasia Kowalska dodała nam trochę pieprzu i soli do śniadania sobotniego. Smacznego, jeżeli ktoś właśnie przy śniadaniu, a to jest radio śniadaniowe. Bardzo się cieszę, że mogę wam towarzyszyć. Michał Hanczak z tej strony. Teraz zaglądamy do Zakopanego, bo tam, słuchajcie, odżyły nadzieje tuż przed wakacjami. Nadzieje na bogatych turystów z Półwyspu Arabskiego. Powoli wracają loty z tej części świata. No i na przykład jedna linia już do Krakowa lata, druga dołączy na dniach. No i rzeczywiście górale zacierają ręce. Jak mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, to dobry znak, że loty wracają. Chociaż nie ma co liczyć na najazd arabskich turystów w tym sezonie.
1: Spodziewamy się powrotu rezerwacji turystów Bliskiego Wschodu, turystów arabskich, ale na pewno nie w takim wymiarze w tym sezonie, jak doświadczaliśmy to poprzednimi latami. Zakładamy, iż około 50% rezerwacji, które miały się tego lata odbyć, będzie przywrócona i się zrealizuje.
2: Oni bardzo lubią jeździć dorożkami. Dla fiakrów to jest bardzo dobry klient.
3: No, a zwłaszcza im pasuje pogoda nasza.
4: To nie są klienci, którzy oglądają każdą złotówkę.
1: Także ruch wróci, ale w dużo mniejszym wymiarze niż mieliśmy z tym do czynienia w poprzednich latach i raczej będzie to już nie do podniesienia w sezonie 26.
0: Czyli jest szansa, że jeszcze tego lata w górach ceny dla polskich też turystów nie osiągną szczytu. Dobrze kombinuję, czy niekoniecznie? W każdym razie w Radiu SK2 za darmo mam dla was najlepsze polskie hity. Już teraz Cyrko i Prywatny Bal, a za chwilę jeszcze m.in. Quevo, Zalia i Faust. Nie ucieknę. SK2.

0: słuchacie Radia SK2, a przed chwilą w głośnikach zespół Subtuastic. Teraz jednak spotkanie z chłopakiem z gitarą, między innymi, i z wielkim talentem, no i też całkiem sporą popularnością, kilkoma dużymi hitami na koncie. A w dodatku dzisiaj z tortem i świeczkami, mam nadzieję. Bo to Wiktor Dyduła dzisiaj właśnie obchodzi urodziny. Dwójka z przodu po raz ostatni się pojawia. Młody jeszcze bardzo ten chłopak. Ale wróćmy sobie wspomnieniami do jego początków, do dzieciństwa i tak z okazji urodzin taki mini benefis na antenie Radia SK2 mu teraz urządzamy. Zapytałem Wiktora, czy pamięta swój pierwszy oficjalny występ na scenie.
1: Pierwszy raz na scenie był chyba w gimnazjum, kiedy grałem... A nie, przepraszam, w podstawówce Golców śpiewałem z kumplem. Byliśmy przebrani na galowo, mieliśmy okulary i śpiewaliśmy Ściernisko. I rękę tak trzymaliśmy u góry, tak. No, super, super. I zapomniałem tekstu i się popłakałem, bo nie wygrałem pierwszej nagrody.
0: A co było pierwszym instrumentem Wiktora?
1: Mój pierwszy instrument to była plastikowa gitara, taka w stylu Guitar Hero, która wydawała różne dźwięki i mama później wyciągnęła baterię z niej, bo wkurzała wszystkich na okno.
0: Jak dobrze, że muzyka wygrała i Wiktor się nie zraził, tylko dalej grał, kiedy tylko mógł, już potem na prawdziwej gitarze i między innymi nagrał kilka hitów, które znacie doskonale z anteny Radia SK2. Ten największy to zdecydowanie Tam słońce, gdzie my i sobie teraz ten hit właśnie przypomnimy. Wiktora pozdrawiamy, wszystkiego najlepszego. Gdybyście chcieli go zobaczyć na żywo, a warto, to jutro możecie wpadać do Zduńskiej Woli, niedaleko Łodzi, bo tam w ramach koncertu z cyklu SK Music Tour Wiktor Dyduła wystąpi.

0: To jedna z nowości, które gramy na antenie Radia SK2. Nowy singiel Bledki z jej epki pod tytułem Eter. Tańcz. Można potańczyć. W końcu mamy sobotnie przedpołudnie. Wiem, że niektórzy tańczą głównie na rurze od odkurzacza w sobotnie przedpołudnie, ale mam nadzieję, że nawet jeżeli musicie sprzątać, to przy hitach z Radia SK2 jakoś tak idzie łatwiej. W tym programie dużo podróżujemy po Polsce z mikrofonem. W tej godzinie byliśmy już w Zakopanem, to teraz siop na drugi koniec Polski, czyli lecimy szybciutko do Gdyni, bo tam trwa już Święto Morza. Najbliższe dni pełne atrakcji. Dzisiaj na przykład można wybrać się i wziąć udział w wielkiej paradzie, która po godzinie 15 ruszy z placu Arki Gdynia. A co konkretnie kryje się pod hasłem Wielka Parada?
1: Parada Święta Morza bulwarem nadmorskim. Konkurs na najciekawsze morskie przebranie. Od klasycznych marynarzy, kapitanów, poprzez fantazyjne stroje, na przykład takich stworów morskich.
0: Zapowiadała Mariola Śrubarczyk-Cichowska z Rady Miasta Gdyni. Święto Morza pełne atrakcji, również koncertów. Wszystkie szczegóły oczywiście czekają w internecie. A u nas morze polskich hitów. Za kilka chwil m.in. coś od Dawida Kwiatkowskiego, a także zespołu Strachy na Lach.
2: SK2. Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty? Od...

0: Strzelisz coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
5: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie. Z delikatesów centrum.
6: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.

0: wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
1: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
4: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
5: To będzie ostatnia reklama.
4: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
6: I po reklamie.

0: Ewelina Flinta z hitem Żałuję na antenie Radia SK2 przed godziną 11. Może i żałujemy, że naszych piłkarzy nie ma na mundialu, ale my w Radiu SK2 mamy mundialową akcję dla was, naszych słuchaczy. I wcale nie trzeba umieć grać w piłkę, chociaż jest to oczywiście mile widziane. To jest akcja SK Karniaki Cup ze Sławomirem Peszko w roli twarzy i głosu tej akcji, bo to właśnie Sławek zadaje wam zagadki, w których jedno słowo jest wygwizdane. Kto odgadnie, jakiego słowa brakuje, nie dość, że zgarnie tysiaka, to jeszcze zaprosimy go 4 lipca na PGE Narodowy w Warszawie na specjalny mecz, w którym do wygrania będzie 10 tysięcy złotych. Jeżeli chcecie się z nami pobawić, to wpadajcie już teraz na sk2.pl i koniecznie się zgłoście.
1: SK2. Reklama.
2: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej, jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr, tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny, tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Schab wieprzowy, dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,99.

0: ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita, złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Let's go!
3: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
10: Kia. Movement that inspires.
11: I po reklamie.
12: 11. Agata Chruściak, zapraszam. Trwa policyjna obława w Świętokrzyskiem. Mundurowi szukają mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo w Mierzawie. 49-latek miał zaatakować nożem swoich teściów. Nie żyje 80-latek, a jego żona w ciężkim stanie trafiła do szpitala.
13: Trwają intensywne czynności poszukiwawcze ukierunkowane na ustalenie miejsca jego pobytu i zatrzymanie.
12: Mówi Sylwia Faryna z tamtejszej policji. Jak udało nam się ustalić, poszukiwany jest byłym policjantem. Przez Polskę przeszły potężne burze, tylko w Wielkopolsce strażacy interweniowali prawie 500 razy.
14: W Promnicach na terenie powiatu poznańskiego doszło do pożaru poddasza. Powstał w wyniku prawdopodobnego wyładowania atmosferycznego.
12: Powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Niebezpiecznie będzie również dziś. IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami dla zachodniej części kraju. Reprezentacja Brazylii odzyskała prowadzenie. To na liście drużyn z największą liczbą strzelonych goli w historii Mistrzostw Świata. W drugiej rundzie fazy grupowej tegorocznego mundialu Canarinhos pokonali Haiti 3-0 i mają na swoim koncie 241 trafień.
15: Minuta po 11:00. Bardzo się cieszę, że to sobotnie przedpołudnie spędzamy razem. Michał Hanczak z tej strony. Przed nami kolejna godzina radia śniadaniowego. Upalnie w ten weekend, ale może być burzowo. Natomiast pomimo burz, Antek Smykiewicz zaśpiewa na początek tej godziny, potem Sanach, a potem jeszcze 30 lat pewnego albumu Various Max.

0: lata 90. Moment, kiedy cała Polska usłyszała głos Kuby Badacha w takiej śmiesznej czapce w teledysku. Kuba Badach, Robert Jansson, Małe Szczęścia. Ten hit warto sobie przypominać, jego treść zwłaszcza. Zwłaszcza w sobotnie przedpołudnie. Do Roberta Janssona jeszcze w tej godzinie wrócimy. Tymczasem w Radiu Śniadaniowym przygotowujemy się do wakacji. Jeżeli planujecie jakieś zagraniczne urlopy, zwłaszcza w krajach egzotycznych, to tak naprawdę jest to ostatni dzwonek, żeby się dobrze przygotować do tego wyjazdu, czyli na przykład zaszczepić na choroby, które mogą na was czyhać w jakichś bardzo odległych krajach. Jak się szczepić, na co, przed jaką podróżą, w jakim terminie, o tym wszystkim dowiecie się, odwiedzając na przykład Centra Medycyny Podróży, których w Polsce jest kilkanaście, no i w których czekają na was lekarze, którzy skonsultują was przed wyjazdem, nie tylko zaszczepią, ale też poradzą, co zabrać ze sobą na taki konkretny wyjazd. O tym dr Sławomir Ogórek z Centrum Medycyny Podróży w Olsztynie.
1: O czym nie zapomnieć, a co jest zbędne, bo różne schodzą opinie, pacjenci sobie wiozą pół plecaka probiotyków, nie wiadomo po co, a na przykład nie mają zwykłych środków odkażających i bandaża.
0: Ja już teraz wszystkim wam życzę udanych, bezpiecznych wakacji, nieważne czy będą gdzieś daleko w świecie, czy na tak zwanym RODOS, czyli rodzinnych ogródkach działkowych otoczonych siatką, znany skrótnie od dziś, czy na przykład będą to wakacje gdzieś w Polsce. Zresztą o tym, że Polska jest najfajniejsza, to jeszcze wam będziemy opowiadać. Ale teraz zagrajmy najlepsze polskie hity. Mam dla was nowość od Kasi Sienkiewicz. Były momenty.

0: Tu Radio SK2, tu gramy najlepsze polskie hity, także te najnowsze, jak Flora Maćka Musiałowskiego. Było o florze, teraz jednak będzie bardziej o faunie, bo za chwilę pojawi się na antenie Radia SK2 orzeł, bardzo słynny, a to dlatego, że jutro minie 30 lat od premiery albumu Ego, czyli płyty zespołu Various Monks. Cofamy się teraz do 96 roku. Wtedy rzeczywiście mało kto wierzył, że grupa Various Monks odniesie jeszcze jakieś sukcesy, dlatego że z zespołu odeszła Anita Lipnicka i też kariery nie wróżono. A tu nagle pojawiła się prosto z szansy na sukces młoda blondynka Kasia Stankiewicz. No i to ją zespół zaprosił do dalszej współpracy. I okazało się to strzałem w dziesiątkę. Najpierw pojawił się singiel pod tytułem Orła Cień, który bardzo szybko podbił wszelkie listy hitów, no i w sumie stał się ikoną muzycznej popkultury w latach 90., bo nawet cytowany był przecież w Killerze. Kasia Stankiewicz napisała tekst do tej piosenki i jak mi przyznała, to był jej pierwszy w życiu napisany tekst, w dodatku bardzo szybko.
1: No akurat nie wiem, jakim nadaniem się dzieją takie rzeczy, ale czasami są takie tak zwane złote strzały i to był ten złoty strzał, bo ja napisałam tę piosenkę w 3 minuty.
0: Ten orzeł poszybował wysoko na listach hitów, ale potem ukazała się 21 czerwca płyta pod tytułem Ego z charakterystycznymi rybkami na okładce. No i przyniosła kolejne hity, m.in. Ten sen czy Mówią mi. Na 30-lecie płyty i rozpoczęcia współpracy z Kasią Stankiewicz grupa ogłosiła, że ruszy jesienią w trasę koncertową, jubileuszową. No i odwiedzi rzeczywiście mnóstwo miast i miasteczek. Daty i miejsca już są podane, więc sprawdzajcie. Wcześniej zresztą Various Monks można spotkać się podczas koncertów plenerowych w całej Polsce. Tego lata mają ich naprawdę mnóstwo. Także zagrają na festiwalach, m.in. na Poland Rocku. Ja teraz zagram ten pierwszy hit, który promował płytę Ego 30 lat temu. To oczywiście Orła Cień. I uwaga, jeżeli nie macie tej płyty jakimś cudem, a chcielibyście ją mieć na kompakcie, to ja mogę ją wam podarować przy sobocie. Tylko musicie mnie przekonać, że to do was właśnie ta płyta powinna trafić. Możecie podzielić się jakąś swoją historią związaną z piosenką Orła Cień. Czekam na Messengerze Radia SK2. Piszcie albo nagrywajcie głosówki.

0: wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej, prawda? Nie ma to jak wracać do siebie. I w ten sposób też można interpretować tę piosenkę Natalii Zastępy. My uwielbiamy wracać do siebie, czyli do naszego kraju i opowiadać wam o tym, co fajnego w Polsce się dzieje. W tym programie często z mikrofonem podróżujemy po różnych częściach Polski, ale przed wakacjami i przez dużą część wakacji będziemy wam po raz kolejny udowadniać na każdym kroku, że Polska jest najfajniejsza i będziemy też słuchać waszych opowieści o waszych ulubionych miejscach w naszym kraju, a w zamian będziemy wysyłać was w kolejne miejsca na weekendy do ekskluzywnych hoteli w całej Polsce, głównie nad morzem oraz w górach. Także jest to całkiem niezła gratka dla tych, którzy chcieliby wyrwać się gdzieś na trochę wakacyjnego luzu i w dodatku jeszcze zaznać odrobiny luksusu. Już teraz na sk2.pl można się zgłaszać do tej zabawy. Bądźcie czujni od poniedziałku, bo wtedy zaczynamy do was dzwonić i zapraszać was do pięciogwiazdkowych hoteli.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
2: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
2: Lato na wypasie tylko w SK2.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
6: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Doskonale. Kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Już

0: Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
2: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
8: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy. Jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: Można już uznać, że to idealny hit na dziś, w dzień gorącego lata. Co prawda lato to astronomiczne, zaczyna się jutro, kalendarzowe pojutrze, ale już dzisiaj gorąco w całym kraju praktycznie. Uważajcie na siebie, dbajcie o nawodnienie, kremy z filtrem, okulary przeciwsłoneczne, no i o to, żeby schować się od czasu do czasu w cieniu. Ale w sumie to czekaliśmy trochę na taką właśnie upalną letnią pogodę, prawda? A skoro weekend z początkiem lata, no to w wielu miejscach w naszym kraju dużo się dzieje, bo i noc kupały, i wianki. Na przykład w Warszawie dzisiaj wianki nad Wisłą, czyli bardzo duża impreza plenerowa. Od 13:00 piknik świętojański w Parku Fontan, a wieczorem koncerty polskich gwiazd doskonale znanych z anteny Radia SK2, bo między innymi pojawią się Beata Ibaim, Kasia Nosowska, Anita Lipnicka, Margaret czy Patrycja Markowska. Wstęp oczywiście wolny, a zaprasza Radio SK2. Jeżeli jesteście z Warszawy albo macie blisko, chcecie wybrać się na wycieczkę, to koniecznie to zróbcie.
1: SK2. Reklama.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
5: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
6: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
16: Widaron.
15: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
16: Widaron.
15: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
16: Widaron.
15: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
16: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
17: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
20: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
19: Wspaniale się to ogląda.
20: A jak smakuje?
19: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy? Agata Bogucka, zapraszam. Gminny Ośrodek Kultury w Wisznicach zaprasza na wianki nad Zielawą. Spotykamy się już dzisiaj w programie Warsztat Plecenia Wianków i Plenerowe Widowisko Noc Świętojańska w wykonaniu Bialskiego Teatru Słowa. Wieczorem przyjdzie też czas na koncerty. Organizatorzy zachęcają do zabrania ze sobą koców i koszyczków piknikowych. Spotykamy się już dziś o 15 na terenach zielonych za Centrum Kultury Chrześcijańskiej w Wisznicach.
21: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Problemy na czwórce między Pietrzykowicami a Wrocławiem. Tu przewróciła się ciężarówka. Ruch w kierunku stolicy Dolnego Śląska odbywa się tylko lewym pasem. Podobny wypadek na S5 między Krynicznym a Wrocławiem. Tam także w stronę Wrocławia pojedziecie tylko jednym pasem. Zagraniczne media piszą o zaostrzeniu polsko-ukraińskich relacji. To po decyzji Karola Nawrockiego. Wczoraj zdecydował on o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy, Wołodymyrowi Zełenskiemu. Ta decyzja zapewne doprowadzi do poważnego kryzysu dyplomatycznego między sąsiadami i to kilka dni przed konferencją na temat odbudowy Ukrainy w Gdańsku, to głos dziennika Jerusalem Post. Z kolei według niemieckiego Deutsche Welle to zaostrzenie polsko-ukraińskiego sporu. Dwie trasy, przewyższenia, setki rowerzystów i konkursy z nagrodami. Trwają wyścigi kolarzy podczas Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Dziś rywalizacja na 20 i 40 kilometrów.
22: Błoto nas trochę przeraża, ale myślę, że będzie dobrze.
23: Dlaczego rower akurat?
24: Nie tylko rower. Maratony, półmaratony. No trzeba coś robić, nie, w życiu.
25: 3, 2, 1, start!
21: A rowerowe rajdy czekają na Was również jutro.
0: To praktycznie końcówka wiosny, dlatego już przed 12 zagrałem hit w Dzień Gorącego Lata i w tej godzinie Radia Śniadaniowego też lato muzycznie witać będziemy, a to za sprawą pewnego hitu, który znamy od lat 90. Ale wcześniej powiem, co zrobić, żeby zagrać na PGE Narodowym w Warszawie, nie będąc piłkarzem ani gwiazdą muzyki pop. Będzie też pewna śmierdząca sprawa. Michał Hanczak, zapraszam, tak czy owak.

0: Ania Karwan na antenie Radia SK2. To i hit To mi graj. Grają piłkarze na mundialu, to znaczy nie nasi, ale wy możecie za to zagrać na PGE Narodowym w Warszawie. W dodatku ze Sławkiem Peszko i wcale nie musicie być zawodowymi piłkarzami. Co więcej, nawet nie musicie być bardzo wysportowani. Dacie radę, a pierwszym etapem, żeby znaleźć się na tym narodowym, jest po prostu odgadnięcie brakującego, wygwizdanego słowa wypowiedzi wspomnianego Sławka. Potrzebujemy oczywiście 11 osób. Wczoraj jako czwarty do naszej drużyny dołączył Janusz, który o poranku bardzo dobrze odgadł wygwizdane słowo.
1: Największa różnica między weselem a mundialem jest taka, że na mundialu nikt cię nie ciągnie do
2: tańca.
3: Do tańca.
2: Tańca.
3: Do tańca? Na pewno?
2: Tak.
3: Jesteś tego na 100%
2: tak.
3: pewny? Jesteś tego na 100%
2: tak.
3: pewny?
2: Tak.
3: Tak jest! W końcu! W końcu się udało! Janusz! W końcu się udało! O poranku pierwsze powołanie poleciało.
2: Świetnie.
0: Janusz zgarnął tysiaka i zaproszenie do Warszawy 4 lipca. Wtedy to fundujemy mu nocleg, może wpaść z osobą towarzyszącą. No i w naszej drużynie zagra na PGE Narodowym razem ze Sławkiem Peszko. No i być może zgarnie 10 tysięcy złotych, bo to jest nagroda główna w całej zabawie. Od poniedziałku znowu szansa na to, żeby dołączyć do naszej drużyny, ale najpierw trzeba się zgłosić. SK2.pl to jest właściwy kierunek. Tam też czeka na was nowa zagadka od Sławka. To wy się zgłaszajcie, a ja mam już tutaj bardzo dobrych muzycznych zawodników, bo przed nami Mezo i Kasia Wilka, a zaraz potem Oskar Cyms.
4: SK

Nie ma miejsca jak dom, nie ma to jak mrozu, kiedy dookoła nas piekarnik. Trzymajcie się tam jakoś, nie dajcie się upałom. Mrozu w Radiu SK2 ze swoim nowym hitem, Michał Hanczak z tej strony. W Radiu Śniadaniowym teraz będziemy witać lato. Ja wiem, że to lato zaczyna się tak naprawdę astronomiczne. Jutro kalendarzowe, pojutrze, ale przecież jest upał i jest weekend, już można powiedzieć całkiem letni. Dlatego muszę wam zagrać jeden z hymnów lata, tych polskich, które znają praktycznie wszyscy od kilku już pokoleń, bo ta piosenka ma ponad 30 lat. Cofamy się do 95 roku. Wtedy to formacja Nieżywych Schabów nagrała kawałek pod tytułem Lato, który o mały włos, a wcale nie znalazłby się na płycie Fantomas. Jednak ktoś zdecydował, że ta piosenka na tej płycie znaleźć się powinna i miał rację, bo bardzo dużo się zmieniło w życiu członków tej grupy po wydaniu tego kawałka. Na przykład wcześniej grupa jeździła na koncerty pociągami, a po sukcesie hitu Lato kupiła sobie busa, a nawet czasami fundowała sobie bilety lotnicze. Co więcej, jeden z członków zespołu kupił sobie 3 zegarki naraz. Także rzeczywiście lato okazało się wtedy bardzo owocne. Sam teledysk powstawał bardzo chałupniczo, a w sumie to garażowo, bo Marek Kościkiewicz użyczył swojego garażu, do którego członkowie zespołu przyjechali. Przyjechali też inni przyjaciele grupy, bardzo znani. Na przykład pojawił się Andrzej Piaseczny, dziewczyny z grupy Desu, bardzo popularne wtedy Agnieszka Maciąg, która zagrała na akordeonie pożyczonym od Marka Sierockiego. Takie to były czasy, takie to są wspomnienia związane z hitem Lato, który zresztą dostał mnóstwo nagród. Wygrał różne tam plebiscyty na przebój lata, przebój roku i tak dalej, i tak dalej. Miał też nominację do Fryderyków za piosenkę roku. Lato, lato wszędzie, za chwilę sobie razem możemy zaśpiewać, to znaczy ja wyłączam mikrofon, a wy śpiewajcie, gdziekolwiek jesteście. Ja poza anteną też śpiewać będę. Formacja Nieżywych Schabów już teraz w Radiu SK2 na taki dobry początek lata i wakacji za chwilę. SK2.

0: dobrze wracać do tej piosenki. Stanisław Sojka i Tolerancja na antenie Radia SK2. Jeżeli akurat teraz coś jecie, jesteście wrażliwi, macie też bardzo rozbudowaną wyobraźnię, to ja z góry przepraszam i uprzedzam, że teraz będzie śmierdząca sprawa, ale bardzo ciekawa ze względów przyrodniczych. W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego spore poruszenie, a to dlatego, że lada chwila zakwitnie dziwidło olbrzymie. Nazwa cudowna, zapach nieco mniej, bo to jest naprawdę brzydki zapach, który ma przyciągać owady, opowiada Karolina Sokołowska z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Uwaga, już mówimy, czym to pachnie.
1: Zapach, tak się opisuje, jako mieszankę moczu, padliny, zgnitego mięsa. W okresie kwitnienia, żeby przyciągnąć zapylaczy i żeby jeszcze ten odór bardziej się unosił, potrafi podgrzewać dno kwiatostanowe.
0: Prawdopodobnie dziwidło olbrzymie w pełni rozkwitnie albo jutro, albo w poniedziałek. Bardzo krótko będzie można podziwiać ten kwiat, bo rzeczywiście to jest krótkotrwała sprawa. Może i lepiej, bo smród też jest konkretny. Ale jeżeli

0: promocja.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Brak prądu przez kilka dni, powódź błyskawiczna to zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
8: Rozpocznij lato z Omoda JQ Car Set. Już 20 czerwca zapraszamy na Customer Day, wyjątkowe wydarzenie dla całej rodziny. Poznaj najnowsze modele Omoda JQ, wybierz się na jazdę testową i spędź czas przy letnim poczęstunku. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych. Zapraszamy 20 czerwca w godzinach od 10 do 14 do salonu Omoda JQ Car Set przy ulicy Janowskiej 71 w Białej Podlaskiej. Do zobaczenia!
9: Czy nauka może być bezpłatna?
10: Bezpłatna?
9: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
10: Ania, rachunkowość.
9: Zdała i jest na plusie.
10: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
9: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
10: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
9: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
10: Bezpłatnie.
9: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
11: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: To jest hot! Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest hot!
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Castorama. Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się odmalować salon.
16: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
15: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
16: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: I po reklamie.

0: Kilka chwil temu w Radiu SK2 mówiłem wam o śmierdzącym dziwidle olbrzymim we Wrocławiu, a tymczasem Iwona, nasza słuchaczka, napisała do mnie wiadomość, że ona nie musi wychodzić z domu, bo przy dwójce dzieci i mężu to ona dziwidło olbrzymie ma co tydzień w łazience. No i góra prania na nią czeka. No to może być czasami prawdziwa broń biologiczna. Trzymaj się tam dzielnie. Wszystkich was, którzy teraz piorą, sprzątają, robią jakieś bardzo ciężkie rzeczy. Pozdrawiam. Za chwilę grać wam dalej będzie Kamil Kowalski. Między innymi zagra hymn tegorocznego męskiego grania, czyli Nareszcie. Od razu wam zdradzę, że w przyszłym tygodniu będzie można u nas upolować karnety na męskie granie. A ja pędzę dalej, no nie na koncert, a na zawody sportowe. Być może jeszcze z niektórymi z was w ten weekend spotkam się na Pustyni Błędowskiej podczas Małopolska Tour, czyli zawodów dla tych, którzy uwielbiają śmigać na rowerach. Michał Hanczak, do usłyszenia.
1: SK2. Reklama.
2: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.

0: od sklepu Biedronka.
1: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
2: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
4: Czy nauka może być bezpłatna?
5: Bezpłatna?
4: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
5: Ania, rachunkowość.
4: Zdała i jest na plusie.
5: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
4: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
5: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
4: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
5: Bezpłatnie.
4: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie, wie, wie.
9: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Planujesz aktywny weekend? Szukasz pomysłu na atrakcje dla dzieci? Piechocka Travel rozszerza działalność o wypożyczalnie m.in. rowerów elektrycznych i skuterów, przyczepy kempingowej, namiotów, w tym dachowego, oraz dmuchańców dla małych i dużych z 30-metrowym torem przeszkód. Potrzebujesz sprzętu na jeden dzień lub dłużej? U nas wypożyczysz wszystko w jednym miejscu. Sprawdź pełną ofertę na www.piechockatravel.pl i wynajmij sprzęt dopasowany do swoich potrzeb.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.
18: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Dziś decyzja w sprawie aresztu. Chodzi o Gruzina podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Służby przyznają, że w przypadku 36-latka spełnione są wszystkie przesłanki, by areszt zastosować.
19: Obawa matactwa, obawa ukrycia się, obawa ucieczki oraz groźba wymierzenia surowej kary.
18: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Gruzinowi grozi dożywocie. Służby ustalają, na czyje zlecenie mógł działać. Tragedia w Monachium. Dwa wagony towarowe zderzyły się na wiadukcie i spadły na ulicę. Zginęła jedna osoba. Trwa pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Dziś dzień otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Przewidziano wykłady i warsztaty dotyczące m.in. pozwolenia na broń, sąsiedzkiej straży, ale też bezpieczeństwa podczas wakacji. A to wszystko dzieje się w Centrum Expo 21.
20: Ja dostałem pozwolenie, aby grać wam najlepsze polskie hity na ten długi weekend i mamy chyba, Agata, najcieplejszy moment dnia.
18: No chyba tak, cieplutko się zrobiło.
20: 13 i to jest przystanek tego, co czeka nas jutro i pojutrze, bo tak dochodzimy tutaj do wniosku, że jutro astronomiczne, a pojutrze już to kalendarzowe nam się zaczyna.
18: Czyli w pełni.
20: Lato.

0: puka, puka. Na zachodzie dziki żar z nieba leci ponad 30 stopni. To ten, kto wymyślił klimatyzację, powinien dostać Nobla.
1: Zdecydowanie tak, polecam.
0: Na ochłodę Urszula.

0: wiatrze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Igor Herbut, Zalia Vito Bambino, no pozamiatali. W SC2 najlepsze polskie hity na weekend. Ela też napisała na Messengera, że dzisiaj ciężka praca, gruntowne sprzątanie łazienki ją czeka. A łazienka obok kotłowni, czarno to widzę. Ela, może się wydawać, że człowiek w takiej sytuacji jest w czarnej dziurze, ale po wszystkim...
2: SK2.
1: Zobaczysz. Łazienka będzie jaśniejsza od prognozy pogody i to na cały tydzień. Sasza Strunin to nic, kiedy płyną łzy. Przy sprzątaniu to przecież przyjemność.

razem z tobą. Sobotnie porządki West 2 z Dawidem Podsiadło, u którego pełna mobilizacja. Testy świateł, dźwięku, ekipy pracują na pełnych obrotach, bo o 21:00 Dawid Podsiadło da koncert na skręconej, obrotowej scenie. Rozkręci na pewno publiczność w Gdańsku. W SC2 hity, które wkręcają się w głowę. Idealne też do skręcania, ale biegania razem za nią wyszkoni. W ten weekend z SK2.

0: Adrenalina. Michał Szczygieł, Wesce 2 i Adrenalina. Policja interweniowała w sprawie mężczyzny, który chciał wejść do urzędu wojewódzkiego przez wentylację, czytam. A niełatwiej by było przez okienko?
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...

0: 39 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
4: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji dzień taty. Empik.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon.
7: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy nauka może być bezpłatna?
10: Bezpłatna?
9: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
10: Ania, rachunkowość.
9: Zdała i jest na plusie.
10: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
9: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
10: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
9: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
10: Bezpłatnie.
9: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
11: I po reklamie.

0: Przy takich hitach zamiata się tylko kapciami i to tak, że aż dziurę w pięcie można zrobić. Już za chwilę godzina 14 i najważniejsze newsy, a w nich Agata powie wam o tym, że pogoda, no, rozkręca nam się. Są alerty burzowe.
1: Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: Rozpocznij lato z Omoda J.Q. Car Set. Już 20 czerwca zapraszamy na Customer Day, wyjątkowe wydarzenie dla całej rodziny. Poznaj najnowsze modele Omoda J.Q., wybierz się na jazdę testową i spędź czas przy letnim poczęstunku. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych. Zapraszamy 20 czerwca w godzinach od 10 do 14 do salonu Omoda J.Q. Car Set przy ulicy Janowskiej 71 w Białej Podlaskiej. Do zobaczenia!
5: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
6: Czy nauka może być bezpłatna?
7: Bezpłatna?
6: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
7: Ania, rachunkowość.
6: Zdała i jest na plusie.
7: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
6: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
7: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
6: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
7: Bezpłatnie.
6: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
8: Planujesz aktywny weekend? Szukasz pomysłu na atrakcje dla dzieci? Piechocka Travel rozszerza działalność o wypożyczalnie m.in. rowerów elektrycznych i skuterów, przyczepy kempingowej, namiotów, w tym dachowego, oraz dmuchańców dla małych i dużych z 30-metrowym torem przeszkód. Potrzebujesz sprzętu na jeden dzień lub dłużej? U nas wypożyczysz wszystko w jednym miejscu. Sprawdź pełną ofertę na www.piechockatravel.pl i wynajmij sprzęt dopasowany do swoich potrzeb.
9: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
10: Kia. Movement that inspires.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
13: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
14: Agata Bogucka, zapraszam. Przed nami wyjątkowy międzypokoleniowy rajd rowerowy. Kręcimy kilometry dla Białej Podlaskiej. Ruszamy do Leszczanki w gminie Drelów. Na miejscu na uczestników czekać będzie ognisko z kiełbaskami. Po wspólnym spotkaniu wrócimy do Białej Podlaskiej. Nie zapomnijcie uruchomić aplikacji Aktywne Miasta. Rajd już w piątek. Ruszamy o 17 z Placu Wolności w Białej Podlaskiej.
15: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Brawa dla naszych. Mamy kolejne zwycięstwo w Lidze Narodów. Polskie siatkarki wygrały z Holandią 3-1 w swoim trzecim meczu turnieju. Jutro zmierzą się z Kanadą. Teraz na termometrach przeszło 30 stopnia, wieczorem popada. IMGW wydał alerty. Oprócz wschodniej i północno-wschodniej części kraju to ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem, a także intensywnymi burzami.
16: Dzisiaj maksymalna temperatura prognozowana na Zieloną Górę do 35 stopni. Tutaj wygląda to, że będzie najcieplej.
15: Mówi nam Michał Kowalczuk, synoptyk IMGW. burzom towarzyszyć mają intensywne opady deszczu. Połączyła ich wspólna pasja. Kolarze mierzą się nawet z ponad 40-kilometrową trasą. To podczas Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej.
1: Jaki dystans za panią? Jak tam trasa?
17: Raczej płasko, a droga leśna dość wyboista, więc nadgarstki dawało odczuć.
18: Jechałem na trzecie miejsce na pudle.
15: Jutro kolejny dzień zmagań. Będą rodzinne rajdy czy rowerowe show.
0: Świetna pogoda, żeby wskoczyć na rower i złapać troszeczkę opalenizny. W kalendarzu też mamy dzisiaj 20 czerwca Światowy Dzień Żonglerki. Ja od razu się przyznaję, żonglować nie potrafię. Agata, ty?
15: Nie bardzo, nie.
0: O, czyli jak mamy ten sam talent do żonglowania obowiązkami. Bo tymi...
15: Zwłaszcza wykonywanymi przez męża, to tym, to umiem.
0: Tak, no, tak. I to codziennie. I one czasem wszystkie spadają naraz jak te piłeczki.

0: To u ciebie mąż, tak? Wykonuje mąż. Wszystkie obowiązki.
1: Mężu, już jadę, czekaj, kolejne będą żonglerki.
0: Dobra. Zrób dla niej herbatę z imbirem, smolasty WSC2.

0: Po prostu bądź, no i możesz oglądać też mecz. A Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, to dzisiaj nas czeka. Takie mundialowe spotkania za oceanem, a my w SC2 czekamy na mundial na narodowym, bo chcemy zagrać razem z wami, najlepszymi słuchaczami SK Karniaki Cup. Tak się nazywa nasza zabawa, do której możesz dołączyć już teraz na sk2.pl. I tak też zrobili Emilia, Paulina, Kamil i Janusz. Oni wskoczyli do naszej ekipy, której trenerem jest Sławek Peszko. Zgłosili się na sk2.pl, a my zadzwoniliśmy. Oni odgadli wygwizdane słowo Sławka Peszki. I jeżeli tak samo zrobicie w poniedziałek, dołączycie do finału SK Karniaki Cup. To ja już dzisiaj wam podpowiem, jak brzmi to słowo. Nie powiem wam, jak brzmi to słowo wygwizdane, ale żebyście się mieli czas zastanowić przez cały weekend, co to za słowo jest. Uwaga!
1: Jeżeli po północy ktoś mówi mam plan, to zwykle nie kończy się to...
0: No właśnie. I teraz myślcie, macie czas do poniedziałku, sk2.pl, SK Karniaki Cup, tam się zgłaszacie, a potem w poniedziałek, jak zadzwonimy do ciebie, musisz zgadnąć to wygwizdane słowo i skakujesz do naszej drużyny. A, i uwaga, jak będzie zgrupowanie, to stawiamy naszej drużynie eskowej hotel, dajemy 1000 zł za skórniaczków tak zwanych, czyli na wydanie, gdzie tam chcecie, tak zwane kieszonkowe, a jeszcze będzie turniej strzelania karniaków. Ten, kto będzie strzelał najlepiej, zgarnie 10 tysięcy złotych.
2: SK2.
0: I osobę towarzyszącą też można zabrać. Załap się do reprezentacji SK2. SK Karniaki Cup. Wyjdź na boisko z nami.
3: By

0: To teraz powspominamy sobie. Ciekawe, jakie wydarzenia i z jakiego roku. Zapraszam do wehikułu czasu w SK2.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Łoch, ubierzcie się, ale mamy zimę i to jeszcze mamy zimę stulecia w Polsce, bo wylądowaliśmy w 1978 roku. Roku to, kiedy na dach świata Mount Everest bez butli z tlenem weszli pierwsi alpiniści. Amerykanie wystrzelili wtedy na orbitę naszpikowaną pierwszymi systemami GPS satelitę, a w Polsce wystrzeliła popularność zespołu 2 plus 1. 48 lat temu zabrał nas windą do nieba.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Co ciekawe, ta piosenka przez lata była hitem weselnym. Pewnie kojarzycie. Czasami też się już jeszcze ją puszcza, choć tak naprawdę opowiada dość smutną historię niespełnionej miłości. 2 plus 1 windą do nieba w naszym wehikule czasu w SK2.

0: aspektu z jeden moment, to jeszcze tak na moment zaglądamy do kolorowej prasy dzisiejszej. Widzę tutaj piękne zdjęcie. Agata Młynarska, jest Maja Jeżowska, doda również nagłówek: gwiazdy młodnieją z wiekiem. No, nie ma się co dziwić. Każda chce przecież błyszczeć jak najdłużej.
1: SK2.
0: Tak jak Aga Chylińska, która już za chwilę.
2: Autopromocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
2: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
2: Lato na wypasie tylko w SK2.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 x 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
11: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
14: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
15: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
16: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
19: I po reklamie.

0: ST2 Lady Punk i panowie dzisiaj pewnie będą jakiś urodzinowy torcik wcinać w kształcie płyty, ponieważ to właśnie dziś mijają 43 lata od wydania ich debiutanckiej płyty, która nosi taką samą nazwę jak zespół, czyli Lady Punk. Ten kawałek to Zostawcie Titanica, ja was na chwilę zostawiam, ale wracamy po godzinie, o godzinie 15 w ST2 do was z najlepszymi polskimi hitami.
1: Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny są...

0: Biedronka, Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry, 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale, kupujemy!
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
7: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
9: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
10: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
12: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
13: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Czy można powtórzyć pytanie?
16: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Tak.
16: Brawo!
18: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.
21: Deszczowy pierścień wokół Krakowa grzmi również w zachodniej Polsce, ale jeszcze po południu znajdzie się chwila na leżak i to co najlepsze w SC2, wichry i burze.
22: Najlepsze polskie hity.
23: Polskie hity.
21: Jak śpiewa Beata, wichry i burze, to wszystko by znów wiedzieć, że...

przyjemne wzyczenie w Este 2 weekendowe. Kuba i Kuba, na balkonie stygnie lato i latają komary. Naukowcy, czytam w internecie, twierdzą, że podobno osoby, które piją piwo, są dla komarów bardziej atrakcyjne niż abstynenci. Komary wolą taką krew. Po takim ukąszeniu na nodze bąbel, a komar na bąblony.

0: Nowy rozdział w robieniu muzyki przez Artura Rojka. Jeden z jego muzycznych elementów w SC2 w objęciach. Nowość, która znajdzie się na powakacyjnej płycie Artura.
1: SK2.
0: A teraz szybka akcja ratunkowa. Z Kaśką Cerkwicką wysyłamy SOS. Możecie takiego wysłać SMS-ka z treścią SOS. Jak załóżmy mąż albo żona jest na zakupach, SOS, kup lody dla ochłody. Budka suflera jeszcze za chwilę. Ratujmy co się da w SC2.

0: Jakbyśmy przemierzali amerykańskie stepy z Lambery i Tripsem w SC2, dzięki powiedział też Donald Trump, czytam w internecie, bo dostał kolejny prezent. Nowy samolot Air Force One od Kataru i powiedział, że byłoby głupotą odmówić. Ja, odmówiłbym. Nawet nie myślę, ile kosztuje ubezpieczenie takiego samolotu.
1: SK2.
0: Pewnie niebotyczne pieniądze. Bledka, komu miałabym powiedzieć już za chwilę w SC2?
2: Autopromocja.
3: Kiełbasa?
2: Krakowska.
3: Śliwka z Nałęczowa.
2: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
1: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
1: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
1: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
9: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
10: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
11: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great brands.
12: Money, money, money!
13: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
12: Wygrałam w Cherry Money!
13: Cherry Money?
12: Nowy ekspres los!
13: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
14: I to jest piękna gra!
15: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
14: Tak, wiedziałem!
15: Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
17: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
18: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
19: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.

0: Można jej słuchać o wiele częściej w radiu. Nie tylko co tydzień kołysząca w SC2 Ania Karwana, za chwilę akcja. 16 i rozbijamy bank z Sylwią Grzeszczak.
1: Reklama.
2: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na hybę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
7: Czy nauka może być bezpłatna?
8: Bezpłatna?
7: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
8: Ania, rachunkowość.
7: Zdała i jest na plusie.
8: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
7: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
8: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
7: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
8: Bezpłatnie.
7: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
10: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, Twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
13: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black & White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
16: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
17: Agata Bogucka, zapraszam. W Białej Podlaskiej można już obejrzeć piątą część przygód zabawek Toy Story 5. Tym razem czeka je zupełnie nowe wyzwanie, świat technologii. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki muszą zmierzyć się z rzeczywistością, w której uwagę dzieci coraz częściej przyciągają elektroniczne gadżety. Na naszej antenie możecie zgarnąć bilety do kina. Słuchajcie uważnie radia SK2 Biała Podlaska.
0: Leżak i plaża. Tak jest w Trójmieście, tu prawie 30, jak na wschodzie, a nad resztą kraju powyżej 30. Słońce idealnie, ewidentnie przygotowuje się do wakacji. Wakacje. Jedyna rzecz, za którą nie trzeba było płacić za dzieciaka.

0: SC2. Podbijamy w ten weekend to, co najlepsze. Polskie hity. Wilki w swoim hicie Eli Lama Sabachthani. Podbijana również mundialowa piłka. Ciekawe, kontrowersyjne spotkania, między innymi Turcja-Paragwaj. Paragwajczyk, czytam, dostał czerwoną kartkę, ale za co? Za to, że miał zakryte usta. Mówił coś do zawodnika drużyny przeciwnej, no i miał zakryte usta dłonią. Sędzia to widział, wyjął czerwoną kartkę, bo tak nie wolno. Sędzia potrafi czytać z ust i on musi widzieć, co piłkarze mówią do siebie.
1: Zapłacili za 3-0, będzie 3-0.
0: Finalnie Paragwaj wygrał z Turcją 1-0, no ale grał w osłabieniu.
2: Eska.

0: A to teraz łapiemy oddech i wskakujemy.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Pamiętacie czasy, kiedy pojawił się pierwszy Walkman? No, mnie jeszcze na świecie nie było, jak pojawił się ten pierwszy. Ale wiem, że to cacko chciał mieć wtedy każdy w 1979 roku. To te czasy, kiedy każdy też chciał wrzucić do Walkmana kasetę z Anną Janter. Bo właśnie 47 lat temu we współpracy z Budką Suflera stworzyła ten numer.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Nic nie może przecież wiecznie trwać, chyba że SK2 najlepsze polskie hity Anna Jantar w wehikule czasu.

0: Kasia Popowska, bo lubi pop. I przyjdzie taki dzień w ST2, dzień lata po weekendzie na pewno, a 30 czerwca przyjdzie taka noc, artykuł mi wyskoczył, że 30 czerwca w nocy na niebie zobaczymy tak zwany truskawkowy księżyc. Pięknie będzie wyglądał. To będzie też idealna sytuacja, aby zaaranżować randkę o stolik, niebo pełne gwiazd i wisienkę na torcie truskawkowy księżyc.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz.

0: strzelić coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.
16: Najlepsze.

0: Gdy nie ma dzieci, to jesteśmy w ST2 razem z wami, oczywiście, jak aniołki grzeczni, jak Antonina van Dessel, która już tutaj za chwilę przejmie stery i będzie dla was grać najlepsze polskie hiciory. A że dzisiaj jest Światowy Dzień Surfingu, czyli to są tak zwane deski, na których się pływa, to pewnie będzie sztachet party. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
4: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays. Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop

0: w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
2: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
1: Oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Trudno wskazać faworyta.
1: Spróbuj, może tobie się uda.
2: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
3: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
4: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
3: Zaraz wszystko wyjaśnię.
5: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
6: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Planujesz aktywny weekend? Szukasz pomysłu na atrakcje dla dzieci? Piechocka Travel rozszerza działalność o wypożyczalnie m.in. rowerów elektrycznych i skuterów, przyczepy kempingowej, namiotów, w tym dechowego, oraz dmuchańców dla małych i dużych z 30-metrowym torem przeszkód. Potrzebujesz sprzętu na jeden dzień lub dłużej? U nas wypożyczysz wszystko w jednym miejscu. Sprawdź pełną ofertę na www.piechockatravel.pl i wynajmij sprzęt dopasowany do swoich potrzeb. I po reklamie.
9: W tę jakże gorącą czerwcową sobotę wybiła punktualnie godzina 17 na zegarach Eski 2. Ja nazywam się Antonina Van Dessel i obiecuję, że będę Wam puszczać tutaj najlepsze polskie hity. Ale oprócz tego w tej godzinie zdradzę Wam sposoby na upały. Jak skutecznie się schłodzić, tak dumowymi sposobami. No to co, zaczynamy?

0: qualche sentimento, ho fan po' a man, non serzo,
1: Esca 2.

No i to Bumrozu, nie ma miejsca jak dom w Radiu SK2, a my doczekaliśmy się. Upały wreszcie zameldowały się w Polsce, no i powiem wam, że wyrobiły się dosłownie na ostatnią chwilę, no bo już jutro, 21 czerwca, startuje astronomiczne lato w końcu. No i pogoda najwyraźniej sprawdziła kalendarz, no i stwierdziła... No dobra, no to już niech będzie. Na szczęście, słuchajcie, są proste sposoby na ochłodę, podstawa to nawadnianie oczywiście, a nic nie smakuje latem tak dobrze jak domowa lemoniada oczywiście. I tutaj prosty, szybki przepis, cytryna, odrobina miodu, dużo kostek lodu, no i voilà, gotowe. Świetnie też na upały sprawdzi się schłodzony arbuz, chłodzi, nawadnia, no i można go jeść praktycznie bezkarnie, bo to jest praktycznie sama woda i nie ma kalorii. A jeżeli komuś nadal będzie za gorąco, no to spokojnie, bo za kilka miesięcy przypomnicie sobie te temperatury i powiecie: ach, wtedy to było pięknie. SK2. Dlatego korzystajmy z upałów, a muzycznie już teraz Sumptuastic za jeden uśmiech twój.

0: Przed chwilą Bledka zachęcała nas do tańca, więc jeżeli w rytm tej piosenki pomyśleliście, no fajnie byłoby dzisiaj gdzieś potańczyć, no to mam dla Was gotowy plan na ten ciepły, przyjemny i sobotni wieczór. Chociaż noc kupały wypada dopiero jutro, to jej świętowanie w większości dużych miast w Polsce zaczyna się już dzisiaj. To jedno z najstarszych słowiańskich świąt związanych z początkiem lata, no a w wielu miastach w całej Polsce odbywają się tak zwane wianki z tej okazji. I są koncerty, warsztaty, wspólne wyplatanie wianków oczywiście i puszczanie ich na wodzie, pokazy i sporo letnich atrakcji pod gołym niebem. Także jeżeli jeszcze nie macie planów na dzisiejszy wieczór, no to właśnie znalazłam Wam jeden i to bardzo dobry. Nie dziękujcie, no po prostu korzystajcie z lata, bo wiecie jak to jest. Ono jak zwykle minie szybciej niż zdążymy się nim nacieszyć, więc trzeba korzystać.
1: SK2.
0: A u nas już teraz Lemon i numer napraw.

0: No i tak właśnie wam gramy. To była Lanvery, Ostatni most. No a słuchajcie, każdy z nas zna ten moment, kiedy idziemy z siatką pełną butelek i puszek do recyklomatu. No i oczywiście recyklomat zapchany. Albo nie działa, albo kolejka jak w sklepie w sobotę przed zamknięciem. Trochę nerwów, trochę noszenia i myślę, czy to w ogóle ma sens. No powiedzcie mi, niech pierwszy rzuci kamieniem, kto tak nie miał. Ja na przykład dzisiaj rano zwątpiłam w sens życia przy recyklomacie. No a tymczasem uczniowie z Lublina pokazali, że z tego może wyjść coś naprawdę, ale to naprawdę wielkiego. Przez prawie 14 godzin wrzucali butelki i puszki do recyklomatu, a ze zwrotu kaucji zebrali prawie 20 tysięcy złotych. I co ważne, te pieniądze przeznaczyli na rehabilitację swojej koleżanki. Ich akcja została też zgłoszona do Księgi Rekordów Guinnessa i to jest naprawdę coś wow! No i nagle coś, co zwykle nas mega irytuje, stało się świetnym pomysłem na działanie i realną pomoc. Oczywiście wielkie brawa za inicjatywę, wytrwałość, no i za to, że z zapchanego automatu da się jednak zrobić coś naprawdę, ale to naprawdę dobrego. No i o to chodzi.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
2: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
2: Lato na wypasie tylko w SK2.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Wielkie emocje? Najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
7: Czy nauka może być bezpłatna?
8: Bezpłatna?
7: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
8: Ania, rachunkowość.
7: Zdała i jest na plusie.
8: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
7: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
8: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
7: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
8: Bezpłatnie.
7: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
9: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
10: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
11: To będzie ostatnia reklama.

0: Na kilka chwil przed godziną 18 w sobotę duet idealny Samach i Krzysztof Zalewski, Eviva l'arte. A po 18 w SC2 nie zwalniamy oczywiście tempa i lecimy dalej z najlepszą polską muzyką. I na początek Michał Szczygieł, Męskie Granie Orkiestra 2026 i Sylwia Grzeszczak, więc koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się dosłownie za chwileczkę.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
6: Planujesz aktywny weekend? Szukasz pomysłu na atrakcje dla dzieci? Piechocka Travel rozszerza działalność o wypożyczalnie m.in. rowerów elektrycznych i skuterów, przyczepy kempingowej, namiotów, w tym dachowego, oraz dmuchańców dla małych i dużych z 30-metrowym torem przeszkód. Potrzebujesz sprzętu na jeden dzień lub dłużej? U nas wypożyczysz wszystko w jednym miejscu. Sprawdź pełną ofertę na www.piechockatravel.pl i wynajmij sprzęt dopasowany do swoich potrzeb.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
9: I po reklamie.
0: No i mamy punktualnie godzinę 18 w sobotę 20 czerwca. To jest Radio SK2, gdzie gramy wam najlepsze polskie hity, a ja nazywam się Antonina Wandesel i mówię wam dzień dobry, dobry wieczór, bo za oknem pięknie, jasno i ciepło. No i oprócz najlepszych polskich hitów, w tej godzinie powiem wam, co możecie zrobić, żeby pławić się w luksusie w zbliżające wakacje, nadchodzące wakacje z SK2.
10: Najlepsze polskie hity.
11: Polskie hity.
10: Polskie hity.
0: SK2. A ja na początek Michał Szczygieł i jego spontan. Spontan najlepszy zawsze.
12: Chcę wyjechać stąd, by odświeżyć pamięć.

To była Budka Suflera i Bal Wszystkich Świętych. No a jeżeli wy jeszcze nie macie planów na lato, to mam coś, co może je za was zrobić. Słuchajcie, w Radiu SK2 rusza właśnie wakacyjna zabawa Polska jest najfajniejsza, w której do wygrania są pobyty w najlepszych 5-gwiazdkowych hotelach w najpiękniejszych miejscach w całej Polsce. Góry, Mazury, morze, wszystko co tylko chcecie. I zaczynamy od naprawdę mocnego otwarcia. Jako pierwszy do wygrania wjeżdża hotel Dr. Irena Ellis w Polanicy Zdroju, a dalej same luksusowe obiekty rozsiane po całej Polsce, w których odpoczynek, no słuchajcie, naprawdę nabiera zupełnie nowego znaczenia. Jakby będzie tam luksusowo i co ważne, to nie tylko komfort i piękne widoki i spa i jacuzzi na świeżym powietrzu, ale też prawdziwe kulinarne rarytasy. Sprawdziłam w Dr. Irena Ellis w Polanicy Zdroju, w tym hotelu, ravioli z cielęciną, tatar z łososia. Ach, czego tam nie masz, się obśliniłam. No, brzmi tak dobrze, że naprawdę robi się głodno od samego słuchania. A zasady, żeby wybrać się do tych luksusowych hoteli, są proste. Zgłaszacie się na stronie sk2.pl, odpowiadacie na pytanie, jaki jest wasz ulubiony wakacyjny zakątek w Polsce, no i możecie trafić do naszego antenowego quizu o Polsce. No a stamtąd to już tylko krok do luksusowego wypoczynku. Więc krótko mówiąc, wakacje same się nie zaplanują, ale z Radiem SK2 mogą być naprawdę, no, na najwyższym poziomie. Więc co, do dzieła!

0: Wehikuł czasu.
1: Halo, halo, my wsiadamy do naszego radiowego wehikułu czasu i robimy szybki teleport do roku 1984. Na świecie dzieje się bardzo dużo. Michael Jackson właśnie podbija listy przebojów po premierze Thrillera, a Apple pokazuje swój pierwszy komputer Macintosh, który, no, zmienia sposób myślenia o technologii. W Polsce z kolei rodzą się przyszłe gwiazdy, m.in. Robert Kubica, a kilka lat później Monika Brodka. No i w tym całym klimacie dzieje się też coś muzycznie absolutnie wyjątkowego. To właśnie 1984 i skóra zespołu IARL, nagrana w legendarnym studiu radiowej Trójki. No i numer szybko trafia na antenę i zostaje tam na mega długo. Spędza na liście przebojów programu trzeciego aż 32 tygodnie, z czego kilka razy melduje się na samym szczycie. I to jest taki kawałek o młodym chłopaku w skórze, który w jednej chwili zostaje oceniony przez tłum. I historia niby prosta, niby banalna, ale bardzo mocna, bo pokazuje, jak łatwo przypiąć komuś łatkę tylko przez wygląd. Trochę ulicznego klimatu, trochę buntu i charakterystycznego brzmienia, które wtedy bardzo wyróżniało się na tle wszystkiego. I tak właśnie skóra stała się jednym z tych numerów, które nie tylko grały w radiu, ale naprawdę zapisały się w historii polskiej muzyki.
0: SK2. Wehikuł czasu.
1: Zatem już teraz w radiu SK2 IARL, no i numer skóra. Posłuchajmy.

0: To w Radiu SK2 był zespół T-Love i nie. A ja powiem wam teraz tak, bo będzie coś z naszego show biznesowego podwórka. No i trzeba przyznać, że nasi to potrafią się bawić i wyglądać jak z czerwonego dywanu. Z zasadą albo grubo, albo wcale. I tym razem oczy wszystkich zwrócone były na Mediolan i pokaz Dolce & Gabbana, gdzie pojawili się Robert Lewandowski i Anna Lewandowska. I jak to u nich pełna klasa, światowy poziom, no i zero przypadkowości. Robert po raz kolejny pokazuje, że nie tylko na boisku gra w najwyższej lidze, ale i w modzie i stylu. Ania wystroiła się w prześwitującą suknię za około, no takie tam wiecie, 20 tysięcy złotych. Z kolei Robert ubrany był w białą koszulę na krótki rękaw, bordowe spodnie, no i całość zwieńczył mokasynami. No pięknie wyglądali. No i ci to potrafią się bawić, oczywiście. Całość zobaczycie w mediach społecznościowych Ani. Od przygotowań aż po imprezę, zgodnie z zasadą, że jak czegoś nie ma w internecie, no to znaczy, że po prostu tego nie było. I tak sobie myślę, że no, jedni zastanawiają się, co na siebie włożyć do sklepu po bułki, a inni planują stylizację na Mediolan. No i to się nazywa różnica poziomów.
1: SK2. Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina.
3: Szklanki z Krosna.
2: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
4: Dobre, bo polskie.
3: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
4: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
4: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.

0: Ale sztosy.
1: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
5: I to jest piękna gra!
6: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
5: Tak, wiedziałem!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik.

0: współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie.
2: Najlepsze polskie hity.
3: Polskie hity.
2: SK2. SK2.

0: na zegarach. Za moment wybije godzina 19, a to była grupa ONA i ich numer Drzwi. Po 19 SK2 oczywiście zapewnia Wam dalej najlepsze polskie hity. I na początek Sylwia Grzeszczak, Gabriel Fleszar i Sanach z Vito Bambino. Rozkręcać potem będziemy się jeszcze bardziej, więc no słuchajcie, nie ma lepszego wyboru na taki sobotni, letni, ciepły wieczór, no niż SK2. No więc co? No słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy ekspres los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnes i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnes to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnes w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnes ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: Czy nauka może być bezpłatna?
9: Bezpłatna?
8: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
9: Ania, rachunkowość.
8: Zdała i jest na plusie.
9: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
8: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
9: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
8: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
9: Bezpłatnie.
8: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
10: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie. Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego. Czekamy na pierwszy gwizdek. Przy snacki. Zawsze przy meczu.
11: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
12: I to jest piękna gra!
13: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
12: Tak, wiedziałem!
13: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
16: I po reklamie.
0: Dobry wieczór, na kilka chwil po godzinie 19. Formalnie mamy wieczór, a wizualnie nadal dzień i my się tego trzymamy i zamierzamy korzystać. A jak dorzucicie do tego jeszcze porcję najlepszych polskich hitów, które gwarantuje Wam Radio SK2, no to robi się sobotni wieczór, letni i idealny. Antonina van Dessel, zaczynamy.

0: Oj, kiedyś się oszukam i włączę mikrofon i usłyszycie, jak śpiewam. No ale nie da się nie śpiewać. Wiktor Waligura i Dryskul, 4 pory roku w Radiu SK2. Ale nie o tym, nie o śpiewaniu, no bo dzisiaj mamy Światowy Dzień Surfingu, czyli moment, w którym wszyscy myślą o falach, desce i oceanie. No ale słuchajcie, spokojnie, zanim ktoś zacznie pakować deskę i szukać oceanu, przypominam, surfować można też bez wody, a w praktyce większość z nas i tak surfuje, ale po internecie. Scroll, klik, przewijanie, no i nagle człowiek nie wie, kiedy minęło pół dnia. No i tutaj pójdę o krok dalej. Przeanalizowałam sobie ten dzień surfingu. No i mam swoją wersję, słuchajcie. My surfujemy w Radiu SK2 po polskiej muzyce. Tutaj fale są inne. Jedna piosenka goni drugą, a człowiek daje się po prostu ponieść rytmowi. No, więc skoro już jesteśmy na tej fali, no to teraz w Radiu SK2 Virgin i dwie bajki. No to posłuchajmy.
1: SK2.

Może nie była to taka wesoła piosenka, ale jednak z motywem tańca, więc idealnie na sobotni wieczór. Dawid Kwiatkowski i Kaja, proszę tańcz w Radiu SK2. Słuchajcie, mundial trwa w najlepsze i to dosłownie, bo właśnie jesteśmy na żywo przy meczu Holandia-Szwecja, który się mocno rozkręca i robi się tam no naprawdę gorąco, bo na tablicy już 2-0 dla Holandii. No i nasi co prawda na tym turnieju nie grają, ale to wcale nie znaczy, że u nas będzie cisza piłkarska, bo my gramy swoje i to u siebie na pełnym stadionie emocji. Przed Wami SK Karniaki Cup w Radiu SK2 z ambasadorem akcji Sławomirem Peszko, który no wie o futbolu i dobrej zabawie chyba wszystko. Zgłaszacie się przez stronę sk2.pl, zgadujecie brakujące słowo w zagadkach, no i trafiacie do naszej antenowej gry. Już mamy pierwsze transfery, w naszej drużynie mamy już 4 osoby, a kolejne miejsca nadal czekają na zawodników z dobrą intuicją i jeszcze lepszym refleksem. No a co do nagród, bo to jest najważniejsze, nie? Na najlepszych czeka wyjazd na PGE Narodowy na wielki finał SK Karniaki Cup, spotkanie ze Sławomirem Peszko, no i ekipą Radia SK i SK2. 1000 zł kieszonkowego, wspólne oglądanie meczu 1/8 Mistrzostw Świata w loży oraz udział w konkursie rzutów karnych, no gdzie do wygrania jest 10 tysięcy złotych, więc myślę, że całkiem spoko, a dodatkowo świetna zabawa. No więc pamiętajcie, mundial może jest gdzie indziej, ale karniaki strzelamy u siebie z Radiem SK2 na Narodowym z emocjami, które grają do ostatniego gwizdka. No to co, jedziemy!

0: No to był numer idealny na takie wakacyjne, letnie chillowanie. Sarsa jak w filmie w Radiu SK2. No a u nas jest w Polsce jak w filmie, tylko takim kulinarnym, dlatego że sezon na warzywa i owoce rozkręca się na dobre. No i w tym roku w knajpach i na talerzach rządzi jeden niepozorny hit, czyli tam-tara-tam-tam, bób. No i słuchajcie, czego ja nie widziałam z bobu? Chipsy z bobu, pasty, kremowe zupy, makarony. Wszędzie go pełno i wygląda na to, że awansował do ligi premium letnich przekąsek. Za te dania trzeba zapłacić naprawdę krocie. No a najprościej, no to wiadomo, klasyka. Osolona woda, gałązka koperku i mamy gotowy smak lata i mało kalorii. A jeżeli ktoś z Was lubi wersję taką bez liczenia kalorii, to od siebie polecam bób podsmażony na maśle z przyprawami. Może to nie jest fit, ale znika w sekundę. To jest po prostu pyszności. No i prawda jest taka, że z bobem jest tak, że jak już się zacznie go jeść, to naprawdę bardzo ciężko skończyć. No i widzicie, i tyle. Miska bobu i nagle dzień robi się lepszy i daje tyle szczęścia. W Radiu SK2 za moment muzycznie takie trochę rytmy bardziej mroczne. Metzner i jego numer Gotham.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
5: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
4: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: I po reklamie.

0: Oj, bardzo dobry duecik. Zagraliśmy wam w Radiu SK2 na kilka chwil przed godziną 20. Daria Zawiałow i Artur Rojek, numer Dziwna. Po 20 na start Perfect, Sobel, Lady Punk. Ach, będzie bardzo dobrze. Antonina van Dessel, wysyłam wam sobotnie wieczorne buziaki. Korzystajcie koniecznie z tej pogody, bo nie wiadomo jak długo będzie. Buziaki, pa!
1: Reklama.
2: Czy nauka może być bezpłatna?
1: Bezpłatna?
2: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
1: Ania, rachunkowość.
2: Zdała i jest na plusie.
1: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
2: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
1: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
2: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
1: Bezpłatnie.
2: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wielkie emocje? Najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
0: I po reklamie.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: SK2.
1: Oni czują samotność, a ja nie

0: odnoś. A ja nie czuję już nic, chodzę do klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi

jest płynie wzdłuż rzesz. Cicha woda w zegir wie, cicha woda wie. W zegir, gdy trzeba robić cash, płynie wzdłuż rzesz.

0: SK2. Biała Podlaska. Biała Podlaska.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.
1: Czy